okrągowo. Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic.

0: patrzą non-stop. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak Vince.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat,

0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Biały Kamień w Świeradowie-Zdroju.
2: Sebastian Stelmach, dzień dobry, witajcie w środę 13 maja na półmetku tego tygodnia. Przed nami kolejny dzień pogodowej ciuciu babki, trochę słońca, trochę chmur, przelotny opad deszczu, wszystko będzie nam się kotłować, a skoro dziś 13 dzień maja, to 13 stopni maksymalnie na liczniku. A na licznikach prędkości w samochodach na razie jedziemy zgodnie z dozwoloną prędkością, aczkolwiek z minuty na minutę ruch na wrocławskich ulicach będzie spowalniać. Tu z pewnością liderem będą okolice opolskiej.
1: Sponsorem programu jest hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com.
0: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Jest sukces Polski, Alicja Szamplińska w wielkim finale Eurowizji. W pierwszym półfinale 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu nasza wokalistka wystąpiła z utworem Pray jako 14. w kolejności.

0: A emocji nie brakowało. Nazwy krajów, które znalazły się w kolejnej rundzie, były wyczytywane w kolejności losowej. Polska została wymieniona jako ostatnia. Rozporządzenie dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych jest gotowe. Potrzebny jest już tylko podpis szefa MSWiA. Tak zapewniają politycy lewicy. Wcześniej zielone światło dla nowych przepisów dał premier Donald Tusk. To właśnie on zlecił przygotowanie treści rozporządzenia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Zdaniem Anny Marii Żukowskiej i Katarzyny Kotuli z lewicy sprawa jest na ostatniej prostej.
2: Potrzebujemy tylko
3: zielonego światła, czyli kontrasygnaty ze strony ministra Kierwińskiego, bo premier Gawkowski mówił, że podpisze takie rozporządzenie.
1: Właśnie wspomnianym ministrom premier Donald Tusk zlecił jak najszybsze ustalenie treści rozporządzenia, które umożliwi urzędom stanu cywilnego w Polsce dokonywanie transkrypcji aktów małżeńskich zawartych za granicą. Szef rządu zaznaczał jednak, że
4: nie będzie możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
1: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazał, że w najbliższych dniach Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego dokona transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci, co do których sądy wydały już wyroki.
0: Ósmoklasiści już po matematyce. Dziś napiszą sprawdzian z języka obcego. Większość szczecińskich uczniów nie liczy na wysokie wyniki po wczorajszym egzaminie.
5: Obstałem około 50%.
6: Nie bardzo dobrze.
7: Było lepiej niż na polskim.
0: A dziś język obcy. Zdecydowana większość ósmoklasistów napisze sprawdzian z języka angielskiego.
8: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: SK2 Sport.
0: Osman Dembele z Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu został uznany najlepszym piłkarzem sezonu w lidze francuskiej. Z kolei PSG może dziś zapewnić sobie tytuł mistrza kraju w meczu na szczycie z drugim w tabeli Lens. Paryżanom wystarczy do tego remis. Coco Gauff, Sorana Kirstean. Tak będzie wyglądał pierwszy półfinał tenisowego turnieju WTA w Rzymie. O awans do drugiego półfinału powalczy dziś Iga Świątek, której rywalką będzie Jessica Pegula.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Ale jak ta Alicja to zaśpiewała! Jak ona czyściutko, wszystko pięknie i to wysokie na końcu! Kto oglądał, ten wie, aż żal, że nie nagrała żadnego utworu po polsku, bo wtedy zagralibyśmy na antenie Radia SK2, bo na 100% polskich przybojów, tym niemniej. Trzymamy za Alicję bardzo mocno kciuki i gratulujemy, że jest już w finale!
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
10: O, jakby nagrała taką piosenkę na przykład, pani Alicja, że będzie się działo, będzie zabawa i by to jakoś tak klimatycznie ujęła. Też by było dobrze.

0: po szóstej. Brawo, dla was brawo i jeszcze raz brawo, brawo dla Alicji Szemplińskiej. Wielkie emocje wczoraj, naprawdę oglądałem i też te rozdawanie wejściówek do finału. No na ostatnim miejscu nas wymienili, ale ostatni będą pierwszymi, to pamiętajmy, więc brawa dla Polaków. Za Polaków zawsze trzeba trzymać kciuki, tak jak za Jarząbka, który też jest i będzie i był.
1: Oczywiście, ja będę trwał i trwał i trwał.
0: I twarz mać. Twarz mać. Tak ma być. Brawo dla was i pytanie dlatego mam z rana do wszystkich. Za co mamy bić wam brawo dzisiaj? Bo za każdego można bić brawo. Na przykład jak zjadłeś rano śniadania, nigdy nie jesz. Brawo!
1: Jak na przykład wstałeś wcześniej, się dobrze wyspałeś? Brawo!
0: Brawo!
1: I jak na przykład...
0: nie spóźnisz się dziś do roboty.
1: Brawo!
0: Brawo!
1: Brawo!
0: Brawo! Za co mamy bić wam dzisiaj? Brawo! Dajcie znać 726 826 826.
1: Dajcie nam troszkę poklaskać. Dzwońcie, piszcie.

Zobaczcie, jak to jest. Nie da się nas zatrzymać. Środa, my pyk! Wstajemy. Co to nic, że z szóstym budzikiem. Ważne, że wstaliśmy i teraz brawka. Brawka dla was wszystkich, którzy w tym momencie się obudzili, już są, już włączyli Radio SK2 i mogą delektować się najlepszymi polskimi hitami. 9 minut.

0: Jonathan, PZ i Liwka, którzy obejmują noce, a mi się zepsuło radio i nie chcę grać.
1: A to jest to dobrze się składa, bo mi się zepsuł komputer. Nie chodzi mi nic.
0: Ale dogadajmy, zaraz coś będzie grało. O, gra.
1: Zacisnąłeś guzik, działa, a u mnie nic.
0: Och, już myślę, że się... Blue screen, że się zepsuło.
1: Brawo!
0: Brawo dla radia!
1: Brawo.
0: Działa! dzisiaj bijemy brawo wam wszystkim po prostu. Czy to jest rzecz, czy to jest człowiek, czy to jest zwierzę.
1: Bo umówmy się, każdemu z was należą się oklaski. Za co? No właśnie, to już pytanie do
0: Szymek,
1: was.
0: Szymek.
2: Dzisiaj możecie już być brawo, bo zasnąłem bez żadnych wspomagaczy, czyli bez melatoniny i przespałem całą noc bez budzenia się.
0: Całą noc bez budzenia się. I melatoninę ty pijesz?
2: Pierwszy raz, od nie pamiętam kiedy.
0: Pierwszy raz, nie pamiętasz kiedy, ale to jest melatonina? Co ty?
2: No, melatoninę muszę brać, niestety.
0: Melatonina. Dobra, Szymek, brawo w takim razie. Brawo. Dla Szymka. Dziękujemy, brawo. Szymon, super.
1: Ale podejrzewałem, że ci, nie wiem, garnek spadł na głowę i po prostu straciłeś przytomność.
0: Ja myślę, że melatonina to przykrywka, albo że melatoninę pije się z kieliszka. SK2.
1: Nie, raczej garnek mu spadł na głowę.
0: Cały garnek melatoniny?
1: Cały garnek melatoniny.
0: Za co możemy bić wam brawo, dajcie znać. 726 826 826.

0: się. Taka platforma, bo jej musiała wejść, to nie lada wyzwanie, żeby tak śpiewać i wejść. Mhm. Ale mi się wydaje, że to nie tylko o formę fizyczną chodzi. To bardziej chodzi o podejście. O podejście, o wiarę w siebie. Bo nie wiem, czy wiesz, jak Chodakowska trenuje.
1: Jak?
0: Musisz, umiesz, potrafisz, daj siebie wszystko, możesz, niżej, jeszcze, dobrze.
1: To ona nagrała ten słynny film.
0: Jaki?
1: Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś?
2: SK2.
1: Jesteś zwycięzcą. Może się zakochałem.

0: Normalnie zrywam z drzewa oliwkę, wiesz? Tak się czuję, jakby prosto z drzewa zrywał oliweczkę. I tą pestkę wypluwam właśnie w tym momencie. Ależ fajny, piękny klimat. Krzysztof Krawczyk, rysunek na szkle na antenie Radia SK2, 25 minut po 6. Gazety też rozpisują się dzisiaj o Alicji Szemplińskiej.
1: Alicja Szemplińska na Eurowizji, proszę bardzo, pierwsza strona. Chodakowska zrobiła jej formę.
0: Tak, bo tam był taki performance, że ona wchodziła tak po takim skosie.

0: Reklama.
1: Chcesz zobaczyć pancernika we Wrocławiu? Dotąd był tylko w zoo. Teraz znajdziesz go też przy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Pancernik.eu to najlepsze etui, szkła i akcesoria do twojego smartfona. Otwarcie już wkrótce. No i cóż, widzimy się na miejscu.
2: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić.
3: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
2: O, muszę mieć ten stolik.
3: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Szybko, prosto i zawsze pod ręką. Pobierz aplikację Ryba Taxi i zamawiaj przejazdy we Wrocławiu w kilka sekund. Płać wygodnie kartą lub gotówką. Ryba Taxi.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
9: Wille Wiktoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania z 5% wkładem własnym i rabatem do 40 tysięcy złotych. Ceny od około 8700 zł za metr kwadratowy. www.propertydevelopment.pl. Wille Wiktoria Pietrzykowice.
10: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastro Miasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Biały Kamień w Świeradowie-Zdroju.
16: Zimni ogrodnicy nie odpuszczają. Dziś świętuje serwacy, a jak się rozsierdzi serwacy, to wszystko zmrozi i przeinaczy. 13 stopni, tyle dziś maksymalnie na termometrach na Dolnym Śląsku, zatem przymrozki raczej grozić nam nie będą. Na niebie będzie trochę słońca, trochę chmur, pogodowa ciuciu babka, która towarzyszyć nam będzie do końca dnia i chyba tygodnia. Z tego, co widzimy w porannych raportach od synoptyków. Rzut oka na drogi. Coraz więcej samochodów usiłuje wjechać do centrum miasta.
15: Sponsorem programu jest hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com.
14: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Strażacy zakończyli akcję gaśniczą w Puszczy Solskiej. Tydzień temu wybuchł tam pożar lasu. W akcji brały udział setki strażaków. Wykorzystano też śmigłowce, samoloty gaśnicze i drony, a w pierwszych godzinach akcji zginął pilot samolotu gaśniczego. Świat kultury w żałobie. Nie żyje Stanisława Celińska, ceniona aktorka i piosenkarka.

0: Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce.
1: Znana była m.in. z roli w filmie Pieniądze to nie wszystko, czy serialu Alternatywy 4. Miała 79 lat. Zima w Tatrach nie odpuszcza. W górach znów intensywnie sypie śnieg. Miejscami może przybyć od 3 do 7 cm. Temperatura ma spaść poniżej zera. A to oznacza, że warunki do wędrówek w wyższych partiach znów znacząco się pogorszą.

0: Chłopaki na dychę. Albo w dychę strzelili, w dychę tym utworem strzelili w ostatnim notowaniu naszej listy przeboju.
1: Gdybyście szukali na przykład Wiktora Waligury i Dry Skola i chcieli na nich zagłosować, to są centralnie w samym środeczku naszej polskiej
0: grupy. A, bo jest 20? 20. Nie ma środka.
1: No jest, no
0: środek to było
1: między 9 a 10. No.
0: 10-11 to jest środek.
1: To jeżeli skończyliście pierwszą klasę szkoły podstawowej, to wiecie, jak odróżnić dziesiątkę od dziewiątki.
0: No tak, zamyka pierwszą dziesiątkę. Tak jak w Pucharze Świata w skokach narciarskich.
1: Ale ogólnie dobrze. 20 utworów można głosować, notowanie kolejne w piątek pod wieczór, czyli po 18.
0: Dobra, ja mam teraz takie badanka. Mogą
1: proszę
0: być
1: bardzo?
0: Badanka z ranka.
1: Oczywiście,
0: jak śmietanka?
1: Tak, no.
0: Jak śmietanka te
1: co
0: badanka.
1: Chcesz mi przebadać?
0: Jest taki uniwersytet.

0: Loma Linda University Health. Mhm. I oni tam wykazali, że jak zjesz sobie jedno jajko dziennie, mhm, to zmniejszysz sobie ryzyko Alzheimera o 27%.
1: Ja wiedziałem, że jeżeli ty, to będziesz badał jakieś jajka tylko. Czyli rozumiem, że jajka pozytywnie wpływają na pamięć, tak?
0: Tak.
1: I to by się zgadzało, bo ja nie pamiętam, kiedy ostatnio jadłem jajecznicę.
0: Okej, okay, dobra, to ja się zgadzam. Ale za to zawsze pamiętasz, że w Wielkanoc jadłeś jajka, co nie?
1: Tak.
0: A wiesz, dlaczego pamiętasz?
1: Dlaczego?
0: Bo jadłeś. Gdybyś nie jadł, to byś nie pamiętał. To tak.
2: SK2.
0: Smacznego, jeśli ktoś sobie jajo na twardo. Na dobrą pamięć. Na dobrą pamięć. Jedno jajeczko. Pyk teraz. Tak. O, aplikujemy. Lewy podbródek i w prawy, czy jakoś.
1: A później
0: tak
1: na drugą nóżkę. Drugie jajeczko. I tak można do końca dnia przejechać na jajach w tym kraju.
0: U nas cały czas tak.

0: nie do końca. Jesteście cały czas z nami. Wajda Jarząbek, Jarząbek Wajda, 10 minut do 7. Dzisiaj bijemy wam brawo właśnie. Za co?
1: Witam, witam, tutaj Jacek. Mimo, że ci bić brawo za to, że wytrzymałem już trzecią nockę w pracy, została jeszcze jedna. Ale dalej was będę słuchał. Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: No to brawo, posłuchajcie, brawo. Rzekło, poklaskaj troszkę, Jarząbku. Dzisiaj musimy
2: brzmi jak groźba.
0: Naklaskać.
2: Brzmi jak groźba, dalej was będę słuchał.
0: Trochę tak, ale mnie zastanawia inna rzecz,
2: tak?
0: Że nocka.
2: No.
0: Myślałem, że nocka zawsze trwa od 22 do 6 rano w pracy, a tu proszę bardzo, tu nocka się przedłuża. Nad godziny
2: ja
0: ktoś wyrabia.
2: Takich, dla których świt to jest 10.

0: zrzucaj wszystko. Bagnet, broń, tak. Wszystko co masz.
1: Choćbym zrzucił i bagnet, i broń,
0: nie przeskoczy.
2: Nie da rady.
0: Coś za coś. Ale dobra, spokojnie, forma do wakacji jeszcze się zrobi. Dopiero 13 maja na luziku. 4 minuty do 7, o 7 też newsy. O CPN-ie będzie, czyli ceny paliw w dół. Będzie o tym, co teraz się bawi w wykręcenie seriali. Była ta ekstradycja, moda na sukces. Sukcesja. A, Zbigniew Ziobro, właśnie, przypomniałem
1: tak, sobie. Ten reporter Republiki. Natomiast nie, patrzę teraz na ceny paliwa. Wy się zaraz dowiecie, ja już wiem.
0: Że ceny paliw nie w dół?
1: Nie, powiem ci szczerze, że niepotrzebnie tankowałem wcześniej.

0: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
1: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
2: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
1: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
2: To nawet lepiej.

0: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
1: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
0: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
1: To nawet lepiej.

0: Serwis i skup telefonów. Pasaż Zielińskiego, Aleja Niebieska. Pan z serwisu zaprasza. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: Inwestycja nefrytowa. Kameralne osiedle domów w wysokim standardzie wykończenia na Ołtaszynie. To tu miejski spokój staje się codziennością. Sprawdź na nefrytowa.pl.
2: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? Viula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na viula.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
8: Piękny i słoneczny poranek mamy dziś we Wrocławiu, choć słońce z chmurami przeplatać nam się będą w regionie przez cały dzień, niczym samochody na wrocławskich ulicach. No, obwodnicy Leśnicy ciaśniej, tradycyjnie nogi z gazu zdejmujecie na Karkonoski, no i oczywiście na Opolskiej. Na termometrach teraz 6 stopni, dziś maksymalnie już nie do 13, ale nawet do 16 stopni. Takie aktualizacje pogodowe lubimy najbardziej. Jeszcze jakby tych chmur było mniej niż w prognozach, to byłoby idealnie.
7: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
6: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Zbigniew Ziobro przebywa w Waszyngtonie. Jak przekazał, jednym z głównych celów jego zaangażowania politycznego w USA jest oddziaływanie na tamtejszą Polonię. Pełnomocnik Ziobry zapewnia, że wyjazd Ziobry to nie ucieczka. Marszałek Sejmu z kolei nie widzi innej opcji niż ekstradycja. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
10: Pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości mecenas Bartosz Lewandowski uważa, że cała ta sprawa jest wyłącznie polityczna.
11: Pan minister Ziobro skorzystał z legalnej możliwości wyjazdu. Nie nazwałbym tego ucieczką.
10: O ucieczce mówi za to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który podkreśla, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem i nie wyobraża sobie, by nie doszło do ekstradycji Ziobry.
12: Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju.
10: Marszałek Sejmu zaznaczył też, że relacji z USA nie będzie uzależniał od jednego człowieka, ale dodał, że polityki zagranicznej nie można prowadzić na kolanach.
9: Ceny paliw idą w dół. Dziś za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,28 zł, za 98 6,87, a za diesla 6,84 zł. Program Ceny paliw niżej na razie ma obowiązywać jedynie do piątku. Miesiąc funkcjonowania programu to dla rządu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. Czy dar młodzieży po ukończeniu swojej służby mógłby na stale zacumować się w Szczecinie? Okazuje się, że według Gazety Wyborczej Szczecin samorządy Gdyni i Gdańska nie wyraziły zainteresowania przejęciem żaglowca, a Szczecin byłby rzekomo dobrym miejscem na emeryturę fregaty. Mieszkańcy Gdyni nie wyobrażają sobie takiego scenariusza.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
13: SK2 Sport.
9: Piłkarska ekstraklasa odrabia dziś zaległości. Raków Częstochowa zagra wieczorem z Jagiellonią Białystok. Górnik Zembrze zmierzy się z Arką Gdynia. Mecze zostały przełożone ze względu na finał Pucharu Polski. Wyniki spotkań mogą mieć znaczenie w walce o czołowe miejsce w tabeli, a prowadzący Lech Poznań czeka na rozstrzygnięcia rywali. Janik Sinner wyrównał rekord Nowaka Dziokowicza. Włoch pokonał Andrea Pellegrino, awansował do ćwierćfinału turnieju w Rzymie i odniósł 31. z rzędu zwycięstwo w imprezie rangi Masters 1000.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
14: Szukaliśmy w naszych głowach, szukaliśmy i w końcu znaleźliśmy, co to jest ta ekstradycja.
15: No, ekstradycja, no to każdy wie, w filmach kiedyś mówili o tym, prawda? Że jak tam ktoś furę zabierze, no, to nam muszą oddać samolot. To jest taka tradycja, taka wie, ekstradycja.
13: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.

0: Lubię, bardzo lubię. Pozdrawiam Mysłowice. Miasto Byce, 4 domy, 2 ulice. Tak mój dziadek zawsze mówił.
1: Byłem kiedyś tam, bardzo ładne
0: nie,
1: miasto.
0: Nie, ładnie, ładnie, żartuję. Ja się śmieję, bo mój dziadek tak parafrazował zawsze wszystkie na Yce, jak się kończyła jakaś miejscowość, tak mówił. 7:50.
1: To teraz będzie trochę bydła w Radiu SK2.
0: Zrobimy jakieś bydło?
1: Proszę bardzo. Doszło do kradzieży bydła w Niemczech. Zorganizowane gangi plądrują gospodarstwa.
0: Nie, to nie są żarty. To nie są żarty. Są jakby grupy, które polują na takie gospodarstwa, w których hoduje się krowy. I oni napadają te krowy nocami, znikają całe stada, straty finansowe ogromne, no i emocjonalne też dla rolników, bo czasami, wiecie, nazywa się jakaś tam Mućka czy inna Brunhilda, bo to w Niemczech.
1: Nie? Ale posłuchajcie, to jest w ogóle, te gangi są tak dobrze zorganizowane, że one tak, po pierwsze, wkradają się nocą, usuwają kolczyki zwierzętom, żeby nic nie było widać, w ogóle żeby śladu nie było widać, używają w ogóle jakichś środków uspokajających na te krowy, żeby one tam nie muczały, prawda? I wszystko ładują na ciężarówki i w długą. O.
0: I nie wiadomo gdzie. Wszyscy od zawsze wiemy natomiast, że Niemcy to Zachód, nie?
1: Tak.
0: Ale teraz się dopiero okazuje, że to dziki Zachód. SK2

0: No słuchajcie, już szczerze powiem, że się bałem. Już się bałem, że to się wszystko nie uda, bo w sumie godzina jest wczesna, a oni wczoraj trochę pobalowali. Myślałem, że się nie uda połączyć.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: Bo tak, wiemy, że pojechali, co nie?
2: Wiemy, że dojechali, bo patrzymy sobie na Instagramy, są.
0: I widzieliśmy na Instagramie, co tam się wszystko działo.
2: A to dopiero był pierwszy dzień i to połowa
0: ślina
2: tygodnia.
0: Nam ciekła jak nie wiem co, że te burgery były robione, te wszystkie inne pyszne steaki i inne takie, że przyjechał zespół Kuba i Kuba i że biesiadowali wczoraj.
2: Nasza ekipa, czyli nasi słuchacze Radia SK2 z naszymi opiekunami, czyli Kamilem Noselem, Kingą Barygą, bawią się teraz na Mazurach. Znaczy, mam nadzieję, że
0: chyba,
2: bawią.
0: Bo jak chyba, taka biesiada była, to chyba, nie wiem, czy nie poszli w tango,
2: Karkonosze,
0: czy
2: nie?
0: Wy dalej jesteście tam, gdzie jesteście?
3: Panowie, my nadal jesteśmy na Mazurach, ponieważ trwa mazurska majówka z Radią SK2.
4: Ciszej, Kamil.
3: Dlaczego?
4: A to my bo też my ciszej. Jesteśmy na rybach z zespołem Kuba i Kuba, rozumiesz to?
3: Przepraszam, bo dopiero zauważyłem, że oni mają wędki. Panowie, z wędkami o tej porze?
5: My tutaj na leszcza polujemy.
6: Na leszcza, z pławikiem, normalnie. Mamy taką wędeczkę i sobie tutaj próbujemy, troszeczkę znaleźliśmy robaki w ziemi. Tylko cicho, bo to ucieknie i to jest po rybach od razu.
5: Nie no, siedzimy, jest cicho, jest przyjemnie, elegancko. Mamy nadzieję, że coś złapiemy.
3: Przepraszam, wy tak amatorsko czy na co dzień?
6: Nie, raczej zawodowo, ale dziś troszeczkę tak bardziej amatorsko, bo sprzętu nie wzięliśmy.
5: Dzisiaj hobbystycznie, żeby tylko tą wędeczkę zanurzyć.
6: Tak, zanurzyć, troszkę pooddychać świeżym powietrzem, prawda, ryby. O, cicho.
3: Dobra, zostawiamy chłopaków i my sobie obgadamy jeszcze, ale nie uciekajcie, panowie. Obgadamy. Słuchaj, jak będzie ryba, to zjemy im.
7: Tak, ale kto to usmaży? A my, bo już jesteśmy po warsztatach kulinarnych.
3: Jesteśmy po warsztatach, było idealnie. Patrz, jak im wędka bierze, ekstra.
7: Co oni robią w ogóle?
3: A jeszcze dzisiaj, panowie, jeśli ta ryba im posmakuje, to pełni sił dadzą nam koncert. I na tym koncercie będzie cudownie, bo oczywiście będą się bawić słuchacze Radia SK2. O, co się stało, panowie?
8: Już go mieliśmy! 10 kilo na wędce!
9: Wam to jest rekord polski, to był prawie! To był.
3: Panowie, z ryb najlepiej wychodzą filety. Może do sklepu pójdziemy?
9: Rzeczywiście, to może chodźmy.
8: To nasza ulubiona ryba.
9: To nasza ulubiona.
7: Oni potrafią rozbawić, potrafią dobrze śpiewać, no ryb łowić chyba nie potrafią jednak.
3: Ale o tym cichosza.
0: Okej, dziękujemy wam bardzo. Ja mam wrażenie, że wy w ogóle spać nie poszliście po tych wczorajszych biesiadach. No, ale słuchajcie, okazało się jedno pewne już. Stało się jasne, ile zespół Kuba i Kuba zarobi za dzisiejszy koncert, dla wieczorny koncert dla wyselekcjonowanych słuchaczy Radia SK2.
2: No jak mają wędki, to zdecydowanie będą to wielkie sumy.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na skagę i niestrawność.

0: Proszę bardzo, przed chwilą łowili ryby, a teraz na antenie Radia SK2. Kuba i Kuba i wystygło im lato. Mam nadzieję, że zapał do dzisiejszego wieczornego koncertu dla naszych słuchaczy na Mazurach im nie ostygł i no,
1: zobaczymy. Są tam nasze wyspecjalizowane zawogi szpiegowskie, one wszystko będą rzucały na Instagramy i TikToki i takie inne, takie. Tak więc zapraszamy was.
0: Z naszą ekipą na Mazurach będziemy oczywiście dzisiaj się jeszcze łączyć, więc bądźcie czujni. Tymczasem my zbliżamy się do 7.30, za chwilę najświeższe. Newsy u nas, bądźcie blisko.

0: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Polska 20.
0: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
4: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
9: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: I w reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsny.

0: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
1: Na poranku dużo słońca na wrocławskim niebie. W ciągu dnia słońce z chmurami bić się będzie o prymat nad miastem. Na termometrach teraz prawie 7 stopni. Dziś maksymalnie do stopni 16. Na wrocławskich ulicach coraz ciaśniej. Korki przede wszystkim na Opolskiej i Buforowej do centrum. Samochodów nie brakuje też na zjeździe z mostu milenijnego przed Popowicką, na Bałtyckiej, na Kromera i Bricknera. Również uważajcie. Dziś ostatni dzień egzaminów ósmoklasisty. Od jutra korki będą większe.
0: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Minęła 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Dziś pociągi kursują już bez utrudnień. To po wczorajszych problemach na kolei w województwie śląskim.
4: W trakcie prac zostały uszkodzone kable zasilające, a także kable do sterowania rozjazdami.
3: Mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Ruch kolejowy od Tyskiego Mąkołowca do Katowic i na południe województwa śląskiego odbywa się zgodnie z rozkładem. Jechał całą szerokością jezdni, wydmuchał 4,5 promila. Kompletnie pijanego rowerzystę zatrzymali tomaszowscy policjanci. Za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu grozi wysoki mandat, a za niestosowanie się do sądowego zakazu nawet 5 lat więzienia. Szczecińscy uczniowie ze spokojem podchodzą do dzisiejszego egzaminu. Ósmoklasiści podejmą wybrany język obcy. W większości jest to język angielski.
5: Dobrze, myślę, że będzie łatwy.
6: Nastawienie bardzo dobrze, liczę na 90%.
7: Angielski dobrze umiem.
3: Mówią uczniowie. Będzie to trzeci i jednocześnie ostatni dzień egzaminów.

0: Warto mieć majtki założone wtedy. Jak się świt przyłapie.
1: Tak. Warto też tak imprezować do bladego świtu. Znaczy wesela często tak się kończą, że już jasno jest.
0: Patrzysz, i do...
1: Już to
0: tak
1: minęło.
0: Tak wcześniej czy tak późno?
1: No, zależy dla kogo. Zależy dla kogo. A propos wesela, to różne rzeczy się dzieją. Na przykład na Podlasiu się imprezuje. Funkcjonariusze z Suwałk zatrzymali pannę młodą, która w trakcie przyjęcia weselnego zaatakowała własną matkę.
0: Konflikt rozpoczął się od takiej nieprzyjemnej, ostrej wymiany zdań córeczki z mamusią, a później przerodził się w rękoczyny. 42-latka kilkakrotnie uderzyła matkę i przewróciła ją na ziemię. No i to wymagało interwencji służb ratunkowych i policji nawet.
1: I była ta interwencja. Panna młoda w sukni ślubnej trafiła prosto do policyjnej celi.
0: No widzicie, tak się jej spodobała obrączka na palcu, że dostała jeszcze dwie dodatkowe na nadgarstki. Eska.

dusza śpiewa. Ustawiczo świat rozbrzmiewa. Ale dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: 8 cała chmara ludzi u Piotra Rubika, żeby dzisiaj bić. Brawo! No, bo dzisiaj,
1: pytaliśmy się, za co możesz je sobie pobić brawo, za co my wam mamy bić brawo,
0: komu,
1: prawda?
0: I za co mamy bić brawo?
2: Mojej żonie bić brawo za mój ciężki charakter i 20 lat wytrzymania w małżeństwie.
0: Uuu, 20 brawo. Lat to nie byle co, bijemy brawa dla twojej żony. Trzeba mieć naprawdę ciężki charakter. Ty, Jarząbek, masz ciężki charakter. Jak na ciebie patrzę, tak około 160 kg ciężkiego charakteru.
1: Mój drogi, a w ubraniu to nawet więcej. SK2.
0: To brawa też dla twojej żony.

0: Nie opuścimy was, będziemy natarczywi, będziemy co chwila
1: weź
0: gadać.
1: Nie groź, bo sobie pójdą.
0: No dobra, to będziemy fajną grę grać.
1: Chyba, że ich przekupimy czymś.
0: Po ósmej zagramy w Państwa Miasta, może być?
1: O prezent marzeń o wartości 500 zł.
0: Może
1: to
0: być?
1: Co?
0: No. Pasi.
1: Zostają?
0: No, fajnie. Umówieni, to super. To teraz zapiszcie sobie numer i SMS-em się zgłaszacie. 726-826-826. Albo na Messengerze, tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu. Zawsze odpowiadamy na jakieś pytanie.
1: To jako, że gramy o prezent marzeń może, prawda, to w temat tak prezentów zostańmy. Co wam ktoś ostatnio dał?
0: O. Tym pytaniem, odpowiedzią na to pytanie wchodzimy do gry. Gramy po ósmej. SK2.

0: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być Twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Może poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
19: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
20: 8 na zegarkach, 8 na termometrach. Tak wygląda sytuacja pogodowa teraz we Wrocławiu, a na drogach coraz większe zatory. Opolska, Karkonoska, Mokronoska, zjazd z AUW do Granicznej, także Żmigrodzka, Bałtycka i Krzywoustego. To miejsca, w których utykacie. Bliżej centrum ciasno na placu Jana Pawła, także na Pułaskiego i Kościuszki. Nogi z gazu w obu kierunkach ściągacie też na Chubskiej. Dobrze, że słońca o poranku nam nie brakuje. Można je podziwiać za szybę samochodu.
19: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
18: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
21: Zbliża się ósma, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Cztery projekty ustaw dotyczące rynku kryptoaktywów trafiły do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacje z Sejmu, które zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
22: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu, mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
23: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
22: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień.
21: Posłowie nie zajmą się na tym posiedzeniu projektem Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd Okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia zeznania prokuratury. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Otrzyma też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Pieniądze wpłacił wcześniej, by opuścić areszt. Huczne owacje i awans do wielkiego finału. Występ Alicji Szemplińskiej w półfinale Eurowizji spotkał się z bardzo dobrym odbiorem. O szczegółach Mateusz Chłystun.
0: Ma najmocniejszy wokal ze wszystkich. To zdanie najczęściej pojawiało się po występie naszej 24-letniej reprezentantki. Alicja Szemplińska wystąpiła wczoraj późnym wieczorem jako przedostatnia spośród uczestników konkursu. Bukmacherzy dawali jej 75% szans na awans do finału. Zdecydowały o nim głosy jurorów, opinia internautów w głosowaniu online oraz SMS-y widzów.
21: Konkurs z powodu obecności reprezentanta Izraela zbojkotowało kilka państw, to m.in. Hiszpania, Irlandia czy Holandia.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
14: SK2 Sport.
21: W Orlen Basket Lidze czas na pierwsze ćwierćfinały. King Szczecin podejmie dziś za Stal Zielona Góra, a Śląsk Wrocław zagra z Arką Gdynia. Rywalizacja będzie toczyła się do 3 zwycięstw. Przed piłkarzami ręcznymi reprezentacji Polski dwumecz z Austrią. Jego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Pierwsze spotkanie dziś o 18 na wyjeździe, w niedzielę rewanż w Olsztynie.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
17: Uśmiechamy się szeroko do siebie. Jak stoicie gdzieś w korku, na czerwonym świetle, obrócić się w prawo, w lewo, może ktoś też słucha Radia SK2 w tym momencie. Uśmiech, szeroki uśmiech. O, no i
24: co z tego, że się będą dziwnie na was patrzyli, no, prawda? I no, co z tego, że no, się może będą z was śmiali, prawda? Najważniejsze jest z szerokim uśmiechem przejść przez środę.
14: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
17: Może właśnie w tym momencie zainicjowaliśmy jakiś podryw,
24: prawda?
17: A i co?
24: Jesteśmy przyczyną wzrostu tego, jak się nazywa?
17: Demograficznego.
24: Demograficznego.
17: Właśnie.
24: Nie gospodarczego.
17: Demograficznego.
24: Demograficznego,
17: demo,
24: tak.
17: Demo, czyli próbna wersja.
24: Tak więc...
17: To jest wersja próbna. Nie miałeś nigdy żadnego demo?
24: Miałem.
17: No.
24: Na całe płytach, życie lecę na demo.
17: Płytach CD. To były czasy.
24: 7:45. Moi drodzy, moi drodzy, gramy.
17: Grodzy. Teraz Ganda i Ganda.

0: widać, jak pewien pan ciągnie konia za ogon. I ten koń nie daje się ciągnąć.
1: I okazało się, że autorem tego ciągnięcia był pan, który na rynku głównym w Krakowie zazwyczaj te dorożki tam prowadzi.
0: A ogólnie wszystko się działo w pajęcznie, chciałem tylko dodać. I jak ten pan ciągnął tego konia za ogon, to ten koń się wkurzył i go z kopyta kopnął, że facet po prostu chyba dostał tak, no z 15 minut to leżał na ziemi.
1: Ale to nie wszystko, bo teraz okazuje się właśnie, że prezydent Krakowa natychmiast podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z dorożkarzem i już nie będzie sobie pracował.
0: Widzicie, i to się nazywa seria, nie? Najpierw dostał kopa od konia, później wykopali go z pracy.
1: Facet może robić zapiłkę do nogi.

0: Za niedługo się zacznie kolejny sezon urlopowy i odliczamy też powoli do tego czasu. Dawid Podsiadło może właśnie dlatego wypuścił ten nowy utwór. 10 po 8 to Radio SK2. Afera w Krakowie jest?
1: W Krakowie, uwaga, zwolniono dorożkarza, który znęcał się nad koniem. Nie wiem, czy kojarzycie, po internecie lata taki filmik, na którym

0: My to zawsze oczekujemy, że będzie jak najwięcej, że chcemy więcej
1: poprawnych odpowiedzi.
0: Najlepiej jakby ktoś do dychy dotarł albo do 11 punktów, to byłby chyba rekord tego konkursu.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Jak będzie dzisiaj? To za chwilę stanie się jasne. Renia z Darkiem gra o prezent marzeń o wartości 500 zł. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Witamy Was bardzo serdecznie i przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od Was. Losujemy Wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak.
4: Tak, jasne.
0: Dobrze, Renia zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
4: W lewo.
6: Proszę bardzo. Wychylić.
0: Czwarta litera alfabetu.
1: A, B, C, D.
0: Litera D. Czwarta litera alfabetu, litera D. 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
4: Dania.
1: Miasto.
4: Dublin.
1: Znana postać.
4: Doda.
1: Roślina.
4: Dąb.
1: Kolor.
4: Dębowy.
1: Zawód.
4: Dentysta.
1: Samochód.
4: Dacia.
1: Imię.
4: Dorota.
1: Przedmiot.
4: Drukarka.
1: Rzeka.
4: Dunajec.
1: Zwierzę.
4: Dzik.
0: Yeah! Oj, Renia, ja tak powiedziałem, że będziemy, że czekamy na rekord i chyba ty to zrobiłaś, ci powiem szczerze.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11!
0: Czekaj, 12! Zwierzę rzutem na taśmę też było.
7: No tak.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6... Aha, dobra, masz rację. Ja pominąłem sobie 7, nie wiem dlaczego w liczeniu. Nie, 11, rzeczywiście, to i tak rekord. 11 punktów, Renia. Jeszcze chwilę byś odpowiadał, by nam się kategorie pokończyły.
1: Nieprawdopodobne.
0: Niesamowite. No, Darek, nie wiem, czy kapitulujesz, czy podejmujesz rękawice.
5: Nie no, podejmuję rękawice, oczywiście.
0: Dobra, w prawo, w lewo.
5: No to w prawo.
0: W prawo, proszę bardzo.
1: 11.
0: Może Darek też jest taki dobry zawodnik, ale nie.
1: Ile mamy tych kategorii? Poczekaj, czy starczy?
0: Czy starczy? Dobra, zatrzymały się, Darku, dla ciebie na literze J. J jak ja. J jak ja.
1: Ja, albo ja.
0: Albo ja, albo jeszcze ja. 20 sekund, litera J. Uwaga, państwo.
5: Jugosławia.
0: Miasto.
5: Jarosław.
0: Tytuł filmu.
5: Jezus Nazaretu.
0: Imię.
5: Jacek.
0: Roślina.
5: Jabłoń.
0: Potrawa.
5: Jajko. Twardo.
0: Zawód.
1: Ale to już.
5: Ale na twardo. Słabo, ciężko.
1: To jest ważne, to jest
0: dobra,
1: ważne.
0: Już
1: znaczy, powiem ci tak.
0: Jajko na twardo jest bardzo ważne.
1: Dareczku, powiem ci tak. Gdyby nie ta Jugosławia, to w innym przypadku, w innych okolicznościach przygody, miałbyś 6 i byś nawet, nie? Ale no, trzeba pamiętać, że Jugosławia,
0: słuchaj,
1: to już nie jest.
0: Jest
1: państwu
0: na mapie Jugosławia?
1: No nie ma.
0: Darek.
1: Ja, Darek.
5: Nie ma. Nie ma. No to trudno.
0: Ma,
5: no.
0: Kiedyś była, teraz kiedyś, nie ma.
1: Czechosłowacja też kiedyś była.
5: Też kiedyś była. I też już jej nie ma.
1: Ja wiem. Dobre czasy, stare,
5: ciężki
1: dobre
5: przeciwnik
1: czasy.
5: Był, ciężki przeciwnik był.
0: I ze stresu powiedziałeś Jugosławia. Gdybyś powiedział Japonia, Jemen.
1: Ej. Zrobimy tak. Dzisiaj zaliczamy Jugosławię.
0: Wyjątkowo
1: dzisiaj.
0: Tylko dzisiaj zaliczamy.
5: No dobra, cieszę się bardzo.
0: Zaliczamy wyjątkowo i masz 6 punktów. Oczywiście, jeśli jest film Jezus z Nazaretu.
1: Jest, też zaliczamy. Nawet jakby go nie było, to jest. Niech będzie.
0: Tak? Dzisiaj jesteśmy pobłażliwi bardzo, a to dlatego, że Renia miała 11, więc i tak byś jej nie pobił. No nie oszukujmy.
5: Nie oszukujmy się.
0: 6, to niech będzie. 6 do 11, czyli dla Reni!
1: Brawo!
0: Rekord państw miast! To jest niesamowite, co ty, Renia, zrobiłaś!
1: Ja powiem tak, nawet sam Duplandis cię nie przeskoczył, już podejrzewam, no. Tak.
0: Reni odebrało ładnie mowę, tak, no ładnie odpowiadała,
4: że odebrało tak, mowę. Dokładnie.
0: Wszystkiego dobrego, Reniu, rekordzistko kochana nasza, do Darka też, wielkie uściski od nas i wielkie nagrody pocieszenia. Państwa miasta jutro po 8.
3: Państwa miasta.

11 punktów. Czy znajdzie się odważny, kto pobije naszą Renatę, dzisiejszą zwyciężczynię państw i miast? To wszystko okaże się jutro po 8 gramy. Przygotujcie się, przygotujcie telefony, no bo czekamy. No. Ja jestem bardzo ciekawy, co jest 12 kategorią. Jeszcze nie wiem, ale może się dowiem jutro.

0: Akcja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.

0: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
17: Zdaniem synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dziś we Wrocławiu maksymalnie 16 stopni, a na niebie pogodować ciubabkę, dużo słonecznych momentów, ale będą też chwile z chmurami, ba, po południu z tych chmur będzie mogło przelotnie pokropić. Jutro chmur w regionie więcej, także więcej szans na opady deszczu, a temperatury nie przekroczą nam jutro 16 stopni. Na wrocławskich ulicach cały czas ciasno, szczególnie na wlotach.
16: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
15: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
18: Minęła 8.30, Paulina Horwatowska, to są newsy Eskin 2. 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest gotowa na przylot F-35. Maszyny mają rozpocząć służbę w polskich siłach powietrznych. Pierwsze myśliwce mają przylecieć z USA pod koniec maja, a samoloty zostały wyprodukowane w fabryce w Teksasie. Były olsztyński adwokat skazany za liczne oszustwa może ukrywać się na Dominikanie. Mężczyzna ma do odbycia 8 lat więzienia. Nie stawił się do zakładu karnego i od 2 lat jest poszukiwany. A na liście policyjnej osób poszukiwanych widnieje jako jego rysopis, ale bez zdjęcia. Przed Igą Świątek walka w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie. W nim polska tenisistka zmierzy się z Jessicą Pegulą. Amerykanka jest rozstawiona z piątką. Na korcie powinny pojawić się o 13.00.

0: Ładnie zagrali, ładnie zaśpiewali. To oddział zamknięty w Radiu SK2. A teraz pora jak zwykle na sygnał. O, proszę, jest i on. To znaczy, że przenosimy się w czasie. Przenosimy się do dni, których jeszcze nie znaliśmy.
1: Wtedy nie znaliśmy, ale później poznaliśmy i już dzisiaj je kojarzymy.
0: A tak, to odwrotnie, źle powiedziałem. Które zawsze będziemy pamiętać. A jeśli nie, to my wam o tym przypominamy. Kącik odkurzający.
1: No to patrzymy sobie, co się stało 13 maja 2001 roku.
0: To już ćwierć wieku temu. Ćwierć wieku temu pyton zemścił się na swoim pijanym australijskim właścicielu i prawie go udusił. Tak donosiły australijskie media 13 maja 2001 roku.
1: Wezwanie na miejsce funkcjonariusze znaleźli na ulicy 39-letniego pijanego i zataczającego się mężczyznę z gadem owiniętym wokół szyi.
0: Jak znam życie, to pewnie pyton go wcześniej ostrzegał. Jak mi znów wrócisz do domu pijany, to chyba cię uduszę.
1: Tak jest. I miał na imię Monika i był z nim 3 lata po ślubie. SK2.

0: W tej godzinie były państwa miasta. No Sylwia Grzeszczak musiałaby kiedyś do nas zadzwonić i się sprawdzić. Ona na K, jakby jej się wylosowało, to dobra by była.
1: Zna słowa na K.
0: Zna, no, no, oczywiście. No, śpiewa i zna. Tu Radio SK 2 i najlepsze polskie hity. U nas także, no jakby zachód Europy, bo patrzymy, co się dzieje. Na przykład w Wielkiej Brytanii. Tam
1: jest, a co się dzieje?
0: No tam na Multikulti tam jest. I teraz ze względu na to Multikulti, brytyjski Departament Pracy i Emerytur podwyższył dodatek socjalny dla takich dodatkowych żon w małżeństwach poligamicznych. Czyli jak ktoś ma więcej niż jedną żonę, to ma teraz dopłatę. Każda kolejna, po pierwszej, druga, trzecia, czwarta żona otrzymuje teraz 125 funtów tygodniowo. Jakby nie patrzeć, to na nasze prawie 700.
1: Aha, to się może taki wydać takie fajne i urocze, ale pamiętajcie, bo osobiście nie wiem, czy to się opłaca, bo pamiętajcie, każda kolejna żona to też kolejna teściowa.
2: SK2.

0: Zostało nam do godziny 9:00. Tu Radio SK2 i najlepsze polskie hity.
1: Tak gramy, że aż się ręce same składają do oklasków, można powiedzieć.
0: To jedno. Drugie, my dzisiaj bardziej wam biliśmy brawo przez cały program, by było pytanie, za co możemy wam bić brawo, ale tutaj mamy jeszcze telefon.
2: No bije brawo i to kurczę, aż i ręce bolą panu Wajdzie i Jarząbkowi za dowcip i za poczucie humoru. Rozśmieszacie mnie do łez. Normalnie do łez. Szanowanie.
0: Jakbym chciał powiedzieć to, że przez skromność nie zaprzeczymy.
1: Tak, tak, tak, tak, tak. Ale nie jesteś pierwszy, drogi słuchaczu. Nasze żony, jak nas widzą, to też im się płakać chce.

0: Święto Kina we Wrocławiu. Zapraszamy na Festiwal Aktorstwa i Reżyserii Filmowej. Grabowski, Skrzynecka, Smarzowski. Pokazy filmowe, uroczyste gale, spektakle i spotkania z artystami. Od 9 do 14 maja. Multikino, Pasaż Grunwaldzki i Wrocławskie Centrum Kongresowe. Więcej szczegółów na festiwalaktorstwa.pl.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
3: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gądowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
4: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyotę RAV4 i dlatego
5: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
4: Maria Sadowska.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
7: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A

0: Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
6: Zimnogrodnicy Dolnego Śląska nie opuszczają dziś imieniny Serwacego. Przez to na termometrach w regionie maksymalnie do 16 stopni. W nocy na niewielkim plusie jesteśmy. Na szczęście przymrozków nie ma, choć nie jest to wiosna z temperaturami powyżej 20 stopni. I tak w tym tygodniu raczej nie będzie. Cały czas czeka nas taka pogodowa ciuciubabka. Trochę słońca, trochę chmur, trochę przelotnych opadów deszczu. Miejmy nadzieję, że jednak ci zimni ogrodnicy szybko nas opuszczą, a ciepło powróci do regionu.
5: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Jest 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. MSZ pisze do amerykańskiej ambasady w sprawie Zbigniewa Ziobry. W specjalnej nocie prosi o wskazanie podstaw prawnych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości na teren Stanów Zjednoczonych.
8: Zwracamy się też o wskazanie, jaki dokument podróży umożliwił panu Ziobrze przekroczenie granicy oraz jaka była dokładnie data wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych.
7: Mówi rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję polityka PiS.
9: Sąd amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy można liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce, a mamy całą masę argumentów wskazujących na to, że po prostu ten proces ma charakter procesu politycznego.
7: Powiedział pełnomocnik Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa przez zonda krypto wpłynęło ponad 2000. To najnowsze informacje dotyczące śledztwa w sprawie tej giełdy kryptowalut, mówi prokurator Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach.
10: Przesłuchano w charakterze świadków 26 osób niebędących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratorów śledzą także przepływy blockchain celem zabezpieczenia środków finansowych i katalogowania transferów pomiędzy Zonda Krypto a innymi giełdami kryptowalut.
7: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto toczy się od 17 kwietnia. Rozpoczyna się trzeci, ostatni egzamin ósmoklasisty. Większość uczniów postawiła na angielski.
11: Myślę, że angielski będzie najłatwiejszym egzaminem.
12: Zero stresu.
11: Angielski łatwo.
7: Mówią ósmoklasiści z Bełchatowa, a egzamin potrwa 110 minut.
4: SK2 News, Wrocław.
6: Sebastian Stelmach, stacja kolejowa Wrocław-Psie Pole idzie do remontu, tak samo jak 3-kilometrowa linia kolejowa z Psiego Pola na Sołtysowice. W planach jest przebudowa peronów, dostosowanie ich do potrzeb osób z ograniczeniami w ruchu oraz modernizacja torowiska wraz z przejazdem kolejowo-drogowym przy ulicy Siedzikówny. Jeleniogórskie Liceum nr 2, najlepsze na Dolnym Śląsku, tak wynika z rankingu szkół opublikowanego przez akcję Zwolnieni z Teorii. Na regionalnym podium znalazł się też pierwsze LO z Lubin i trzecie LO z Jeleniej Góry.
13: 2 minuty po godzinie 9:00, tutaj Radio SK2. W Światowy Dzień Humusu nie ma przymusu, żeby go jeść. I to jest najpiękniejsze. Każdy je co chce, na co ma ochotę. A ja prezentuję menu 10 najlepszych polskich hitów w godzinie. Na początek zespół Hurt, muzycznie Kasia Grodzka. Smacznego i dzień dobry.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Tak, nie my, to kto? Pytają Mrozu z Thompsonem, a ja odpowiem Alicja Szymplińska. Tutaj Radio SK2, bardzo miło wczoraj oglądało się ten półfinał Eurowizji. Alicja awansowała do wielkiego finału, no ale to też nie było takie proste, bo dowiedzieliśmy się o tym no, dosłownie na końcu. Polska została wyczytana jako ostatnia, a co to oznacza? Jak mawia staropolskie pradawne powiedzenie, w finale ostatni będą pierwszymi, bo innej opcji nie ma.
1: SK2.

0: Człowiek wielu talentów. Ma głos do muzyki, rękę do golarki też ma. Oskar Cyms i nie musisz się bać. Gramy wam w Radio SK2. Wiktor Dyduła na pewno nie bał się, kiedy Oskar Cyms golił mu głowę na streamie u Łatwoganga dla fundacji Cancer Fighters oczywiście. Swoją drogą do takiego śpiewającego fryzjera, to bym jak najbardziej poszła. A wy możecie pójść zobaczyć Oskara bez golarki, ale za to z mikrofonem. W piątek i w sobotę Oskar wystąpi w Lublinie na Lublinaliach. To tak na dobry początek sezonu koncertowania w plenerze.
1: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
3: kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
1: Reklama.
7: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.

5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: garażu Cielińskiego.
1: Nie działa sprzęt? To żaden wstyd. Pan z serwisu to jest hit. Serwis i skup telefonów. Pasaż Zielińskiego, Aleja Niebieska. Pan z serwisu zaprasza. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
2: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
3: Inwestycja nefrytowa. Kameralne osiedle domów w wysokim standardzie wykończenia na Ołtaszynie. To tu miejski spokój staje się codziennością. Sprawdź na nefrytowa.pl.
4: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
5: Pancernik we Wrocławiu? Do tej pory kojarzył się tylko z zoo. Już niedługo spotkasz go przy ulicy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Wpadnij do pancernik.eu po pancerne etui, szkła ochronne i akcesoria do telefonu. Startujemy już niebawem.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
8: I po reklamie.

0: A propos balu, ja się właśnie dowiedziałam, że bale ósmoklasistów, czy kiedyś bale gimnazjalne na zakończenie szkoły takie, mają swoją nazwę, słuchajcie, komers albo komersz. Człowiek uczy się całe życie. Ale niezależnie, jaki to bal, pan Krzysztof Krawczyk zaprasza na parkiet. Za tobą pójdę jak na bal. Gramy wam tuż przed godziną 10:00, tutaj Radio SK2, a przed nami news.
1: Reklama. Wille Wiktoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania z 5% wkładem własnym i rabatem do 40 tysięcy złotych. Ceny od około 8700 zł za metr kwadratowy. www.propertydevelopment.pl. Wille Wiktoria Pietrzykowice.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
3: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
4: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
5: Święto kina we Wrocławiu. Zapraszamy na festiwal aktorstwa i reżyserii filmowej. Grabowski, Skrzynecka, Zmarzowski. Pokazy filmowe, uroczyste gale, spektakle i spotkania z artystami. Od 9 do 14 maja. Multikino, Pasaż Grunwaldzki i Wrocławskie Centrum Kongresowe. Więcej szczegółów na festiwalaktorstwa.pl.
6: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
7: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
8: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyotę RAV4 i dlatego
9: To polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
8: Maria Sadowska.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
15: Kolejna godzina za nami i kolejne oczko na termometrze więcej. 10:00 się zbliża na zegarkach i termometrach, a na wrocławskim niebie mamy coraz więcej chmur, czyli wszystko zgodnie z planem, bo dziś taka pogodowa ciuciubabka, trochę słońca, trochę chmur, a także przelotne deszcze do końca dnia będą się mieszać. Na szczęście sytuacja na wrocławskich ulicach już się unormowała, praktycznie wszędzie, za wyjątkiem Karkonoskiej oraz Opolskiej. W samym centrum też nie widać już większych utrudnień.
14: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
16: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Są ofiary śmiertelne, to po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Te informacje przed chwilą potwierdziła naszemu reporterowi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy. Prawdopodobnie nie żyją dwie osoby, a jedna jest ranna. Więcej szczegółów sprawy zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o tym zdarzeniu?
17: Doszło do niego w kilkupiętrowym bloku przy ulicy Sokolej w Lubinie, na osiedlu przy lesie. Policja potwierdza, że na miejscu cały czas trwają działania śledczych. Nie informuje jednak o okolicznościach ani o potencjalnym sprawcy tego zdarzenia. Według niepotwierdzonych przez śledczych informacji ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych. Pracownicy jednej z firm zlokalizowanej w pobliżu bloku, w którym doszło do tego zdarzenia, przekazali mi przed chwilą, że przed budynkiem wciąż stoi zaparkowany policyjny radiowóz. Część z osób późnym wieczorem widziała też wyraźne poruszenie na osiedlu i liczne służby, które dotarły na miejsce. Przed południem komunikat w tej sprawie ma wydać prokuratura rejonowa w Lubinie.
16: Niewielki obiekt przypominający bezzałogowy płatowiec odnaleziono w lesie w pobliżu miejscowości Bachów na Podkarpaciu. Sprawą zajmuje się Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Wojskowa w Rzeszowie.
13: Czynności wykonane na miejscu zdarzenia nie dają przesłanek do twierdzenia, iż jest to obiekt pochodzenia zagranicznego bądź wojskowego.
16: Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Odnaleziony dron był niewielkich rozmiarów i najprawdopodobniej został wykonany przy użyciu drukarki 3D. Szczegółowe badania wyjaśnią pochodzenie oraz przeznaczenie obiektu. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż pozostaje w śpiączce farmakologicznej. Sportowiec przebywa w szpitalu w Poznaniu po niedzielnym wypadku w Gnieźnie. Przeszedł kolejne badania. Tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych. Stan 19-latka nadal jest ciężki. Zawodnik jest po operacji kręgosłupa.
18: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek, według informacji na dzisiaj, ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
16: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski i zapewnia, że podczas feralnych zawodów klub spełnił wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka. Włączyło się w nią całe środowisko żużlowe, w tym wielokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik.
19: SK2 News, Wrocław.
15: Sebastian Stelmach z prywatnych rąk przechodzą do Skarbu Państwa. Karkonoski Park Narodowy za 29 milionów złotych zakupił stawy podgórzyńskie. Pieniądze na ten cel przekazała prywatna fundacja.
20: To jest niemal 113 hektarów, 180 gatunków ptaków, siedliska rzadkich płazów.
15: Mówi dyrektor KPN-u Andrzej Raj. To już dziś ruszają ćwierćfinały koszykarskiej Orlen Basket Ligi, a w nich Śląsk Wrocław, który podejmie Arkę Gdynia. Pierwszy mecz dziś o 20:15 w hali Orbita.
0: Tu Radio SK2, wasz dom polskiej muzyki w eterze. W tej godzinie mam dla was kolejny z 5 hitów na piątku od Michała Hęczaka. W tym tygodniu Hany na tapet wziął sobie słynne polskie covery, a muzycznie na początek pozytywna energia od Sound & Grace i Filipa Lato. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
21: Bez reklam, jeden po drugim.
22: Teraz gramy

0: No z tym zakrywaniem to Sarsa ma sporo racji. Czekamy, aż wiosna pokaże znów swoje cieplejsze oblicze, żeby nie trzeba było się zakrywać, a raczej wręcz przeciwnie, do odkrycia wszystko. Za to Michał Hanczak odkryje przed nami kolejny z 5 hitów na piątkę w Radiu SK 2.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK 2.
2: W tym tygodniu 5 hitów to tak naprawdę 5 coverów na piątkę, bo gram wam polskie wersje znanych albo mniej znanych zagranicznych hitów. Michał Hanczak, czas na trzeci z nich. Tym razem w roli głównej Kasia Kowalska, która też ma na koncie kilka piosenek, które wzięły się z zagranicy. Jedną z nich, chyba tą najbardziej popularną, jest piosenka Widzę Twoją Twarz. W 2003 roku ukazała się taka składanka, na której było sporo polskich wersji zagranicznych hitów, a Kasia Kowalska wzięła na warsztat Listen to Your Heart szwedzkiego duetu Roxette. Oryginał pochodzi z 1988 roku i stał się hymnem złamanych serc, podbił wiele list hitów na całym świecie, no i doczekał się też kolejnych wersji w różnych krajach, jak wspomniałem, również w Polsce. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że Kasia nie śpiewa dokładnego tłumaczenia Listen to Your Heart, tylko napisała swój autorski tekst, no i za tę historię fani też pokochali jej wersję. A gdzie w najbliższym czasie można twarzą w twarz stanąć z Kasią Kowalską i usłyszeć jej głos? Czyli gdzie Kasia gra koncerty? No jest tych szans naprawdę dużo, bo artystka podzieliła się ostatnio swoim letnim terminarzem, przed nią sporo plenerów, chociażby jeszcze w maju zobaczymy ją w Nysie, potem Tuszyn, Jaworzno, Mińsk Mazowiecki, Wisła, Warka, Ełk, Starogard Gdański, Szczecinek, Nowy Sącz, Lubin, Świnoujście, Ostróda, Kętrzyn. Jeszcze długo by wymieniać, mam nadzieję, że któreś z tych miast jest blisko was i będziecie mieli okazję posłuchać Kasi Kowalskiej na żywo. Szczegóły oczywiście na Instagramie i Facebooku Kasi, a u nas już teraz jej wersja słynnego hitu grupy Roxette.

0: Anna Jurksztowicz i Stan Pogody. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Oby latem jednak pogoda nam dopisała. No właśnie, a propos lata. Sopockie WOPR poszukuje ratowników na ten właśnie nadchodzący sezon. Jak ktoś lubi przebywać na plaży, może się skusić. No i nie oszukujmy się. Praca ratownika wodnego w Sopocie do tych prostych nie należy. 10% to ratowanie życia, a 90% to odpowiadanie na pytania, czy woda jest zimna i dlaczego tak blisko brzegu pływają sinice. Panie i panowie, macie anielską cierpliwość.
1: SK2. Autopromocja. Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej...
0: Tak blisko brzegu pływają sinice. Panie i panowie, macie anielską cierpliwość.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej...

0: używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
2: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszeńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
3: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka – Rytmy Integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
4: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
5: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
6: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
7: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być Twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
8: To będzie

0: od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
3: Maksymalnie 16 stopni na wrocławskich termin.

0: Kilometrach to pogodowe plany na środę 13 maja. Do końca dnia na niebie obserwować będziemy bitwę słońca z chmurami, a także przelotne opady deszczu. Jeżeli dopiero macie w planach wyjście z domu, weźcie parasolki. One mogą nam się przydać zarówno dziś, jak i jutro, bo w czwartek w regionie pogoda będzie kopią tej środowej. Trochę słońca, trochę chmur i nadal oscylować będziemy wokół 16 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
1: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
2: Jest 11, Paulina Horbaczewska, to są newsy Eski 2. Na Dolnym Śląsku trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, ustalił nieoficjalnie nasz reporter. Jak wcześniej informowaliśmy, do zdarzenia doszło na osiedlu przy lesie w Lubinie. Z nami ponownie Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze ustaliłeś?
3: Według moich informacji ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale znane policji. Nieoficjalnie ustaliłem też, że w zdarzeniu brała udział jeszcze jedna osoba, która ranna trafiła do szpitala. W licznych doniesieniach lokalnych mediów przewija się wątek narkotykowy, który miał być tłem strzelaniny. Policja i prokuratura na razie nie informują o żadnych szczegółach, bo jak usłyszałem, czynności w tej sprawie wciąż trwają. Mieszkańcy osiedla przy lesie przekazali mi, że przed kilkupiętrowym blokiem, w którym wczoraj późnym wieczorem doszło do strzelaniny, wciąż stoją dwa policyjne radiowozy.
2: Strażacy zakończyli działania. Trwa szacowanie strat. Równo tydzień trwało gaszenie pożaru Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Cały teren objęty pożarem został już przekazany lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Szczegóły zna Bartek Ważny.
4: Strażacy przeczesali cały teren. Nigdzie nie znaleźli już zarzewi ognia. Nadal obowiązuje jednak zakaz wstępu do spalonego lasu ze względów bezpieczeństwa. Jak mówi nam Anna Sternik, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, skutki tego typu zdarzeń są dla cennych obszarów leśniczych katastrofalne.
5: Często nieodwracalne, niszcząc siedliska roślin, zwierząt, zaburzając funkcjonowanie całych ekosystemów.
4: W najgorszym momencie pożaru przy gaszeniu zaangażowanych było ponad 1000 osób.
2: Śledczy ustalają jeszcze przyczyny pożaru. Swoje śledztwo prowadzi też prokuratura okręgowa w Zamościu, która bada przyczyny rozbicia się samolotu gaśniczego Dromader w trakcie pierwszego dnia akcji. W wypadku zginął 65-letni pilot. Pochodzi z czasów II wojny światowej i trafi w ręce uczniów. W Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy młodzież wyremontuje radziecką rakietę. Prace będą prowadzone pod okiem specjalistów. Ponad 80-letni eksponat przekazało szkole Muzeum Wojsk Lądowych.
6: Armata jednak ma swoje lata, więc musimy przeprowadzić cały proces odnowienia. Będzie rozebrana całkowicie, wyszlifowana, wyczyszczona. Nie będzie nałożona farba, będą nowe koła, nowe tarcze. Armata będzie jak nowa. Dla młodzieży na pewno ta umiejętność przyda się przy restaurowaniu samochodów.
2: Mówi Krzysztof Król, wicedyrektor samochodówki, a na remont armaty jest tylko miesiąc. Później eksponat wróci do muzeum.
7: SK2 News, Wrocław.
0: Sebastian Stelmach TBS znowu będzie budować. Rozstrzygnięto przetarg na budowę 200 mieszkań na Brochowie. Teraz spółka szuka wykonawcy 150 mieszkań na Nowych Żernikach. Bogut mieszkań jest ogromny.
8: Obserwujemy bardzo duże zapotrzebowanie na tani najem. Możemy mówić o 30 chętnych na jeden lokal.
0: Przekonuje prezes TBS Iwona Gosa. Rodzinną kłótnię zakończy przed sądem. Przez narkotyki policjanci Strzebnicy zostali wezwani do rodzinnej kłótni. Jej sprawcą był 32-latek, przy którym zabezpieczono metamfetaminę. Teraz jej posiadanie grozi mu do 3 lat więzienia.
9: Prawie 3 minuty po 11 to idealny czas, by sprawdzić, jak się mają nasi słuchacze, których wysłaliśmy na mazurską majówkę z Radiem SK2. Za chwilę połączymy się z Mikołajkami, ale nie zapominamy o najlepszych polskich hitach. Na początek miód na wasze serca i na moje również. Edyta Bartosiewicz, Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
1: Tu Radio SK2, Izabela Trojanowska przed chwilą śpiewała Wszystko, czego dziś chcę, no i sobie pomyślałam, że ja to najchętniej znalazłabym się w Mikołajkach z naszymi słuchaczami, bo trwa tam mazurska majówka z Radiem SK2. Jak widziałam na naszych socjalach, Kinga Baryga i Kamil Nosel i dobrze pojedli i pogadali sobie ze słuchaczami. No pełen luksus, kochani, pełen luksus. Dzień dobry.
2: Kasiu, my się tutaj nie obijamy. Mm-hmm. My ciężko pracujemy, relacjonując to, co dzieje się na mazurskiej majówce Radia SK2.
3: A rzeczywiście mamy o czym mówić, bo z nami są nasi słuchacze, Kuba i Kasia.
2: Jakie macie plany, moi drodzy?
4: No, ja miałam obiecane plus 33 stopnie, gargantujczo.
2: Będzie! 15 rano, 15 wieczorem.
4: No, dlatego dziś się będę opalać cały dzień.
2: I szkoda, że tego...
3: ten strój?
2: Tak właśnie, szkoda, że tego nie widzicie, bo Kasia już jest przygotowana na opalanie pięknie. Ale Kuba będzie oglądał pewnie te fantastyczne żaglówki.
5: No, rzeczywiście będziemy tutaj oglądać te fantastyczne żaglówki. Jest w czym wybierać, musicie mi wierzyć, drodzy słuchacze.

0: słuchacze.
1: Ale pomysłowi nasi słuchacze są, ponieważ Natalia, Angelika i Irek wpadli na genialny pomysł w swojej prostocie, czyli...
2: Będziemy zwiedzać. Znaleźliśmy przewodników i idziemy pozwiedzać, ponieważ jesteśmy pierwszy raz na Mazurach.
1: Uwielbiam tak kreatywnych słuchaczy.
3: Bardzo, oni wykorzystują każdą wolną chwilę. Rozumiem, że kawa już była. Kiedy wasi znajomi pracują w waszych miastach, to wy odpoczywacie, ale aktywnie.
2: Bardzo aktywnie. Relaks, jedzonko było pyszne, śniadanko jest. Teraz idziemy je spalić.
1: Niech wam pozazdroszczą i moi drodzy, to teraz od was pozdrowienia proszę dla wszystkich tych, którzy w robocie, a nie majówkują tak jak my.
4: Także pozdrawiamy i całujemy gorąco.
5: Chciałabym pozdrowić mój rodzinny, ukochany Chrubieszów, ale przede wszystkim pływalnię Fala w Chrubieszowie, która słucha Radio SK2. Buziaczki.
1: Moi drodzy, to udanego dnia. Pamiętajcie, żebyście się nie zgubili, nie przeopalili.
3: Bo przed nami jeszcze dużo atrakcji przede wszystkim, jeśli będzie pogoda, za co mocno trzymajcie kciuki. Mamy rejs.
1: I mamy też Kubę i Kubę. Oni zaśpiewają
3: dla nas.
6: To ja też dołączam się do pozdrowień. Pływalni Fala w Chrubieszowie. Jesteście fantastyczni i też na fali popłyną wieczorem panowie Kuba i Kuba na specjalnym koncercie na mazurskiej majówce Radia SK2. A to wszystko oczywiście zobaczycie na naszym Instagramie.
7: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: Miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Oczywiście na ten moment Wiktoria Akida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów. Gdy będziesz sam w Radiu SK2, ta pozycja może się jeszcze oczywiście zmienić i coś mi mówi, że no, na pewno się zmieni, bo do piątku, czyli do startu kolejnego notowania gorącej jeszcze trochę zostało. Swoje głosy oddajecie oczywiście na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
3: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Święto Kina we Wrocławiu. Zapraszamy na festiwal aktorstwa i reżyserii filmowej. Grabowski, Skrzynecka, Zmarzowski. Pokazy filmowe, uroczyste gale, spektakle i spotkania z artystami. Od 9 do 14 maja. Multikino, Pasaż Grunwaldzki i Wrocławskie Centrum Kongresowe. Więcej szczegółów na festiwalaktorstwa.pl.
10: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterie? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
11: Inwestycja nefrytowa. Kameralne osiedle domów w wysokim standardzie wykończenia na Ołtaszynie. To tu miejski spokój staje się codziennością. Sprawdź na nefrytowa.pl.
12: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
13: Masz Allegro Smart?

0: Testa i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
3: I po reklamie.

Nie to, że wypominam wiek, ale w tym roku ta piosenka obchodzi 23 lata od premiery, a ja na przykład jak słucham myśli i słów od zespołu Baim, no to po prostu tych lat nie czuję. Bardzo aktualny kawałek. Takie właśnie polskie hity pojawiają się w Radiu SK A2 i gramy je wam z wielką radością. Zbliża się południe, przed nami newsy. Reklama.

0: Pan z serwisu to jest hit. Serwis i skup telefonów. Pasaż Zielińskiego, Aleja Niebieska. Pan z serwisu zaprasza. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
2: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego...
3: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
2: Maria Sadowska.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
9: Jakieś 5 minut.
8: Żartujesz.
9: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższy

0: Kawiarni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czekaj da odkusi ceną każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
8: Każdy tydzień ma moment przesilenia, od którego to momentu powinien stawać się lepszy. Ten moment to środowe popołudnie, które właśnie otwieramy, bo od tego momentu tydzień pracujący będzie przyspieszać, a weekend będzie się przybliżać. Rosną nam też temperatury, dziś do 16 stopni, obecnie mamy 13. Na niebie nadal miks słońca, chmur z planowanymi opadami deszczu na dzisiejsze popołudnie, na szczęście tylko przelotnymi, ale parasolki dobrze mieć dziś przy sobie.
7: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Obornikach Śląskich, ulica Skłodowskiej 14.
9: Jest 12, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Prokuratura bada nowy wątek związany ze śmiercią Łukasza Litewki. Chodzi o postępowanie dotyczące gróźb karalnych, które miały się pojawić w internecie wobec posła jeszcze przed wypadkiem. Ustalono, że polityk przed śmiercią nie składał oficjalnych zawiadomień w tej sprawie. Postępowanie nabrało tempa po interwencji posła PiS Waldemara Andzela, który skierował pytanie do Ministerstwa Sprawiedliwości. Chciał ustalić m.in., czy Łukasz Litewka mógł wcześniej czuć się zagrożony.
10: Postępowanie, jak podkreślam, zostało dopiero co zainicjowane, więc jest na bardzo wstępnym etapie. Prokurator po analizie tych materiałów źródłowych uznał, iż sprawa ta wymaga sprawdzenia.
9: Mówi nam Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Równolegle trwa także śledztwo dotyczące samego wypadku. Przypomnę, do tragedii doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Poseł Łukasz Litewka zginął potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze. Pożar w zakładzie przetwarzania gazu w rosyjskim Astrachaniu wywołały go szczątki strąconego ukraińskiego drona. Bezzałogowce atakowały też inne regiony Rosji. Spadły m.in. na terminal naftowy w porcie morskim Tamań czy przedsiębiorstwa w kraju krasnodarskim i obwodzie jarosławskim. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony ostatniej nocy strącono 286 ukraińskich dronów. Ósmoklasiści już po obowiązkowych egzaminach. Dziś mierzyli się z językiem obcym. Zdecydowana większość wybrała angielski.
11: Totalnie to było tak łatwe, że to po prostu w sekundę się dało zrobić zadanie.
12: Proste jest, nie stresowałem się w ogóle.
13: A co było na tym egzaminie?
12: E-mail, 4 zadania słuchowe.
11: Te słuchanki były takie dość bardzo zrozumiałe i uważam, że będzie 100% na pewno.
9: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różecki. Wyniki będą znane 3 lipca.
0: SK2 News, Wrocław.
8: Sebastian Stelmach wyremontują 16 ulic za ponad 30 milionów. Miasto ogłosiło kolejną edycję programu Wrocław na dobrej drodze. W planach są remonty m.in. ulicy Szybowcowej, Wiśniowej, Gajowickiej, Karmelkowej, Klecińskiej, Krzywoustego oraz Hallera. Prace będą prowadzone w wakacje. Ponad 300 tysięcy na projekty mieszkańców gminy Oborniki Śląskie rusza z kolejną edycją budżetu obywatelskiego. Nabór projektów ruszy 19 maja. Listę zakwalifikowanych poznamy 30 lipca, a głosowanie odbędzie się w pierwszym tygodniu września.
14: Tu Radio SK2, mamy połowę tygodnia, godzina 12, a przed nami mieszanka 10 najlepszych polskich hitów. W tej godzinie mam dla Was trochę hip-hopu od Meza i Libera. Będą też i dziewczyny z Lorka Siagrodzka. Dzień dobry, gramy.

0: Dla wszystkich fajnych babek, Aniele, Mezo i Liber w Radiu SK 2 gramy wam najlepsze polskie hity. On skrzydeł nie ma, ale też potrafi nieźle odlecieć. Nosel wkręca przed nami.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, ja się dodzwoniłem do tej pani Eweliny, co zamawiała drzwi.
2: Tak.
3: Kurier po tej stronie, Mosiądz Mieczysław, to pani, tak?
2: Tak.
3: Proszę pani, po pierwsze, nieaktualne jest to, co pani wysłali w SMS-ie między 13 a 17, bo ja muszę rozliczyć tamte paczki, które te drzwi, proszę pani, mi uświniły tamte paczki. Jeżeli oni będą mieli pretensji, to ja wtedy mogę do państwa przyjechać.
2: Ale za bardzo nie rozumiem.
3: Czarne drzwi, proszę pani, przetłuszczone mam od pani opakowania tego drzwiowego, tak? I to mi, proszę pani, uświniło jeszcze kilka innych paczek.
2: To oni zapakowali jakoś drzwi w ogóle bez opakowania
3: żadnego? Nie, nie, nie. Opakowanie kartonowe jest, proszę pani, ale prawdopodobnie wydali pani też niewyschnięte te drzwi i znowu mi uświniło po pierwsze pół samochody i jeszcze dodatkowo

0: zadzwoniłam i ja panu z samochodu nie uświniłam, więc proszę zadzwonić do tej firmy i państwo...
1: Ale gdyby pani dopilnowała, żeby suche drzwi pani wysłali.
0: I ja nie uświniłam panu drzwi i całego samochodu i ja nie będę sprzątać panu z samochodu, rozumie pan? To pan dzwoni do tej firmy i proszę mi tutaj nie skakać, bo zaraz na policję zadzwonię.
1: Proszę pani, to ja do kierownika panią przyłączę. Pani Marku!
2: Cześć, kochanie. Zostałeś skończona w Radiu SK?
0: Boże, zwariowaliście?
2: Nie.
0: O Jezu, aż cała się cieszy normalnie, zwariowaliście.

0: Do Paryża zabrał nas Dawid Kwiatkowski. Jak słyszymy, Café de Paris. Gramy wam w Radiu SK2. Za to nie w Europie, a w Ameryce. Naukowcy, konkretnie z Kalifornii, wpadli na to, jak znaleźć życie w kosmosie. Ponoć można je poznać po wydzielaniu podtlenku azotu, czyli inaczej po gazie rozweselającym, który wydziela atmosfera danej planety, którą się bada. Bardzo ciekawe doniesienia. Wygląda na to, że jeśli kosmici naprawdę istnieją, to na pewno humor im dopisuje.
1: SK2. Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
4: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś,
7: kto powie ci całą prawdę.
8: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
9: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
8: Jarząbek prawdę ci powie.
10: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
1: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
16: Masz już Modivo Club Gold?
17: Nie, a warto?
16: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
17: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
16: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
17: Brzmi super. No to jak dołączyć?
16: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
18: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
19: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
20: Pancernik we Wrocławiu? Do tej pory kojarzył się tylko z zoo. Już niedługo spotkasz go przy ulicy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Wpadnij do

0: Pancernik.eu, popancerne etui, szkła ochronne i akcesoria do telefonu. Startujemy już niebawem.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona, 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
4: I po reklamie.

0: W oryginale Aisze śpiewał algierski wokalista Khaled, ale nasza polska wersja w wykonaniu Magmy też robi wrażenie. Jeśli macie ochotę na więcej takich ciekawostek o polskich coverach, to w tym tygodniu właśnie takie polskie hity prezentuje Michał Hanczak w 5 hitach na piątkę codziennie po godzinie 10 tylko w Radiu SK 2.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
8: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
9: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
10: Święto kina we Wrocławiu. Zapraszamy na Festiwal Aktorstwa i Reżyserii Filmowej. Grabowski, Skrzynecka, Smarzowski. Pokazy filmowe, uroczyste gale, spektakle i spotkania z artystami. Od 9 do 14 maja. Multikino, Pasaż Grunwaldzki i Wrocławskie Centrum Kongresowe. Więcej szczegółów na festiwalaktorstwa.pl.
11: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem.

0: Polska, Smarzowski. Pokazy filmowe, uroczyste gale, spektakle i spotkania z artystami. Od 9 do 14 maja. Multikino, Pasaż Grunwaldzki i Wrocławskie Centrum Kongresowe. Więcej szczegółów na festiwalaktorstwa.pl.
1: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem.

0: Wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
2: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
3: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
2: Maria Sadowska.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Biały Kamień w Świeradowie-Zdroju.
10: Może być Was teraz nieco więcej. Kierowcy na Opolskiej do Karwińskiej w stronę centrum to przez zmianę sekwencji sygnalizacji świetlnej z powodu remontu wiaduktu na Gazowej. W pogodzie bez zmian. Na niebie chmury, ale przebije się przez nie słońce. Około 13 stopni teraz we Wrocławiu, a maksymalnie dziś do 15. W kolejnych dniach sytuacja podobna. Jutro możliwe 17 kresek na termometrach, w piątek znów 15. Oprócz słonecznych momentów będą się pojawiać pochmurne, a z chmur czasami będzie mogło też popadać.
9: Sponsorem programu jest Hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com.
11: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Najpierw brutalnie pobili, a potem podpalili na stosie. Dożywocie dla trzech oskarżonych o zabicie dwóch mężczyzn w mieszkaniu w Chełmie. Wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Lublinie.
12: Zachowanie oskarżonych było nieludzkie, bezwzględne, niewytłumaczalne i zabrało dwóm osobom wartość dla człowieka najważniejszą – życie.
11: Zaznaczała sędzia Barbara Markowska. Wyrok jest nieprawomocny. Ceny paliw będą kontrolowane co najmniej do końca maja. Rząd przedłuża program CPN, przekazał minister energii Miłosz Motyka.
13: W ciągu miesiąca, według naszych analiz, 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli. To jest efekt skuteczności tego programu.
11: A to, czy program będzie dalej przedłużany, jest uzależnione od sytuacji na Bliskim Wschodzie i światowych rynkach. Minister energii przekazał też, że jutro, w czwartek, litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, a diesla 6 zł i 92 grosze. To wzrost w porównaniu z dzisiejszymi cenami. Brytyjski król Karol III wygłasza właśnie mowę tronową. To jeden z najważniejszych obowiązków monarchy, podkreślający jego rolę jako głowy państwa, ale w rzeczywistości mowa jest pisana przez rząd i przedstawia jego plany na najbliższą sesję parlamentu.
14: My lords.
11: Coraz bardziej niebezpieczny i niestabilny świat zagraża Zjednoczonemu Królestwu. Konflikt na Bliskim Wschodzie jest tylko tego przykładem. Wystawia na próbę każdy element bezpieczeństwa energetycznego, obronnego i gospodarczego naszego narodu. Mój rząd odpowie światu z siłą i będzie dążył do stworzenia kraju, który będzie sprawiedliwy dla wszystkich. A mowa tronowa odbywa się w szczególnej sytuacji politycznej, bo premier Keir Starmer znajduje się pod coraz silniejszą presją ze strony posłów własnej partii, a ci domagają się rezygnacji szefa rządu.
15: SK2 News, Wrocław.
16: Tu Kacper Michalak. Kolejny nietrzeźwy kierowca w powiecie milickim. Wczoraj w Kuźnicy Czeszyckiej miliccy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 61-letniego mężczyznę. Jak się okazało, miał on w organizmie 0,7 promila alkoholu. Sprawa trafiła do sądu. Stacja kolejowa Wrocław-Psiepole idzie do remontu. Tak samo jak 3-kilometrowa linia kolejowa z Psiegopola na Sołtysowice. W planach jest przebudowa peronów, dostosowanie ich do potrzeb osób z ograniczeniami w ruchu oraz modernizacja torowiska wraz z przejazdem kolejowo-drogowym przy ulicy Siedzikówny.
7: Jak dorastaliście w czasach dyskoteki pana Jacka i Majki Jeżowskiej, no to za chwileczkę będziecie mogli sobie pośpiewać i zrobić małą przerwę w pracy, bo będzie Krzysztof Antkowiak i Zakazany Owoc, ale wcześniej Daria Zawiałow z tobą machać.

0: tak otwieramy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2, wiadomo, najlepszych polskich, nie inaczej. 3 po 13, Rafał Adamczak, dzień dobry.
1: 10 hitów.
2: 10 najlepszych polskich hitów.

0: Dobra, dobra. Piękna gra to może być, jak nie było na śniadanie czosnku albo innych tego typu dodatków. Kuki z piersi, całuj mnie. W Radiu SK2 był nas najlepsze polskie hity 20 po drugiej już na zegarkach.
1: Skąd to się wzięło?
0: A ja wam obiecałem, że dzisiaj opowiem, skąd się wzięły klucze. I bardzo proszę, te mają ponad 4000 lat i ich historia zaczyna się w starożytnym Egipcie oraz Mezopotamii. Pierwsze egzemplarze były drewniane i bardziej przypominały duże grzebienie niż dzisiejsze klucze. Działały dzięki prostemu mechanizmowi bolców, które trzeba było podnieść, żeby otworzyć drzwi. Prawdziwy przełom przyszedł w starożytnym Rzymie. Wtedy zaczęto robić klucze z metalu, mniejsze, wygodniejsze, trudniejsze do podrobienia. Rzymianie często nosili je na palcach, jak pierścienie, traktując je jako symbol statusu, bo skoro masz klucz, to znaczy, że masz coś cennego, mówili. W średniowieczu klucze stały się małymi dziełami sztuki, były duże, ciężkie, bogato zdobione, a ich wygląd często podkreślał znaczenie właściciela, szczególnie w zamkach i pałacach. No i jest ciekawostka z Polski, bo do dzisiaj wiadomo, u nas zachował się zwyczaj symbolicznego wręczania kluczy do miasta. Kiedyś oznaczało to realne przekazanie władzy i kontroli nad bramami miejskimi, dziś to już jest gest tylko honorowy, na przykład podczas świąt miasta, czy też wizyt ważnych gości. Dzisiaj klasyczne klucze powoli zanikają. Zastępują je karty, kody, systemy bezkluczykowe, ale ich idea się nie zmieniła. Od tysięcy lat chodzi o jedno. Dostęp i bezpieczeństwo. No i jest jeden klucz, którego tajemnica też od lat się nie zmieniła. Klucz do sukcesu. No i żebyście odpowiednio odnaleźli,

zmieniła. Od tysięcy lat chodzi o jedno: dostęp i bezpieczeństwo. No i jest jeden klucz, którego tajemnica też od lat się nie zmieniła. Klucz do sukcesu. No i żebyście odpowiednio odnaleźli

0: Kuba i Kuba, stygnie lato na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A jak się skutecznie ostudzić na Mazurach? To możecie zobaczyć na naszym Instagramie w relacjach z mazurskiej majówki z Mikołajek, jak to nasza ekipa wybrała się w szalony rejs po mazurskim jeziorze. Jedyną osobą z nierozwianą fryzurą i nierozwiszonym włosem był kto? Oczywiście Nosel. Na Mazurach, na mazurskiej majówce, Kinga Baryga, Kamil Nosel, nasi słuchacze, duet Kuba i Kuba, oni wszyscy tam są, co jeszcze dzisiaj robić będą, co mają w planie, jak to wszystko wygląda, jak w ogóle atmosfera. Sprawdzimy, połączymy się z nimi po godzinie 15, a wy wszystko możecie śledzić na bieżąco na naszym Instagramie chociażby i tam właśnie chociażby są filmiki, są relacje z tego rejsu. Za chwilę Ania Dąbrowska i Serce Niesługa w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.

Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online. Autoglas.

0: działa sprzęt, to żaden wstyd. Pan z serwisu to jest hit. Serwis i skup telefonów. Pasaż Zielińskiego, Aleja Niebieska. Pan z serwisu zaprasza. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
3: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastro Miasto w malowniczej przestrzeni bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
9: I po reklamie.

0: danym momencie termometry pokazują maksymalne na dziś 15 stopni, nieco więcej jutro około 17. W regionie możliwe przelotne opady deszczu, więc warto mieć gdzieś pod ręką parasol. Na ulicach duży ruch, postoicie na Milenijnym, Osobowickim, Podwalu, Puławskiego oraz dojazdach od południa. Zaczyna się także korkować skrzyżowanie na Facie, a także A4 przed kątami w kierunku Wrocławia.
1: Sponsorem programu jest Hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest 15. News ESG 2, Jakub Konieczkowicz. Do porozumienia w sprawie kryptoaktywów wciąż daleko. Zakończyła się już sejmowa komisja, na której rozpatrywano cztery projekty regulujące ten rynek w Polsce. Za projekt wiodący posłowie uznali ten rządowy i odrzucili zdecydowaną większość poprawek. Przyjęta została tylko jedna z 15 zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki nie chciał jednak stwierdzić, czy to oznacza kolejne prezydenckie weto w tej sprawie.
3: Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. Jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
2: W piątek w Sejmie głosowanie. Za przyjęciem projektu ma głosować cała koalicja rządowa. Ustawa trafi potem do Senatu i na biurko prezydenta. A przypomnijmy, prezydent już dwa razy wetował rządowe rozwiązania w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Odpowie za narażenie życia 10-miesięcznego syna. Grozi jej 5 lat więzienia. 34-latka z gminy Bogdaniec w Lubuskiem usłyszała zarzuty. Ojciec dziecka zabrał je od matki i przywiózł do szpitala. Chłopiec miał pęknięte kości, silną wszawicę i rozległe odparzenia skóry. Matka tłumaczyła, że dziecko co najmniej raz upadło na podłogę.
4: W takiej sytuacji powinna udzielić mu pomocy, czego nie zrobiła. Zachowanie tłumaczyła częściowo uzależnieniem od środków niedozwolonych.
2: Mówi Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury. Podejrzana przyznała się do winy. Ma dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do trójki dzieci. Ósmoklasiści zakończyli trzydniowy egzaminacyjny maraton. Dziś zmagali się z językiem obcym. Większość wybrała angielski. Zdaniem szczecińskich uczniów łatwo było.
5: Zrobiłem wszystkie zadania, więc poszło bardzo dobrze.
6: Łatwo było.
7: Egzamin nawet łatwy. Lepiej niż matematyka i polski. Wszystko nie było aż tak trudne i mierzę wysoko.
2: A wyniki testów 3 lipca.
8: SK2 News, Wrocław.
0: Tu Kacper Michalak. Setki policjantów zaangażowano do obławy w Zagłębiu Miedziowym. Mundurowi szukają podejrzewanego po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lubinie. Zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali, a cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Jeleniogórskie Liceum nr 2, najlepsze na Dolnym Śląsku. Tak wynika z rankingu szkół biorących udział w olimpiadzie zwolnieni z teorii. Szóste miejsce zajęło natomiast akademickie LO Politechniki Wrocławskiej, a Liceum Strzebnicy 21.
9: Dwie po 15, niektórzy już hyc z pracy do domu, a my hyc na mazurską majówkę Radia SK2, która w Mikołajkach. Połączymy się z naszą ekipą i naszymi słuchaczami już za chwilę. Do tego czasu najlepszych polskich hitów nie zabraknie. Będzie Andrzej Zaucha, będzie Mateusz Ziółko, a na otwarcie Agnieszka Chylińska, Nie mogę cię zapomnieć. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Czujemy się trochę wywołani do tablicy przez Roxy i Fausta, tym numerem na szeroką wodę, bo skoro Roxy o szerokiej wodzie tutaj muzycznie wspomina, no to my musimy koniecznie teraz na naszą mazurską majówkę do Mikołajek się przenieść.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: I tak dosłownie na tę szeroką wodę. Ja już widziałem na Instagramie, co się dzieje w czasie tego rejsu, który odbywa się po jednym z mazurskich jezior. Ja już widziałem, naprawdę. A teraz się z nimi połączmy i my to usłyszmy. Halo Kinga Baryga, halo Kamil Nosel. Halo?
2: Przyznam szczerze, ja w takich warunkach jeszcze nigdy nie nadawałem na żywo.
3: Ciesz się, że jesteś łysy, przynajmniej nic ci nie wchodzi w oczy.
2: A te klimaty to jest majówka mazurska z Radiem SK2 i zabraliśmy naszych słuchaczy na obiecany rejs. Tylko to jest rejs przyspieszony, bo fantastycznym wodnośladem. Ekipa, jak się bawicie?
3: Super!
2: Nie jest za wolno?
4: Szybko, bardzo szybko.
3: Ale ja widzę, że pan kapitan też się bardzo dobrze bawi i z każdym przyspieszeniem się uśmiecha dodatkowo.
2: Czyli za chwilę zabierzemy jeszcze kolejną ekipę i będą emocje, będą doznania. A wieczorem no to już będzie sama ekstraklasa, czyli koncert Kuby i Kuby. Będziemy wam też opowiadali o tym, a jednocześnie zapraszamy na nasze media społecznościowe, bo tam pokazujemy wam, jak bawimy się na majówce razem z Radiem SK2.
3: No Selku, zapomniałeś dodać, że będzie też ognisko, więc jak na prawdziwej mazurskiej majówce.
2: Trzymaj się Kinga! Dobra, muszę trzymać Kinga, więc pozdrawiamy!
3: Mam nadzieję, że do usłyszenia!
0: Pozdrawiamy. Jak chcecie zobaczyć te potargane włosy, koniecznie zaglądajcie na naszego Instagrama. Na pewno się jeszcze dzisiaj z naszą ekipą, z naszymi majówkowiczami połączymy po godzinie 17. I pamiętajcie, że u nich ten koncert duetu Kuba i Kuba to dzisiaj wieczorem.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na skagę i niestrawność.
0: A u nas teraz Urszula z małą muzyczną dawką na sen. Później Dawid Podsiadło i Tazosy, już o 19:00 po trzeciej, to jest SK2.

0: Ja nie wiem, co za romantyzm ludzie widzą w tych plażach różnych. A ty lubisz tak plaże, czy nie bardzo?
1: No, ja tak średnio, ja to ja za górami.
0: Ja też, dokładnie, góry to jest to. Na tej plaży to wszystko, ten piasek wszędzie człowiekowi wchodzi, to jaki to romantyzm w ogóle? Nie wiem. Ale może ten ktoś miał fajnie na jednej z dzikich plaż. To Rotary za nami, a 15.40.

0: 8.30 już na zegarkach, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Co najmniej 3 osoby nie żyją, jest też 6 rannych. To w wyniku rosyjskiego ostrzału obwodu rówieńskiego na zachodzie Ukrainy. Drony trafiły w budynek mieszkalny oraz infrastrukturę cywilną. Uderzenia odnotowano również w Tarnopolu, Łódzku na zachodzie i obwodzie czerkaskim w centrum kraju. Ukraińskie siły powietrzne informują również o dronach skierowanych w stronę Lwowa. Żużlowiec Patryk Budniak już po operacji nóg. Zabieg trwał 3 godziny. Zdaniem lekarzy wszystko poszło zgodnie z planem. Przypomnę, sportowiec w niedzielę uczestniczył w tragicznym wypadku na torze w Gnieźnie. Trafił do szpitala w Poznaniu. Wcześniej przeszedł też operację kręgosłupa. Sportowiec jest nadal utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. Jego stan się stabilizuje. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi policja i prokuratura. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich rusza nowoczesny system monitorowania pogody. Na 5 stacjach ratowniczych zamontowano urządzenia, które mierzą m.in. temperaturę, siłę i kierunek wiatru oraz ciśnienie. Działają m.in. w Giżycku, Mikołajkach i Piszu. Kolejne urządzenia pojawią się nad jeziorem Śniardwy.

0: O, to jest świetny hit, który możecie włączyć swojemu szefowi. Jak pozostaje głuchy i oporny na wasze prośby, nie wiem, o podwyżkę, jakieś inne tam sprawy, to śmiało. Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać. Ten numer wam zagrałem w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Za 19 minut będzie godzina 16. Słyszeliście o takim człowieku, który stworzył skrypt automatycznie odzwaniający na spamowe telefony i wciągający rozmówców w długą dyskusję. Program marnuje czas oszustów i telemarketerów, odpowiada na wszystkie ich pytania, podtrzymuje sztucznie rozmowę z nimi, a na końcu jeszcze odtwarza słynny utwór Never Gonna Give You Up Rick Astley'a, wykonując klasyczny internetowy żart zwany Rickrollem. Cały proces powtarza się w kółko, w kółko, w kółko, aż do momentu zablokowania numeru. O, może byśmy coś takiego my wymyślili. Jaki na przykład takim natrętnym telemarketerom i wszystkim automatom polski utwór moglibyśmy w kółko, tak do znudzenia, włączać, żeby w końcu się poddawali, blokowali nasze numery i już do nas nie dzwonili, bo taką blokadę to my lubimy, prawda? Jaki? Co byście zaproponowali? Dajcie znać, czekam na wasze propozycje. Głosówki wysyłajcie na Messengerze, naszym eskowo-dwójkowym, ewentualnie SMS-em po 726-826-826.
1: Reklama.
2: Pancernik we Wrocławiu? Do tej pory kojarzył się tylko z zoo. Już niedługo spotkasz go przy ulicy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Wpadnij do pancernik.eu po pancerne etui, szkła ochronne i akcesoria do telefonu. Startujemy już niebawem.
3: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastromiasto w malowniczej przestrzeni Bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
5: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na ekomyślniklogis.com.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
9: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
10: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
11: Inwestycja nefrytowa. Kameralne osiedle domów w wysokim standardzie wykończenia na Ołtaszynie. To tu miejski spokój staje się codziennością. Sprawdź na nefrytowa.pl.
12: To będzie ostatnia reklama. Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
13: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
14: I po reklamie.

0: 99 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Biały Kamień w Świeradowie-Zdroju.
8: 14 stopni teraz we Wrocławiu, podobnie w innych częściach regionu, ale mamy też zachmurzenie i gdzieniegdzie opady deszczu, więc parasole mogą się dzisiaj przydać. Podobnie jutro, czyli raz słońce, raz chmury, a czasami słaby deszcz. Cierpliwości we wrocławskich korkach teraz, spory ruch w centrum i na przedmieściach. Najwięcej Was na moście Milenijnym oraz Klecińskiej do Fatu, a także na Alei Wiśniowej w obu kierunkach, Alei Armii Krajowej i Alei Wielkiej Wyspy. Zwolnijcie też na Pułaskiego, Podwalu czy Drobnera.
7: Sponsorem programu jest Hotel Biały Kamień, oferujący pobyty wakacyjne w Górach Izerskich. www.białykamień.com.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: Jest 16. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. To najnowsze informacje po zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Pod ostrzałem cały czas głównie zachodnie obwody. W związku z tym nasza armia poderwała myśliwce. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Michale, po polskiej stronie bezpiecznie?
10: Nie ma informacji o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Zabezpieczają ją dyżurne myśliwce i śmigłowce. W stanie najwyższej gotowości są też naziemne systemy obrony przeciwlotniczej. Rosja masowo atakuje Ukrainę dronami. Ofiary i ranni to obwód Rówieński. Ataki odnotowano też w Tarnopolu, Łódzku i obwodzie czerkaskim. Ukraińska armia informuje także o obiektach lecących w stronę Lwowa.
9: Michał Skolimowski, dziękuję. Dożywocie za zabójstwo matki, babci i dziadka. Sąd apelacyjny w Rzeszowie utrzymał wyrok dla Tomasza U. Chodzi o tragedię sprzed 3 lat w miejscowości Bąków pod Stalową Wolą.
11: Kara dożywotniego pozbawienia wolności jest rzeczywiście karą zbliżającą się do kary eliminacyjnej, a więc należy ją stosować tylko wówczas, kiedy okoliczności łagodzących nie ma w ogóle,
9: zaznaczał sędzia Grzegorz Zarzycki. Z kolei adwokat oskarżonego zapowiedział złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Tomasz U. będzie mógł się ubiegać o przedterminowe zwolnienie po 35 latach. Już wcześniej był karany za znęcanie się nad matką. Sami napisali scenariusz, stworzyli plan filmowy i nakręcili swoimi smartfonami film o hejcie. Tak z mową nienawiści walczy młodzież z Kluk koło Bełchatowa.
12: Robimy taki dojrzały film, no bo w szkołach, takich miejscach publicznych jest bardzo dużo hejtu.
9: Zaznacza Kinga, jedna z bohaterek filmu. Prace toczyły się pod czujnym okiem twórcy Marcina Rombeja.
13: Chciałbym im pokazać, że smartfon to nie tylko właśnie przeglądanie jakichś durnych treści, ale też naprawdę świetne narzędzie do tworzenia.
9: Obecnie trwają prace nad montażem. Premiera filmu w najbliższych dniach.
14: SK2 News, Wrocław.
8: Tu Kacper Michalak. Zaczynamy od koszykarskiego Śląska Wrocław, który rozpoczyna dzisiaj walkę w play-offach Orlen Basket Ligi. Na początek 2 mecze ćwierćfinałowe w hali Orbita. WKS podejmie Arkę Gdynia. Start pierwszego spotkania dziś o 20.15, a my mamy dla Was bilety. Piszcie na redakcja.wroclaw@sk.pl. A już w tę niedzielę kolejne spotkanie Sparty Wrocław w Ekstralidze. WTS zajmuje 4. miejsce po 3 zwycięstwach i 2 porażkach. Teraz Żużlowcy pojadą z Apatorem Toruń. Mecz w niedzielę o 19.30 na Olimpijskim.
15: 2,5 minuty po godzinie 16. Jarząbek o skarbach będzie mówił za chwilę, a ja będę grał Darię Zawiałow, Marka Grechucę, Oskara Cymsa. Pojawi się też w tej godzinie na pewno Trzeci Wymiar, będzie Bryska i będzie Warius Manx. Rafał Adamczak.

0: Mateusz ma zaplanowane w tym sezonie eventowo-koncertowym jakieś spotkanie koncertowe właśnie z Oskarem Cymsem. Kto już wie, że na pewno się z Oskarem spotka? Ręka do góry. O, nie dość, że ręka do góry, to i uśmiechy widzę i bardzo dobrze. Zabierz mnie, ta piękna balada za nami to jest SK2. To bardzo proszę teraz ten, który też uśmiechy wywołuje. Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słyszeli państwo o ukrytych skarbach? Zazwyczaj kojarzą się z piratami albo starymi strychami, tymczasem okazuje się, że jeden z największych skarbów w Polsce znajduje się w ZUS-ie. I to nie jest wcale żart. Na subkontach zmarłych ubezpieczonych leży bagatela 650 milionów złotych. Te pieniądze czekają na spadkobierców, ale ZUS, mówiąc dyplomatycznie, nie pali się do wysyłania zaproszeń po ich odbiór. Dlaczego? Bo nie musi. Prawo nie nakazuje urzędnikom pukania do naszych drzwi z walizką gotówki, więc milczą, licząc na to, że biurokracja zrobi swoje. Kto może być poszukiwaczem skarbu? No, przede wszystkim osoby, których bliscy urodzili się po 68 roku lub należeli do OFE. Jeżeli ktoś z państwa rodziny odszedł, warto sprawdzić, czy nie zostawił po sobie czegoś więcej niż tylko wspomnienia. Jak to zrobić? Sposób jest jeden, choć mało nowoczesny. Trzeba po prostu złożyć wniosek i zapytać. Nie ma internetowej wyszukiwarki, czy należą nam się pieniądze. Jest tylko okienko w urzędzie i do 3 miesięcy czekania na odpowiedź. Pamiętajmy, to nie jest żaden prezent czy zasiłek, to są realne pieniądze wypracowane przez państwa bliskich, które teraz, zamiast zasilać państwowy budżet, mogą podreperować domowy budżet. No, podobno pieniądze szczęścia nie dają, ale jednak te odzyskane z ZUS-u smakują jakoś tak wyjątkowo dobrze.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: Ale pamiętajcie, tak jak mówił Jarząbek, tutaj trzeba tak tradycyjnie do okienka ChatGPT zapytany o to, gdzie są wasze pieniądze za las. Nic wam nie powie, więc...

O, do okienka w ZUS-ie trzeba stanąć i zapukać i zapytać. A teraz już przypomnę niektórym z was wakacje sprzed 23 lat, 2003 rok. Wtedy trzeci wymiar i dla mnie masz Styla. To był hit. Tak to wtedy się cieszył pięknymi wakacjami, ręka do góry. Znowu ręka do góry, co ja mam z tymi rękami?

0: Witam Bambino, Zalia, Decyzje w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Słuchajcie, kupcie sobie popcorn na sobotni wieczór, bo co się szykuje? Finał Eurowizji z udziałem Alicji Szemplińskiej. To już w sobotę, 16 maja. Mamy komu kibicować, mamy za kogo trzymać kciuki. Tymczasem środa, 13 maja, 16.30 na zegarach. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2 oczywiście. Jakub Konieczkowicz.
1: Ogień w Pietrzykowicach pod Wrocławiem. Strażacy walczą z pożarem, który wybuchł na terenie składowiska odpadów i złomu. Akcja trwa, na miejscu działa 19 strażackich zastępów. Nie ma osób poszkodowanych, nie było też konieczności ewakuacji. Koniec z podszywaniem się pod lekarzy. Projekt Lex Szarlatan przyjęty przez rząd. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę pacjentów przed pseudomedycznymi praktykami. Projekt m.in. wzmacnia kompetencje rzecznika praw pacjenta. Będzie mógł wydawać tymczasowe nakazy zaprzestania działań zagrażających zdrowiu lub życiu, a za naruszenie praw pacjenta Ministerstwo Zdrowia przewiduje wysokie kary finansowe. 900 metrów przewyższeń i 23 kilometry do pokonania. Przed nami szósta edycja półmaratonu górskiego Jaworze. W tym roku po raz pierwszy w ramach zawodów odbędą się też Mistrzostwa Polskiej Policji. Trasę przebiegnie łącznie kilkuset funkcjonariuszy z całego kraju. Start półmaratonu w Ptaszkowej koło Nowego Sącza 23 maja.

0: To Mana Michele Mirage. Oj, właśnie, to jest takie tempo, w którym powinniście to wszystko ogarnąć, co macie do ogarnięcia po pracy, żeby jak najszybciej mieć wolne popołudnie. Żeby, nie wiem, trawę skosić. No, chyba trochę tutaj przesadziłem. Zostawmy to na weekend, ale jakieś inne małe przyjemności po robocie, w domu, no to się należy. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Zaraz Wiktor Waligura i Dry School i 4 pory roku.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
21: I po reklamie.

0: Domysłowiec i sprzedawcy marzeń w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Już środa, 13 maja, czyli do weekendu z górki, więc już można aktywności albo wielkie lenistwo na weekend zdecydowanie planować. Ja mam nadzieję, że pomogą w tym kolejne najlepsze polskie hity, które po godzinie 17 zagra wam w SK2 już Kamil Kowalski.
1: Reklama. Villa Wiktoria Pietrzykowice obok Smolca. Promocja. Do końca maja mieszkania z 5% wkładem własnym i rabatem do 40 tysięcy złotych. Ceny od około 8700 zł za metr kwadratowy. www.propertydevelopment.pl. Villa Wiktoria Pietrzykowice.
2: Chcesz zobaczyć pancernika we Wrocławiu? Dotąd był tylko w zoo. Teraz znajdziesz go też przy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Pancernik.eu to najlepsze etui, szkła i akcesoria do twojego smartfona. Otwarcie już wkrótce. No i cóż, widzimy się na miejscu.
3: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
4: Włoską? Grażyna! Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.

0: Nie działa sprzęt? To żaden wstyd. Pan z serwisu to jest hit. Serwis i skup telefonów. Pasaż Zielińskiego, Aleja Niebieska. Pan z serwisu zaprasza. Pasaż Zielińskiego, Wrocław, ulica Swobodna 37.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
5: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
6: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
5: Maria Sadowska.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał.
8: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka, rytmy integracji.

0: SK2 News, Wrocław.
1: Tu Kacper Michalak. Pożar składowiska odpadów w Pietrzykowicach pod Wrocławiem. Strażacy wciąż walczą z ogniem, to 18 zastępów. Nie ma osób poszkodowanych i nie była też potrzebna ewakuacja. 4 nielegalne automaty oraz 8,5 tysiąca złotych zabezpieczone przez trzebnicką policję. Funkcjonariusze wraz z Dolnośląskim Urzędem Celno-Skarbowym zakończyli nielegalny proceder hazardowy na terenie Trzebnicy. Za organizowanie gier hazardowych bez zezwolenia, oprócz wysokiej grzywny 100 tysięcy złotych za każdy automat, grozi również kara do 3 lat więzienia.
2: Już jedną nogą, tak szybciutko skaczecie, jak rytm właśnie tego podkładu. Skaczecie po stronie weekendu, a drugą jeszcze wiem, szukamy razem motywacji. Tak czy siak jest środa, czyli jest kochani z górki. I zajrzymy na Mazurki. Za chwilę tam bawi się w Mikołajkach nasza ekipa Eski 2. 17. Ciekawe, czy już odpłynęli.
0: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
2: Na Instagramie Eski2 widziałem, że pływali dzisiaj łódeczką. Można sprawdzić. A teraz to, co dobre i najlepsze polskie hiciory. Za chwilę Złoto Narodowe, Węgiel, Roxana. Zaczyna King Kowalski. Witajcie.

0: Panowie z Lady Punk stawiają Wesce 2. Zamki na piasku, zamki przede wszystkim, nie zamki, ale stejki na grillu. Kładła załoga Eski 2, która bawiła się z wami na mazurskiej majówce.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: Kochani, mamy połączenie z naszymi Kinga Baryga, Kamil Nosel i cała ferajna. Halo Mikołajki, wiem, że dzisiaj pływaliście. Grill był, co tam jeszcze przed wami?
2: Przed nami wielki finał, czyli oni, czyli zaśpiewają, czyli będzie dużo polskiej muzyki, ale zanim finał, to przypomnijmy, że jesteśmy na mazurskiej majówce z Radiem SK2 i było już fantastycznie, bo grillowaliśmy, bo wzięliśmy słuchaczy.
3: Na przepłynięcie się łódką było trochę szybko, trochę wolniej, ale czeka nas taki punkt kulminacyjny
2: Pompujmy to jeszcze, powiedzmy, że był jeszcze relaks.
3: A no dobrze, był relaks, był basen, mogło być spa, dla każdego coś dobrego, ale teraz jest punkt, na który wszyscy czekamy najbardziej.
2: Wielki finał! Ja mam to powiedzieć, czy ty?
3: Ty. Albo
2: ognisko!
3: Ja. A nie, nie o to chodziło! Uwaga! Kuba i...
2: I Kuba! Panowie, dobrze, że jesteście razem z nami. Nie uciekliście po tym wszystkim, co przed chwilą wymieniliśmy. Więc powiedzcie wszystkim naszym słuchaczom, co dzisiaj będzie grane i co będzie śpiewane.
4: Ja myślę, że na pewno nas poniesie i zaczniemy śpiewać szanty zdecydowanie. Mamy taki piękny, no niestety nie morski klimat, ale jeziorny. No i co? Kilka naszych piosenek. No i chcemy tak wszystkim tutaj wam zaprezentować ten nasz najnowszy numer, Stygnie Lato.
2: Jak wam się podobała nasza mazurska majówka?
5: No myślę, byliśmy super, w ogóle przepyszne jedzenie, przepyszne towarzystwo, piękny rejs motorówką, no czego chcieć więcej?
2: No to zapinamy pasy i czekamy na koncert Kuby i Kuby będzie wyśmienicie.
3: Obserwujcie nas koniecznie na Instagramie Radia SK2, bo tam wszystko będzie można zobaczyć na bieżąco.
2: I ognisko też będzie.
3: Też, i Kuba i Kuba.
6: Muzyczka będzie.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
0: Ognisko, muzyczka, gitara. Coś czuję, że ta noc tam u nich nie będzie przespana.

0: Metzner i Gotham, miasto również Batmana. Kojarzycie? Pamiętacie? Batmobil, ten czarny samochód ze skrzydełkami w pionie, pojazd Batmana. Nowy premier Węgier rezygnuje z takiej właśnie kuloodpornej limuzyny. Peter Madżar powiedział, że, czytam, nie będzie jeździł kuloodporną limuzyną za 750 tysięcy euro, a zamierza poruszać się swoją sprawdzoną Skodą.
1: SK2.
0: Premier Węgier rezygnuje z wygód, no ale Skoda.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super. Ceny.
3: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
4: Święto kina we Wrocławiu. Zapraszamy na festiwal aktorstwa i reżyserii filmowej. Grabowski, Skrzynecka, Smarzowski. Pokazy filmowe, uroczyste gale, spektakle i spotkania z artystami. Od 9 do 14 maja. Multikino, Pasaż Grunwaldzki i Wrocławskie Centrum Kongresowe. Więcej szczegółów na festiwalaktorstwa.pl.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Inwestycja nefrytowa. Kameralne osiedle domów w wysokim standardzie wykończenia na Ołtaszynie. To tu miejski spokój staje się codziennością. Sprawdź na nefrytowa.pl.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
11: Jakieś 5 minut.
10: Żartujesz?
11: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł, a Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: I po reklamie.

0: właśnie ten moment, że można panowie spojrzeć w lustro albo w lusterko w aucie i poprawić jej koszulę, tak żeby wyglądała jak do zdjęcia w dowodzie. Razem z Kają podnosimy w SC2 poziomy testosteronu. A ile testosteronu mieli w sobie mundurowi, co znaleźli 200 kg narkotyków? Tak było, w Jeżykach. O tym już za chwilę w newsach SK2 o 18.
1: Reklama. Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
2: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
4: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
5: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
4: Maria Sadowska.
6: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka – Rytmy Integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
7: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
8: Włoską? Grażyna! Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
9: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Skosztuj pysznej kuchni od 50 restauratorów i ponad 140 wystawców w jednym miejscu. Przyjdź w ten weekend na Gastro Miasto w malowniczej przestrzeni bulwaru Dunikowskiego. Już od 15 do 17 maja. Posmakuj, poczuj lato. Gastromiasto.pl. Szybko, prosto i zawsze pod ręką. Pobierz aplikację Ryba Taxi i zamawiaj przejazdy we Wrocławiu w kilka sekund. Płać wygodnie kartą lub gotówką. Ryba Taxi.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: I po reklamie.
3: Jest 18. News OSK 2, Jakub Konieczkowicz. Żużlowiec Patryk Budniak jutro ma być wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Zawodnik Startu Gniezno wciąż przebywa na Ojomie po niedzielnym wypadku na torze. Dziś przeszedł kolejną operację.
4: Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
3: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski. Klub zorganizował internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację zawodnika. Założony cel 50 tysięcy złotych udało się zebrać w ciągu godziny. Obecnie na koncie zrzutki jest ponad 330 tysięcy. Ponad 200 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości blisko 3,5 milionów złotych znaleźli funkcjonariusze CBŚP w dwóch laboratoriach, w Jeżykach pod Gorzowem i w powiecie sulęcińskim. Zarzuty usłyszały trzy osoby, grozi im do 20 lat więzienia. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA w Rzymie. Pokonała Jessicę Pegulę 6-1 i 6-2. W półfinale Iga Świątek zmierzy się z Eliną Świtoliną lub Eleną Rybakiną.
5: Iga pędzi w Rzymie jak rakieta. Teraz nasi piłkarze również o 18:00 zaczynają pierwszy mecz z Austrią. Stawka, przepustka do Mistrzostw Świata, będziemy śledzić. A ciebie, Kuba, zapytam, czy ty lubisz tańczyć?
6: No tak średnio bym
5: powiedział. Nie, pytam, bo wiesz, może masz talent jeszcze taki nieodkryty i ruszasz się, wiesz, jak John Travolta w Dirty Dancing,
6: nie? Raczej nie.
7: Najlepsze polskie hity.
5: Latino teraz będzie. Czacze, znasz? Czacza, czacza, no, raz, dwa, trzy, czacza, raz, dwa, trzy.
6: Nóżką po tupie.
5: Czacza, raz, dwa, trzy, czacza, raz, dwa, trzy, czacza, nie, nie. Bardzo dobrze, powiem ci, Norman. Kuba, król parkietu. Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami jest twoja.

dobrze wprawia. Pulsujący rytm. Wiktoria Kida, Oscar Sims, Weste 2. Oscar Sims zaczął sezon koncertowy w piątek. Czeka na Was na jublinaliach, czyli Dni Kultury Studenckiej. SK2. Czas juwenalium, no. Nawet jeżeli ktoś nie studiował, to i tak na taką imprezę pewnie nieraz miał okazję zajrzeć. Indeksy w bok, zabawa do późnej nocy, święto studentów, które zawsze kończy się tak o 2 w nocy kebabikiem, a do tego czasu Bohema ostro bawi się i Wilki Weste 2.

Beata Kozidrak, Westy 2 i taka Warszawa. A propos Warszawy, stołeczne zoo poinformowało, że 2-letnia żyrafa Pietruszka opuszcza zoologiczny ogród w Warszawie i uda

0: Udaję się do Słowenii, tam już na nią na miejscu czeka nowy partner i pojedzie do niego specjalnym żyrafobusem. No proszę bardzo, jak księżniczka Karocą, tylko trochę wyższą i z większym spalaniem.
1: SK2.
0: Ale to tylko pokazuje, że już nie musi długo czekać i koniec związku na odległość.

0: Ataki suną jeden za drugim. Szybkie wejścia skrzydłem lewym, prawym, bomby z drugiej linii. Gra o Mistrzostwa Świata w piłkę ręczną wchodzi właśnie w decydującą fazę. Polska, walczymy w tym momencie z Austrią. Za chwilę koniec pierwszej połowy i mamy prawdziwy roller coaster na boisku. Aktualnie tak, koniec, jeszcze nie koniec, ale mamy 15 do 13 dla naszych.
1: SK2.
0: I o to chodzi, nasi kochani, malinowi króle. Już za chwilę tacy od Urszuli.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
5: O, nowy Seat. Długo musiałeś na niego czekać?
6: Uf, jakieś 5 minut.
5: Żartujesz.
6: Poważnie. W salonie Motorpol Wrocław czekają auta dostępne od ręki. Wyposażone w systemy wspomagania kierowcy, podgrzewane fotele i kamerę cofania. A do tego fantastyczne promocje. Seat Ibiza już od 69 900 zł. A Seat Leon od 1072 zł brutto miesięcznie. I masz auto z 5-letnią gwarancją. Sprawdź ofertę już dziś. Motorpol Wrocław. Aleja Karkonoska 81. Motorpolwrocław.pl.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
10: I po reklamie.

0: Bez C2DSU i Życie cudem jest. Wydajecie również informację, że między Siedlcami a Łukowem 63 krajowa. Chwilowe utrudnienia, była kolizja. Między Lęborkiem także a Słupskiem macie wahadełko. No i A2 Warszawa Łódź między węzłami Łowicz. Duże utrudnienia. Tutaj lepiej zdjąć nogę z gazu. Pamiętajcie, lepiej dojechać 10 minut później. A za niecałe 2 minuty 19. Potem dalej gramy. To co najlepsze. Polskie 42.
1: Reklama.

0: Lecimy do Jean. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, check it out, kusi cenę każdy dział.

0: produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Magnolia Park, pierwsze piętro.
6: Co? Gdzie? Kiedy?
7: Z tej strony Kacper Michalak. W tym meczu wystąpią same legendy. Już 16 maja na Tarczyńskiej Arenie zobaczymy mecz byłych piłkarzy reprezentacji Polski oraz Brazylii.
8: To będzie naprawdę święto legend futbolu. Z Roberto Carlosem, Julio Cezarem i nietuzinkowym piłkarzem Imperator Adriano, czyli gwiazda Interu Mediolan.
7: Mówi organizator Grzegorz Mikłasz. Start wydarzenia w sobotę o 20:00. Bilety i szczegóły znajdziecie w sieci.
5: Sponsorem programu jest Tempur Sealy Polska, właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Magnolia Park, pierwsze piętro.
9: Będzie padać i to nieźle w Szczecinie i to w nocy tylko, a nad resztą kraju tak około 6 stopni na plusie albo mniej. Jutro tak od 12 do 17 i wiatr, i słońce, przejściowy deszcz i chmury, czyli... Gdzie ta wiosna? Ukochana jesieni, ja wiem, że z tobą jest jak w raju, ale lepiej przyjdź, kiedy trzeba, a nie kurczę w maju.
10: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
9: Taki dostałem wierszyk od słuchacza. A w SC2 tylko mamy najlepszych słuchaczy i najlepsze polskie hiciory. Phil Lamberyna. Dzień dobry, gotowi na wszystko?

W ST2, w symetryczno-lirycznych nastrojach, panowie profesorzy, nauczyciele z zespołu MA, a słuchajcie, co chcą zrobić uczniowie z zespołu bydgoskiej szkoły samochodówki. Dostali od muzeum ponad 80-letnią armatę z czasów II wojny światowej. Cel? Wyremontować. I na remont dali sobie, ale tylko miesiąc. SK2. Po prostu rok szkolny chcą zakończyć z hukiem. Natkany kiel w SC2. Error?

0: dziewczyny z zespołu LOR, które poznały się w sumie w krakowskiej szkole i wylądowały w gorącej polskiej dwudziestce Eski 2. Tak nazywa się ten numer. Wszystko jedno, wszystko źle, ale im nie jest to wszystko jedno, liczą na wasze głosy. Gorąca polska dwudziestka SK2.pl. To wy decydujecie, co w piątek rządzi na liście polskich hitów w SK2. SK2. A patrzę jeszcze, kto rządzi w Austrii, bo trwa mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Polska-Austria, druga połowa. Zostało jeszcze 7 minut. Wygrywamy 23-22. Jest dobrze.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce

0: Zapraszamy na Festiwal Aktorstwa i Reżyserii Filmowej. Grabowski, Skrzynecka, Smarzowski. Pokazy filmowe, uroczyste gale, spektakle i spotkania z artystami. Od 9 do 14 maja. Multikino, Pasaż Grunwaldzki i Wrocławskie Centrum Kongresowe. Więcej szczegółów na festiwalaktorstwa.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
3: I po reklamie.

0: 22 najlepsze polskie hity i najlepsze też informacje. Udało się Polakom wyrwać pierwszy mecz Austriakom. Ten eliminacyjny do Mistrzostw Świata w piłkę ręczną. 26-25 pokonaliśmy Austriaków. Rewanż dopiero w niedzielę. Sporo czasu, do tego czasu regeneracja przy najlepszych polskich hiciorach. Po 20. ONA, Grzegorz Chyży czy Roxy z Faustem. Tylko w SC2.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.

0: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
1: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
0: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Święto kina we Wrocławiu. Zapraszamy na Festiwal Aktorstwa i Reżyserii Filmowej. Grabowski, Skrzynecka, Zmarzowski. Pokazy filmowe, uroczyste gale, spektakle i spotkania z artystami. Od 9 do 14 maja. Multikino, Pasaż Grunwaldzki i Wrocławskie Centrum Kongresowe. Więcej szczegółów na festiwalaktorstwa.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Magnolia Park, pierwsze piętro.
8: Co? Gdzie? Kiedy?
9: Tu Kacper Michalak. Przed nami sportowy weekend we Wrocławiu. Już w sobotę 28 lutego o 19.30 na Tarczyńskiej Arenie czeka nas kolejny mecz Śląska-Wrocław w ramach BetClick pierwszej ligi. Tym razem przeciwnikiem będzie Chrobry Głogów. Przypomnijmy, wrocławska drużyna chce wrócić do ekstraklasy. Oprócz tego mamy też koszykarską Ślęzę Wrocław, przed którą ostatni mecz rundy zasadniczej Orlen Basket Ligi Kobiet. W niedzielę 1 marca o 17.00 w KGHM Ślęza Arenie żółto-czerwone zagrają z Conti Max Mosir Bochnia.
7: Sponsorem programu jest Tempur Polska. Właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Magnolia Park, pierwsze piętro.
10: Dzień hummusu dzisiaj mamy w kalendarzu, 13 maja, czyli święto wszystkich tych, którzy wiedzą, że rośliny też potrafią zrobić imprezy na talerzu. Ta cieciorka, ciecierzyca, niezła pasta, u nas hity, które smakują najlepiej, bez względu na dietę. Wegańsko, leciutko, z klasą i widzę nawet w tej godzinie z nowością w karcie.

0: No i teraz dzieciaki nie mogą zorganizować profesjonalnych zawodów, no, bo nie mają tych urządzeń do mierzenia czasu, ale pewnie to kwestia czasu, jak rabusie zostaną złapani i to pewnie na mecie.
1: SK2.
0: A to już koła czasu. UNA w SC2.

0: Sylwia Grzeszczak w SC2. Pożyczony. Lepiej jej nie pożyczać, bo jeszcze zabaluje i nie wiadomo, gdzie wyląduje. Czytam, że będzie drożej na Poznańskiej Izbie Wytrzeźwień. Teraz 340 zł za nockę, a trzeba będzie już zapłacić 450. Tyle kasy za jedną noc i to bez minibarku.
1: SK2.
0: Taniej wyjdzie zamówić taksówkę, jeszcze na kebaba na mieście starczy.

0: uspokajająca jak zieloma herbatka orientalna. Kasia Sienkiewicz i jej nowość Były momenty w SC2. To jeszcze zza oceanu, nagłówek z prasy, Trump luźniutko, Donald Trump, prezydent Ameryki, luźniutko przyznał w wywiadzie, że nie interesuje się w ogóle sytuacją finansową Amerykanów. Ma to po prostu w nosie, ile mają pieniędzy w portfelu i ile zarabiają. A jemu na wszystko starcza. Amerykanów to w ogóle nie dziwi.
1: Może być prezydent, no,

0: Czasem i gangsterem, ale musi być kimś.
1: SK2. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
3: To będzie ostatnia reklama.
2: Masz

0: Panowie bracia, Jeremi i Artur Sikorscy zrobili klimat, więc dobra, niech będzie trochę prywaty, kochani. Dzisiaj nie jest zwykły dzień. Moja żona Iza ma urodziny. Nie będziemy liczyć lat, bo po co? Kolejna osiemnastka. Ale idealnie się zgrało, bo ten numer, który teraz właśnie słyszymy i on się kończy, nosi tytuł Młodość. I tego ci życzę, żeby ta młodzieńcza radość, ten uśmiech nigdy się nie kończy. Kocham.
1: Reklama. W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Magnolia Park, pierwsze piętro.
6: Co? Gdzie? Kiedy?
7: Z tej strony Kacper Michalak. Ponad 150 wydarzeń w ponad 100 instytucjach. Przed nami Noc Muzeów we Wrocławiu. Już w sobotę 16 maja będziemy mogli zwiedzić m.in. Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Centrum Historii Zajezdnia, Muzeum Medycyny Sądowej czy Muzeum Pana Tadeusza. W planach warsztaty i wykłady, spotkania z artystami, pokazy filmowe i wernisaże. Nie zabraknie też zwiedzania miejsc na co dzień niedostępnych dla odwiedzających. Pełny program Nocy Muzeów sprawdzicie w sieci.
5: Sponsorem programu jest Tempur Sealy Polska, właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Magnolia Park, pierwsze piętro.
8: Magazyn muzyczny.
0: Ciężko pracuje, jest delikatna, wierzy w marzenia. Księżniczka polskiej muzyki Sonia Maselik w Radiu SK2. Witam cię bardzo gorąco.
9: Witam, dzień dobry.
0: Gdybyś mogła się wcielić w jedną z księżniczek z bajki, którą byś wybrała? Śpiąca królewna, bo śpisz do południa, czy może Rozpunka, która jest uwięziona w wieży, w której cały czas gra muzyka?
9: Na pewno nie Śpiąca królewna, bo ja nie śpię. Znaczy lubię sobie pospać, ale nie mam na to czasu za bardzo, więc to akurat do mnie kompletnie nie pasuje. A Rozpunka jest chyba aż tak za bardzo delikatna, bo ja to raczej jestem taka dziewczyna ze Śląska. Po prostu taką osobą dosyć, no, pracowitą. Ja uważam siebie za osobę pracowitą bardzo, więc myślę, że to pierwsze. Aczkolwiek nie lubię zimy, wolę lato.
0: W takim razie zacznijmy naszą bajeczną rozmowę słowami dawno, dawno temu, za siedmioma lasami, za siedmioma górami, za granicą. Przyszła na świat maleńka Sonia, która urodziła się w Niemczech, ale swoje dzieciństwo spędziła na Górnym Śląsku, już jako dorosła królewna, dokładnie w Piekarach Śląskich.
9: Tak, to jest moja rodzina. Rodzinne miasto.
0: Kiedy sobie myślisz o dzieciństwie i o rodzinnym domu, to jakie skojarzenia przychodzą ci do głowy? Jakie smaki, zapachy albo zabawy?
9: Na pewno naleśniki z truskawkami, ponieważ tak jak zauważyłeś, ja urodziłam się w Niemczech, ale to nie dlatego, że mam rodzinę w Niemczech, tylko dlatego, że to były takie czasy, to był 93 rok, no moi rodzice pracowali za granicą po prostu, więc tak się złożyło, no, że przyszłam na świat tam. Później wyprowadziłam się...
0: Czyli masz dwa obywatelstwa.
9: Tak, mam dwa obywatelstwa, no ale później wróciłam do Polski, tylko głównie czas spędzałam z babcią i z dziadkiem, ponieważ rodzice dalej pracowali gdzieś tam za granicą. To dzieciństwo kojarzy mi się z tymi naleśnikami, z truskawkami i z bitą śmietaną, bo moja babcia właśnie mi robiła, szczególnie w lato, więc to jest szczególnie taki smak lata. To, co mi się kojarzy z dzieciństwem, to jest te tradycyjne takie śląskie danie, czyli to, co jest zawsze u nas, czyli ta rolada, kluski i modra kapusta, bo to jest coś, co było zawsze co niedzielę u mnie w domu. Teraz, jak już jestem starsza, to nawet nie chodzi o to, że nie kultywuję gdzieś tam tej tradycji, bo teraz często wyjeżdżam. Często mnie nie ma, więc też więcej jem takich rzeczy bardziej...
0: Bo ja wiem, że ty słyszałem, że bardzo lubisz włoską kuchnię.
9: No bo lubię, właśnie lubię. Lubię i też lubię eksperymentować w kuchni sama. Często się zdarza tak, że ten niedzielny obiad nie jest takim tradycyjnym śląskim obiadem, ale jak jest jakieś duże święto, są święta Bożego Narodzenia, czy też święta Wielkanocy, to oczywiście standardowo taki zestaw się znajdzie u nas.
0: Przyjaciel albo przyjaciółka z czasów szkolnych. Masz jeszcze kogoś takiego?
9: Tak, no są tacy przyjaciele, z którymi mam kontakt od szkoły podstawowej aż do teraz.
0: To a propos szkoły, z jakiego przedmiotu byłaś kozakiem, a z jakiego noga?
9: Na pewno kozakiem byłam z angielskiego i to jest coś, co zostało, bo ja ukończyłam, poza tym moim wykształceniem muzycznym, ukończyłam też filologię angielską.
0: Spokojnie,
9: i to
0: był mogłabyś taki... uczyć języka angielskiego.
9: No w sumie uczyłam i uczę też nadal, więc...
0: Udzielasz korepetycji?
9: Określam się siebie cały czas jako przedsiębiorcę. Prowadzenie działalności to jest wyzwanie w naszym kraju, ale jestem jednoosobową działalnością gospodarczą. Jakby oprócz tej strefy takiej muzycznej też zajmuję się właśnie językiem angielskim. Teraz oczywiście coraz mniej, o wiele rzadziej niż kiedyś, bo ta muzyka wypełnia teraz zdecydowanie więcej czasu niż kiedyś, ale gdzieś tam to też jest taki mój konik, powiedzmy.
10: Czyli język tak, angielski. Z tego przedmiotu byłaś the best. A jeżeli chodzi o przedmiot, z którego jednak byłaś troszeczkę gorsza.
9: No to wszystkie ścisłe przedmioty, czyli matematyka,
10: fizyka,
9: to zdecydowanie to nie były moje przedmioty. Chemia.
10: Tablica Mendelejewa.
9: No nie, kiedyś miałam dwóje po prostu z chemii na koniec i zasłużenie, bo generalnie to nie jest moja bajka.
10: Ale czujesz chemię z muzyką.
9: Tak, z muzyką
10: i to
9: czuję
10: jest najważniejsze. Sonia Maselik w Radiu SK2 jest dzisiaj gościem. Od najmłodszych lat muzyka i scena wciągały cię jak ruchome piaski. Grałaś na pianinie.
9: Tak.
10: Występowałaś na scenie w Domu Kultury.
9: To były takie początki,
10: zgadza.
9: Oczywiście.
10: Wspominasz to?
9: Tak.
10: Bardzo mile?
9: Tak.
10: I zawsze chciałaś grać na pianinie, czy jednak inny instrument chodził ci też czasami po głowie, albo grał ci gdzieś w uchu, brzęczał delikatnie?
9: Wiesz, pianino to był pomysł mojej babci. To ona tak postanowiła, że no w sumie gdzieś tam podejrzewała, że mam jakieś predyspozycje do tego, żeby coś robić muzycznie. To ona chyba też sobie trochę tak marzyła, że właśnie zawsze jak będą święta na przykład Bożego Narodzenia, żeby ktoś mógł na przykład zagrać jakąś kolędę w trakcie, żebyśmy sobie mogli coś zaśpiewać.
10: Ja mam takie babcie są najfajniejsze.
9: Tak, tylko w tamtych czasach też jakby nikt nie myślał o tym, że faktycznie gdzieś tam to może się przerodzić w coś poważniejszego, że to może być zawód. Bardziej chyba traktowali to jak taki pomysł, żebym miała jakieś hobby, żebym mogła coś robić w wolnym czasie, a poza tym to też jest tak, że granie na jakimś instrumencie rozwija bardzo intelektualnie, więc tutaj podziękowania trzeba wysłać babci, że wpadła na to, żeby zadbać o tą moją edukację i żebym miała tę możliwość nawet chodzić na takie lekcje dodatkowe w Domu Kultury i uczyć się tego pianina.
10: W domu grałaś na pianinie w sukience i byłaś, rozumiem, grzeczną dziewczynką.
9: No.
10: A poza domem to co? Zakładałaś skórzaną kurtkę, glany, wytarte dżinsy, torebka z takimi nitami albo przyszywkami. Zaczynałaś budzić w sobie demony i grałaś w zespole rockowym.
9: Tak, grałam w zespole rockowym, wszystko się zgadza. No myślę, że taki okres buntowniczy trochę w moim życiu, w wieku 16 lat, ale to te lata rządzą się swoimi prawami. To trzeba też powiedzieć, że nastolatkowie potrzebują też takiej możliwości, żeby wyrazić swoje emocje. Ja wtedy wyrażałam to w taki sposób. To było też jakaś próba spełnienia jakichś swoich takich marzeń, bo ja zawsze od początku wiedziałam, że chciałabym występować, że chcę być na scenie. Czułam, że to jest takie moje miejsce na ziemi. Tak wspólnie z grupką przyjaciół w szkole, po prostu w liceum, stwierdziliśmy, że zakładamy zespół.
10: Jak się nazywał?
9: Fringe Café. Bardzo taki amatorski, garażowy zespół. Graliśmy na przykład piosenki, tak głównie covery. Red Hot Chili Peppers na przykład, albo Michaela Jacksona.
10: Dobre.
9: Więc było bardzo dużo takich utworów, które rozpracowywaliśmy. Grywaliśmy po różnych pubach, klubach, gdzie tylko mogliśmy, to tam występowaliśmy.
10: I tak były to twoje pierwsze, załóżmy, zarobione pieniądze, jak występowaliście?
9: My wtedy
10: w
9: nie zarabialiśmy pieniędzy.
10: Okay.
9: My po prostu, na przykład, nie wiem, tata kolegi zawoził nas na koncert, jeździł ze sprzętem, woził perkusję, więc też tutaj dostaliśmy dużo takiej pomocy ze strony rodziców, którzy nam pomagali gdzieś tam spełniać te marzenia i naprawiali piece gitarowe, pomagali nam nagrywać utwory. Nie zarabialiśmy na tym pieniędzy, ale mieliśmy z tego bardzo dużo fanu.
10: Okej. Okay. Na przestrzeni lat, Sonia, twoja twórczość ewoluowała z rocka w stronę popu.
9: Tak.
10: Jakie zespoły, albo kto w domu ukształtował twój gust muzyczny? Czego słuchałaś w czterech kątach?
9: Podkradałam na przykład płyty moim rodzicom, a moi rodzice wychowali się na przykład na płytach zespołu Bajm albo Kasi Kowalskiej, więc ja podkradałam im te płyty. Wtedy były jeszcze płyty, chociaż też załapałam się jeszcze na kasety. Odpalałam sobie te kasety i płyty w domu, bo wtedy internet jeszcze nie był aż tak rozwinięty. Był tylko YouTube, chyba z tego co pamiętam. No i tam sobie...
10: I nasza klasa.
9: Tak. I gdzieś tam na tym się wychowałam. No i oczywiście Tina Turner, te wszystkie występy na żywo też mnie ukształtowały. Taka generalnie muzyka lat 90. Mnie bardzo tak ukształtowała. Muzyka moich rodziców
10: to
9: trochę.
10: Co wtedy było popularne.
9: Tak. Później zaczęłam też chodzić do szkoły muzycznej. Tam, oprócz tego, że uczyłam się jazzu i z wszystkich standardów jazzowych, bo oczywiście na egzaminie trzeba było zaliczyć standardy jazzowe.
10: Tam trzeba czuć też bluesa.
9: Tak, trzeba też czuć bluesa. Też mieliśmy zajęcia z muzyki gospel. Mieliśmy bardzo dużo takich wymian międzynarodowych, gdzie miałam tę przyjemność no, brać udział w warsztatach gospelowych, śpiewać z ludźmi z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych i wymieniać tymi doświadczeniami. To też ukształtowało mnie, jakąś moją wrażliwość artystyczną. Zdobyłam bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo warsztatu, bo to były kilka nawet dni po parę godzin prób z zespołami, z wokalistami.

0: listami. To była naprawdę taka ostra szkoła jazdy, tak bym powiedziała.
1: Sonia Maselik w Radiu SK2. Zostańmy na razie przy tym okresie, jak byłaś nastolatką, bo wtedy też zaczęłaś pisać pierwsze teksty i zaczęłaś komponować. Pamiętasz swoją pierwszą autorską piosenkę?
0: Tak, była to piosenka To Nic. To była taka ballada z 2011 roku. Wtedy zaczęłam pisać piosenki swoje, nie już jako ten zespół, który mieliśmy, ale zaczęłam pisać w domu, też wydawać te piosenki, bo wydawałam i wrzucałam je wtedy na swój kanał YouTube.
1: Chciałaś pokazać światu swój talent, między innymi w programach telewizyjnych, takich
0: oczywiście, jak
1: Mam Talent, Must Be The Music. Co myślisz o tego typu programach? Bardzo one się zmieniły od tamtego momentu, kiedy ty w nich wzięłaś udział, czy nadal tego typu talent show są dla młodych, niezauważalnych artystów taką szansą na sukces?
0: Ja myślę, że są szansą na sukces i trzeba próbować. Ja będę zawsze zachęcać wszystkich do tego, żeby próbowali. Było wiele rozczarowań, upadków, przelanych łez. Ja nie mówię, że ich nie było, bo były. To nie jest tak, że ja

0: typu talent show są dla młodych, niezauważalnych artystów taką szansą na sukces?
1: Ja myślę, że są szansą na sukces i trzeba próbować. Ja będę zawsze zachęcać wszystkich do tego, żeby próbowali. Było wiele rozczarowań, upadków, przelanych łez. Ja nie mówię, że ich nie było, bo były. To nie jest tak, że ja w

0: Poplotkujmy jego co najwyżej występ. Myślisz, że ty wypadłabyś lepiej?
1: Nie uważam, że wypadłabym lepiej, ale dałabym z siebie też 1000% tak, jak ona to zrobiła. Dobra. Wiem, jak ciężkie to jest to zadanie. Wiem, jak dużo pracy Justyna na pewno musiała włożyć w ten występ i to było widać. Mi się ten występ bardzo podobał. Uważam, że tam wszystko się zgadzało. No i powiem szczerze...
0: W skali od 1 do 10?
1: To było 10, że dała z siebie 1000%. To było widać. Pracę, to doświadczenie, profesjonalizm. Wszystko się tam zgadzało.
0: To a propos ploteczek, jaką najgłupszą, najdziwniejszą, komiczną, nie wiem, niedorzeczną plotkę słyszałaś na swój temat, która cię rozśmieszyła albo wkurzyła i to nieźle?
1: No myślę, że wszystkie takie plotki, które wcześniej słyszałam na swój temat, że ja to albo na pewno mam bogatego męża, albo mam bogatych rodziców, którzy mi sponsorują te wszystkie moje teledyski, te piosenki.
0: A dzisiaj się okazało, że tak naprawdę to wszystko zasługa babci, która po prostu chciała, żebyś zagrała na pianinie.
1: No tak, i gdzieś tam jakieś mojej determinacji tego, że u mnie w słowniku nie było słowa, że się nie da i ja po prostu nie mam zaplecza w postaci bogatych rodziców, którzy mi wszystko fundowali. To jest gdzieś tam jak ciężka praca i jakby kombinowanie też skąd brać te środki na to, żeby wydać piosenkę, żeby wydać teledysk, bo to też trzeba o tym mówić, że na to wszystko muszą być środki.
0: Pamiętasz swoje pierwsze zarobione pieniądze?
1: Tak, pamiętam, bo ja skończyłam też filologię angielską i to też jakby umożliwiło mi, dało mi taką możliwość, żeby zarabiać i inwestować po prostu, więc ja dużo tych pieniędzy, które zarabiałam ucząc angielskiego, no wydawałam, inwestowałam po prostu w muzykę i gdzieś tam te wszystkie plotki, że niby ja mam te pieniądze dlatego, że ktoś mi coś sponsoruje.
0: Daje.
1: Z tytułu bycia czyjąś żoną, córką, było krzywdzące, bo ja po prostu nie spałam, po prostu chodziłam do pracy od rana do wieczora, wychodziłam rano, wracałam wieczorem i ja wiem, że taką moją zaletą jest to, że jestem pracowita i się po prostu niczego nie boję.
0: A reszta trzeba zaakceptować siebie takim, jakim jest.
1: Akceptuję,
0: wtedy człowiek
1: tak.
0: po prostu będzie szczęśliwy, najzwyczajniej w świecie. Znowu ty.

0: Uśmiechnięta Sonia Maselik dzisiaj w Radiu SK2. Nie jest plotką, że w 2025 roku wydałaś kolejny bardzo świetny singiel Kalejdoskop, przebój na lato, który jaką skrywa historię.
1: To jest takie porównanie do kalejdoskopu, bo wiemy, jakim urządzeniem jest kalejdoskop, że w kalejdoskopie wszystko wiruje, wszystko się mieni, jest miliony barw, miliony perspektyw. Też chciałam przedstawić taką relację, w której nie wszystko jest jasne i my kręcimy jak w tym kalejdoskopie, ale żadne z nas nie potrafi powiedzieć nie. To jest taka historia takiej relacji właśnie.
0: Miłość jest jak kalejdoskop, tak. To co przed chwilą powiedziałaś, mieni się różnymi kolorami, ale ma nieskończoną liczbę tych wzorów, które kalejdoskop prezentuje. A jaki jest według ciebie wzór na udany związek?
1: Balans to na pewno takie słowo klucz w moim życiu. Ja to słowo bardzo lubię i staram się ten balans w swoim życiu mieć. Ten balans jest też potrzebny w tej relacji damsko-męskiej. I nawet jeżeli jest mąż, jest żona, nie wiem, chłopak, dziewczyna, każdy z nas też jest taką indywidualną postacią i my potrzebujemy też tej przestrzeni dla siebie. Więc fajnie, że na przykład mój partner, moja partnerka ma też jakieś swoje zainteresowania, ale cieszę się też z tego, że ja też mam jakieś osobne swoje życie, więc no jak to się mówi, nie ma par idealnych, nie ma związków idealnych. No,
0: trzeba się po prostu docierać.
1: Ale trzeba się docierać i rozmawiać ze sobą przede wszystkim i to jest chyba taki sekret udanego związku, ale czy można powiedzieć, że każdy związek zawsze jest świetny, udany? To jest pojęcie względne, co dla kogo oznacza, że coś jest udaną relacją, coś jest udanym związkiem.
0: Niektórzy wolą cały czas siedzieć przy sobie i ze sobą rozmawiać, a niektórzy po prostu uważają, że miłość polega na tym, aby być obok siebie i nawet w milczeniu można przeżyć najcudowniejsze chwile.
1: Tak, każdy z nas jest na tyle różny, na tyle inny, że ciężko jest tutaj komuś udzielić jakiejś złotej rady, co ma robić.
0: Wymarzona rana.

0: Afryka, na którą chciałabyś, aby zabrała cię druga połówka?
1: Do jakichś ciepłych krajów po prostu, na jakieś wakacje.
0: Ciepłolubna jesteś.
1: Ja jestem bardzo ciepłolubna, tylko że problem jeszcze jest taki z tą moją pracą, że ja, bo ja jestem trochę pracoholikiem i to jest też trochę złe. W sumie mam tego świadomość, że to nie jest tak do końca dobre. Na przykład w momencie, kiedy ktoś chce mi zrobić niespodziankę i wyrwać mnie na takie na przykład
0: na
1: wakacje,
0: taką randkę na właśnie,
1: taką randkę
0: na Malediwy
1: do ciepłych krajów, no to logistycznie mogłoby być to ciężkie, bo z jednej strony bym chciała, ale na pewno bym się też trochę wkurzyła, że ktoś zarządza moim czasem. Ale jak to teraz mamy jechać? Ja teraz nie mogę jechać, no jak? Więc trochę to jest głupie, no.
0: Ciężko cię porwać.
1: No, trochę tak.
0: A randka, jaką ty byś przygotowała? To jakby wyglądała?
1: Co innego?
0: Dla swojego księcia z bajki.
1: To zależy, jaką tą osobą jest ten mój książę z bajki. Jeżeli ta osoba, czyli na przykład mój mąż, no to on jest bardziej taki zdystansowany, on nie lubi zatłoczonych miejsc, więc myślę, że on bardziej by się ucieszył po prostu z tego, gdybym na przykład zrobiła jakąś kolację w domu, ale gdybym na przykład chciała...
0: Taką włoską, prościutko.
1: Tak, dokładnie, ale gdybym na przykład chciała moją przyjaciółkę zabrać na randkę, bo przecież z przyjaciółką też można gdzieś chodzić, no to na przykład ją bym wybrała, wzięłabym ją po prostu gdzieś na miasto. Więc to zależy po prostu dla kogo, no bo jak przygotowujemy też tą randkę dla tej drugiej osoby, to przede wszystkim myślimy, co ta druga osoba by chciała, czego ona oczekuje i co lubi. Więc to zależy.
0: W związku trzeba unikać dwóch słów. Słyszałem kiedyś. Te słowa to zawsze i nigdy. Na przykład ja zawsze chciałam dla nas dobra, a twoja matka nigdy nam nie pomagała.
1: Więc... Oj. Oj.
0: Więc tych dwóch słów trzeba unikać, ale zawsze słuchajmy tego, co dobre i nigdy nie przechodźmy obojętnie obok takich numerów jak ten, czyli Kalejdoskop, gdzie palce tutaj maczali również i producenci z zagranicy.
1: Tak, to jest coś nowego w mojej twórczości, bo zazwyczaj do tej pory wydawałam single, które były owocem współpracy z polskimi producentami. Tutaj ze względu na to, że mam za sobą preselekcję do Eurowizji, trochę poeksperymentowałam i pojeździłam po Europie, więc też wykorzystałam ten czas preselekcji, żeby pod tym kątem rozwinąć swoje gdzieś tam znajomości i też siebie w jakiś sposób zainspirować trochę, bo to też trzeba powiedzieć, że praca z różnymi ludźmi inspiruje przede wszystkim do nowych działań, do nowych wyzwań. Takiego odświeżenia i takiego wyzwania bardzo potrzebowałam. Tak powstał Kalejdoskop. Jest to taka współpraca polsko-norweska. Chwilę przed świętami Bożego Narodzenia byłam w Norwegii i tam powstało parę fajnych rzeczy.
0: Między innymi Kalejdoskop.

0: Sonia, ty wolisz pisać teksty, czy komponować muzykę? Albo jedno i drugie.
1: Jedno i drugie.
0: Któraś z tych dwóch rzeczy sprawia ci większą przyjemność?
1: Nie ma to dla mnie znaczenia, bo czasami zainspiruje mnie bardziej muzyka, czasami mam jakąś inspirację do napisania jakiegoś tekstu.
0: A gdzie szukasz tych inspiracji?
1: To jest życie. Samo życie po prostu. To, czego
0: na spacerze wpada ci coś do głowy, albo jak jesteś gdzieś za granicą na wyjeździe.
1: Będąc na wyjeździe, dlatego...
0: Jedziesz samochodem, zauważysz jakąś scenę, sytuację na stacji benzynowej.
1: Tak, ja mam, wiesz, na swoim telefonie cały czas mam albo notatki, albo dyktafon i ja wszystko zapisuję na swoim telefonie, nieważne gdzie jestem w sklepie, to też czasami, wiesz, coś tam nagrywam na telefon,
0: usłyszysz, więc wygląda to komicznie. Promocję.
1: Tak, i czasami na przykład idziemy gdzieś z moim mężem, jesteśmy na przykład w sklepie i ja zaczynam na telefon nagrywać, a on się tak, no to coś, co mówiłaś? A on mówi, a nie, znowu masz jakąś, ona znowu ma jakąś odklejkę, więc tam, on już jest akurat przyzwyczajony, ale...
0: Kajzerki czy grahamki?
1: No, jest tak czasami, są takie śmieszne sytuacje, ale to jest właśnie ten proces pisania piosenki i to jest ta charakterystyka też mojej pracy. To nie jest praca od do, tylko to jest taki proces pisania piosenki.
0: Odpoczywasz tylko wtedy, gdy śpisz.
1: No, tak.
0: Ale jak się czasami nawet i w nocy obudzisz, to łapiesz na dyktafon, jak coś ci się przyśni, jakaś melodia albo tekst, to potrafisz się w nocy obudzić, również złapać za dyktafon albo za ołówek i zapisać to na kartce.
1: Możliwe, że zdarzało mi się tak, że coś

0: wymyśliłam, poszłam spać, ale zapomniałam.
1: Czyli Sonia, która pracuje 24 godziny na dobę.
0: Tak, ale to jest też taka praca, którą lubię i to też nie jest tak, że mnie to męczy jakoś bardzo, bo wiadomo, że fizycznie też mam jakieś granice swoje, szczególnie tak było podczas... Tak, bo tak szczególnie było podczas preselekcji, że to był już prawdziwy rollercoaster i prawdziwy hardcore, szczególnie przy tych moich dojazdach z Warszawy na Śląsk, więc było ciężko, ale to jest taka pozytywna adrenalina, to jest naprawdę coś, co lubię robić, więc jeżeli jest praca, którą my lubimy, to nie wiem, czy można to nazwać pracą, chociaż trzeba nazywać pracą, co też pokazuje dzisiaj w swoich social mediach.
1: Poruszyłaś temat social mediów. Ukończyłaś studia na Uniwersytecie Śląskim w kierunku kulturoznawstwo media.
0: Tak.
1: Obce social media w ogóle tobie nie są. Czujesz się w nich jak ryba w wodzie. Czy internet właśnie i social media są ważne w twoim życiu?
0: Ja myślę, że one są konieczne, dlatego, że ja w ten sposób komunikuję się ze swoimi fanami. Natomiast ja nie czuję się influencerką i to też podkreślam. Nie określam siebie jako influencerka. Chociaż niektórzy twierdzą, że powinnam siebie tak określać, no bo skoro publikuję jakieś treści nie tylko muzyczne, ale też lifestyle'owe, to teoretycznie wpisuję się też w kanony bycia dzisiaj w dzisiejszym świecie influencerem. Natomiast bliżej mi jest do bycia songwriterem i do pisania muzyki niż do określenia siebie jako influencer.
1: Kogo obserwujesz na Instagramie?
0: Kogo obserwuję na Instagramie? No na pewno ze świata muzycznego. A. Wszystkie osoby, które też tworzą i robią
1: świat
0: muzykę.
1: Świat mody pewnie.
0: Słucham?
1: Świat mody.
0: Czy świat mody? No
1: jakieś
0: też.
1: Suknie balowe, tam
0: No też coś, bo to też jest potrzebne, bo szukam czasami inspiracji do swoich kreacji na występy. Mm-hmm. To jest też ważne. No ale głównie chyba to wszystko opiera się właśnie o ten muzyczny
1: jakieś
0: content.
1: Jakieś kucharskie też kanały z włoską kuchnią?
0: Tak, są. mam jakiś tam kanał dietetyk powszechni, nie wiem, już teraz może przekręcam nazwę, więc mam takie profile też związane ze zdrową żywnością, z zdrowym gotowaniem, czasami sobie odwzorowywuję jakieś przepisy, no więc głównie muzyczne, głównie coś tam o zdrowym odżywianiu się,
1: sport
0: też jakiś sport też, tak, sportowy, jakiś content
1: pływać,
0: też.
1: Tak,
0: pływam.
1: No więc... Żabką, kraulem na plecach?
0: Ja żabką, tak? ale moczę głowę, bo ostatnio też mi ktoś zadał pytanie, ale tak pływasz żabką tak rekreacyjnie, czy tak, że moczysz głowę? Ja mówię, spokojnie, jestem zanurzona cała.
1: Pływam żabką, bo tylko to kumam.
0: Znaczy ja nie uprawiam sportu dla sportu, w sensie jako sportowiec i nigdy
1: dla
0: nie
1: relaksu.
0: Ja dla relaksu, dla siebie, dlatego po to, żeby też...
1: Odreagować.
0: Żeby odreagować, żeby też dobrze wyglądać, żeby dobrze się za sobą czuć, bo to nawet już nie jest kwestia takiej potrzeby, że ja muszę w social mediach wrzucić jakieś ładne zdjęcie, więc muszę po to wyglądać dobrze. Nie, robię to dlatego, żeby się dobrze czuć sama ze sobą. Co chciałam powiedzieć? Aha, o tych social mediach. Że utożsamiam siebie bardziej jako songwriter niż jako influencer, chociaż mam świadomość tego, że gdzieś tam to, co robię, jakby oglądają inni i to też na nich wpływa, no bo wiem, jak ja oglądam jakieś różne profile, jak to na mnie wpływa, jak to mnie inspiruje.
1: A czy czytasz portale plotkarskie?
0: W okresie preselekcji to trochę się naczytałam, bo byłam ciekawa, co tam piszą po preselekcjach.
1: Rozumiem, że na twój temat.
0: Też, no bo siłą rzeczy te portale też mnie oznaczały, więc chcąc, nie chcąc, gdzieś tam coś tam przeczytałam. Kurczę, tak sama z siebie to chyba nie czytam, wolę unikać.
1: Wiesz, ten internetowy świat jest zupełnie inny, bo tam ludzie są o wiele bardziej odważni niż w realnym świecie i w nim właśnie, w tym wirtualnym, można spotkać się bardzo często z hejtem, dlatego teraz rada dla tych wszystkich, którzy doświadczyli tego. Ty również doświadczyłaś kiedyś hejtu w internecie? Jeżeli
0: no
1: tak,
0: jasne.
1: To jak sobie z nim poradziłaś? Albo jak sobie z nim radzisz? Taka rada dla tych, którzy też się z tym muszą
0: zmagać. Pracować nad poczuciem własnej wartości, to przede wszystkim, bo mi, tak jak o tym rozmawialiśmy, sport, właśnie takie zdrowe odżywianie,

0: poradziłaś? Albo jak sobie z nim radzisz? Taka rada dla tych, którzy też się z tym muszą
1: pracować
0: zmagać.
1: Nad poczuciem własnej wartości, to przede wszystkim, bo mi, tak jak o tym rozmawialiśmy, sport, właśnie takie zdrowe odżywianie,

0: takie poczucie własnej wartości, co sprawiło, że też jestem, myślę, że już po czasie bardziej odporna na hejt i że jeżeli pojawi się coś negatywnego w internecie na mój temat, patrzę na to z przymrużeniem oka. Oczywiście czytam te rzeczy, to nie jest tak, że po mnie to spływa całkowicie. Natomiast ja staram się zawsze odróżnić tą krytykę taką obiektywną od tego hejtu, o którym rozmawiamy. Jakby no, nikt inny nie wie, ile ja musiałam pracy włożyć w coś, ile czasu poświęciłam na dany projekt i tylko ja wiem, jak jest naprawdę, więc dzielę to na dwa, po prostu. Ale przede wszystkim pomogło mi to takie wypracowanie tej własnej poczucia wartości. To dużo daje.
1: Sonia Maselik, dzisiaj w Radiu SK2 trzeba powiedzieć, że ciekawa, odważna i niezależna kobieta zaprosiła nas dzisiaj do swojej bajki. Mamy również okazję posłuchać jej bajecznego kawałka idealnego na lato, który się nazywa Kalejdoskop od Sonii Maselik w Radiu SK2. Dziękuję Ci serdecznie za naprawdę cudowne spotkanie.
0: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ten utwór będzie z Wami w lato, najbliższe lato, ale też i kolejne lata. I wciąż...

0: polskiej muzyki.
1: Kasia Grodzka, cześć i czołem, zapraszam na kolejny kawałek historii polskiej muzyki. No, choć dzisiejszy nasz bohater zaproszenie wystosuje w ładniejszym stylu.
2: Zapraszamy

0: Dawid Podsiadło w sobie ma? Skąd w ogóle się wziął i co przeżył? Na te pytania odpowie wam oczywiście
1: historia polskiej muzyki.
0: Gdy mówimy Dawid Podsiadło, myślimy Dąbrowa Górnicza. To właśnie tam artysta w 1993 roku przyszedł na świat i to właśnie tam dojrzewała w nim miłość i ciekawość do muzyki. Pan małomiasteczkowy o swoim małym mieście w jednym z wywiadów mówił tak. Pierwsze 10 lat życia spędziłem w dzielnicy Ząbkowice. Mieszkałem na osiedlu młodych hutników, które w gruncie rzeczy było blaszanymi, tekturowymi budynkami złej jakości. Blokami wybudowanymi bardzo szybko, żeby osiedlić tam pracowników huty Katowice. Mam sentyment do tego miejsca, są we mnie miejsca na jakieś wzruszenia. Dobrze je wspominam i lubię tych ludzi. Była to jednak okolica, w której łatwo było się stoczyć. Kilku moich rówieśników otarło się o kryminalne intrygi. Potem przeprowadziłem się bliżej centrum, czasami jednak myślę, kurde, co by było, gdybyśmy zostali tam dłużej. Dzięki temu, że zamieszkałem w centrum, mogłem od 11 roku życia chodzić do Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej, w skrócie MOPT. Tam nauczyłem się lepiej śpiewać, postawiłem pierwsze artystyczne kroki. To pokazuje, jak ważna jest bliskość centrum. Życie na peryferiach jest trudniejsze dla rozwoju. A swoje umiejętności Dawid Podsiadło rozwijał w lokalnej szkole muzycznej w klasie Puzonu. Wiedza zdobyta w tej szkole przydała mu się kilkanaście lat później. W 2015 roku, gdy na Puzonie miał zagrać Przez Twe Oczy Zielone zespołu Akcent na kanapie u Kuby Wojewódzkiego.
2: Okej, okay, mało.
3: No, no.
2: Muszę nie, bo to...
3: Rozwij się.
2: Okej. Okej.
3: Aha.
2: Fajne to jest.
0: Bardzo zgrabnie, ale wracamy do Dąbrowy Górniczej i wspomnień Dawida ze szkoły. Byłem tym dzieciakiem w klasie, który irytował wszystkie pozostałe, bo nie chciał iść na bagary. Nie zjednywało mi to sympatii, więc nauczyłem się, że czasem trzeba zrobić coś wbrew sobie, żeby większość była zadowolona. Trzymałem się grupy, bo, i tu dotykam kolejnego problemu, zawsze zależało mi na tym, żeby każdy mnie lubił. Dawid od najmłodszych lat oglądał wraz z bratem anglojęzyczne filmy z napisami, no i dzięki temu szybko nauczył się języka, co mógł pokazać na scenie Biblioteki Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w 2009 roku podczas konkursu piosenki anglojęzycznej. Tak, w internecie.

oka, bo dosłownie rok później wraz z kolegami ze szkoły muzycznej stworzył rockowy zespół Curly Heads. To zdecydowanie ostrzejsze granie, postpunkowe brzmienie. W piosenkach loczkogłowych można znaleźć inspiracje takimi zespołami jak Kings of Leon, Franz Ferdinand czy Arctic Monkeys. Ale więcej o nich już za chwilę, bo ktoś mógłby pomyśleć, że kariera Dawida była jak zupka instant, czyli natychmiastowy rozkwit po wygraniu drugiej edycji show X Factor. Ale nie, to nie było takie proste, bo w 2011 roku Dawid również do X Factora zajrzał i zaśpiewał, ale nie przeszedł drugiego etapu eliminacji. Potem już z zespołem Curly Heads spróbowali swojego szczęścia w Mam Talent, tu również bez powodzenia. To właśnie wtedy ktoś zasugerował, by Podsiadło popatrzył na siebie z perspektywy solowego artysty. Dlatego w 2012 roku uzbrojony tylko w swój głos artysta powiedział sobie do 3 razy sztuka i znów zawitał w X Factorze, tym razem zwyciężając drugą edycję, wykonując utwór Better Than Dream z megagwiazdą Katie Melua.

od tego momentu, jak z bicza strzelił, kariera rozpędziła się do hiperprędkości. W roku 2013 cichy i nieśmiały, ale za to świeżo upieczony 20-latek wydaje swój pierwszy album. Płyta Comfort and Happiness dawała swoim odbiorcom poczucie komfortu i szczęścia, no bo nie inaczej. Krążek promowały single Trójkąty i Kwadraty.

Warto nadmienić, że w 2023 roku z okazji 10. rocznicy urodzin Trójkątów i Kwadratów artysta postanowił zaskoczyć fanów nową ich wersją.

Nowa single, jak i cały album osiągnął wielki sukces. Na Dawida Podsiadłe spadł deszcz nagród. Artysta wystąpił na przykład jako support Lany Del Rey na koncercie w Warszawie. Zaczął też pojawiać się w line-upach największych polskich festiwali muzycznych. W roku 2014 Curly Headsi wydają swój debiutancki album Ruby Dress Skinny Dog, który promują dwoma singlami, bojowym Reconcile, co ciekawe w teledysku do tego kawałku, a główną rolę gra Marcin Dorociński. Wciela się tam w rolę doktora z wąsem Roberto Sancheza, gwiazdę telenoweli.

W kolejnych latach dorzucił swoje 3 grosze do hymnów Wataha, Nieboskłon i Ciebie też bardzo. Fala popularności dodała artyście skrzydeł do tego stopnia, że już w 2015 roku wypuścił swój 2. album solowy pod tytułem Annoyance and Disappointment, który promował hit Pas Tempomat.

było, ale każdemu należy się przerwa, więc Dawid Podsiadło odsapnął od koncertowania. Odsapnięcie całkiem spore, bo trwające 2 lata. A jak wracać, to tylko z wielkim boom, którym był album Małomiasteczkowy wydany w 2018 roku oraz koncert z Taco Hemingwayem i nie tylko, na blisko 60 tysięcy osób na Stadionie Narodowym. To był rok 2019. Artysta znów schował się na kilkanaście miesięcy po to, by w 2022 roku fani mogli się na niego natknąć w kiosku ruchu w jednym z warszawskich przejść podziemnych. Tak Podsiadło promował płytę Lata 20, która jest hymnem wszystkiego, za czym tęsknią obecni 30-paralatkowie. Tak, chodzi o Tazosy.

0: Dodatkowo w międzyczasie artysta pojawił się w dodatku do Cyberpunk 2077 Widmo Wolności. Poznacie go po wąsie. Stworzył do tejże gry piosenkę, a jeszcze wcześniej stworzył inną do anime Edgerunners, którego fabuła jest osadzona w cyberpunkowym świecie gry autorstwa naszego rodzimego CD Projektu.
1: Historia polskiej muzyki.
0: To był kawał historii polskiej muzyki oczywiście. Kasia Grodzka, dzięki za dziś, do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny Radia SK2 Wrocław. Zamiast w domach mieszkają w kojcach i czekają na wywóz do schroniska. Bezdomne psy, bo o nich mowa, czekają też na ludzi, którzy odmienią ich los. Od lat pomagają w tym wolontariusze Trzebnickiego Klubu Psa, którzy poszukują czworonogom nowych domów, stałych bądź tymczasowych. O szczegółach rozmawiał nasz reporter Sebastian Stelmach z prezeską klubu Małgorzatą Miśtą.
2: Trzebnicki Klub Psa prowadzi nabór osób, które mogłyby przyjąć do swojego domu bezdomne psy w ramach tak zwanych domów tymczasowych. Na czym ta idea polega?
3: Małgorzata Miśta, prezes Stowarzyszenia Trzebnicki Klub Psa. Domy tymczasowe to są takie domy, które nie są na stałe, są na trochę. Chcemy, aby te psy, które trafiają do nas, nie trafiały do schroniska, tylko żeby miały szansę na jakąś adopcję. A ponieważ nie możemy mieć dużo psów, gdyż nie mamy na to miejsca po prostu, próbujemy szukać domów tymczasowych, czyli takich ludzi, którzy zaopiekowaliby się takim psem. W zamian za to dostają oczywiście karmę od nas, opiekę weterynaryjną, no i porady, jeśli coś się dzieje nie tak z tym psem, tak, trzeba pomóc. Natomiast dla takiego psa to jest szansa na to, żebyśmy mogli szybciej znaleźć dom stały, no i też, żeby sprawdził się w warunkach domowych tak naprawdę, bo nie znamy tych psów i jeśli ta osoba się decyduje na to, no to też jest w stanie nam bardzo dużo o tym psie powiedzieć, no i łatwiej jest mu znaleźć dom.
2: Dużo jest takich domów tymczasowych w Trzebnicy i w gminie Trzebnica?
3: No obecnie nie mamy tak dużo domów tymczasowych, ale tak naprawdę nie szukaliśmy ich na samym początku naszej działalności, ponieważ nie było takiej konieczności, tych psów nie było aż tak dużo. Ostatnio jest zatrzęsienie psów, niestety. Szukamy domów tymczasowych, oczywiście też domów stałych. Są ludzie, którzy nawet z Gdańska, czy ze Szczecina, czy z Warszawy nawet piszą, że chcą dać dom tymczasowy. No ale dla nas to jest duża jakby akcja, żeby te psy wysłać, no i też wolelibyśmy mieć je tutaj, tak więc liczymy na otwartość tutaj mieszkańców, że pomogą bardziej.
2: Mówi pani, że nasila się problem bezdomnych psów. Co na to wpływa tak naprawdę, że tych psów bezdomnych przybywa?
3: Ciężko powiedzieć, ponieważ ja sobie nie wyobrażam, żeby porzucić własnego psa. Natomiast wiele osób odstrasza to, że muszą zapłacić mandat za psa, którego muszą odebrać na przykład z miejsca tymczasowego przetrzymywania psów, gdzie jakby one czekają na tych swoich właścicieli. Jest to dużo psów wioskowych, które żyją sobie gdzieś tam na wsi przy budzie i ten właściciel właściwie mało się interesuje tym swoim psem i stwierdza, że jak ma zapłacić mandat, to już woli jednak go chyba zostawić i udaje, że to nie jest jego pies. I jest też dużo właścicieli, którzy sobie po prostu tak wypuszczają pieska w Trzebnicy, żeby sobie pochodził po Trzebnicy. No i te psy też trafiają do nas i czasem się potrafią tam siedzieć 2 dni, bo właściciel nie ma dostępu do Facebooka, do naszej strony. Nie jest w stanie jakby dotrzeć do informacji, albo nie chce mu się nawet podejść do Straży Miejskiej i zapytać, czy ten pies tam jest. No bo jakby zawsze wracał po 2-3 dniach, to może wróci, tak? I to jest też duży problem. Natomiast też jest dużo psów porzucanych i nie wiem, czy to teraz na przykład nie święta mają na to wpływ, tak? Dużo ludzi wyjeżdża na święta i no i niestety to jest to samo, co na wakacjach, tak? Że te psy są wyrzucane. No i też mieliśmy psy, które były przywiązywane do drzew, więc to są takie historie, gdzie ktoś chce się pozbyć psa i to jeszcze w taki sposób. Nie wiem, co jest powodem. Trzeba byłoby chyba zapytać tych, którzy to robią tak naprawdę.
2: Często zdarzają się sytuacje, że do grona w cudzysłowie bezdomnych psów dołączają psy, których mają swoich właścicieli, nie wiem, mają obroże. Widać ślady opieki ludzkiej nad tym psem, który ostatecznie z różnych przyczyn zostaje bezdomnym.
3: Obroże się zdarzają, takie parciane albo jakieś stare skórzane, natomiast widać po tym psie, że za dobrze u właściciela nie miał, ponieważ boi się ręki, boi się człowieka, nie wie, co to jest dobro człowieka i trzeba go nauczyć tego, że człowiek może być dobry i może mu właściwie pomóc, a nie tylko przeganiać. Więc jakby widać i czasami my się cieszymy nawet, że te psy trafiają do nas, bo może mogą mieć lepsze życie, tak? Aczkolwiek mówię, że są momenty, gdzie mamy przepełnienie, no i wtedy te psy mogą lądować w schronisku, a tam już jest coraz trudniej na adopcję, bo psów jest bardzo dużo tak naprawdę, ale no niestety zdarzają się takie sytuacje, gdzie właściciel jakby specjalnie tego psa nie odbiera, albo mamy informację, wiemy, kto jest właścicielem, ale nikt się do tego okolica nie powie, a pies jest podrzucany nawet do nas, bo powiedzmy, że zaszedł w ciążę i suka ma już szczeniaki, tak? I ten ktoś tutaj, no, po prostu nie chce się nimi już zaopiekować, więc lepiej podrzucić, tak? I szukamy im domów, natomiast no, to nie jest rozwiązanie, ponieważ są inne psy, które tego bardziej potrzebują, natomiast tutaj trzeba by powiedzieć o profilaktyce trochę, czyli sterylizacja i kastracja psów i i to chyba by najbardziej pomogło, jeśli chodzi o bezdomność.
2: Dużo psów przybywa w tej, brutalnie mówiąc, przechowalni, którą z tego co wnioskuję, Straż Miejska prowadzi.
3: Powiem tak, to jest pod Urzędem Gminy Trzewnica, ponieważ mamy porozumienie zawarte z gminą Trzewnica i współpracujemy właśnie z gminą Trzewnica i ze Strażą Miejską.
2: Poszukujecie właścicieli, poszukujecie osób, które będą mogły utworzyć taki dom tymczasowy. Jakie są wymagania stawiane potencjalnym prowadzącym takie domy tymczasowe?
3: Po pierwsze, musi być otwarty. Musi zdawać sobie sprawę z tego, że psy są różne i mogą go spotkać jakby różne sytuacje. Mieliśmy dom tymczasowy, który wziął psiaka, ale miał swojego psa i psy się nie dogadały. Po prostu ten pies wrócił. No i okej, tylko trzeba być na tym jakby otwartym i wiedzieć, że są różne sytuacje. U nas procedura, która jest, no troszeczkę się ludzie tego boją, bo to samo jest przy adopcji, natomiast to nam pozwala jakby mieć może nie 100%, ale więcej procent po prostu szans na to, że ten pies trafi jednak do dobrego domu, gdzie ludzie będą, zdają sobie po prostu sprawę z tego, co to jest opieka nad psem, czyli taka świadomość. Czyli muszą wypełnić, co chcą być domem tymczasowym lub stałym, muszą wypełnić ankietę adopcyjną. I tam są takie pytania, jak na przykład na ile jesteś w stanie tego psa wziąć, czy zdajesz sobie sprawę, że może brudzić, że może szczekać, że może przeszkadzać sąsiadom, bo każdy pies jest inny. I jeśli przejdzie się jakby weryfikację tą ankiety, no to dla nas to już jest sygnał, już wiemy troszeczkę o tym człowieku, czyli jak się potem spotykamy, no to już ta rozmowa nie trwa bardzo długo, bo już jesteśmy w stanie dopytać o pewne rzeczy. No i później spotykamy się z tą osobą, jeśli wypełni ankietę i jedziemy i ona, jeśli to jest dom tymczasowy i jakby ta osoba mówi, że nie ma dziecko na przykład, albo potrzebuje psa takiego spokojniejszego, staramy się, żeby to było faktycznie dobrane troszeczkę, jeśli się uda oczywiście, bo nie zawsze jest taka możliwość do tej osoby trochę i no i patrzymy, tak, czy da radę, bo wiadomo, jak ktoś nie da rady, no to tego psa musi oddać i to jest jakby logiczne. No, w wielu przypadkach zdarza się tak, że te psy faktycznie mają super domy tymczasowe i potem jest łatwiej im znaleźć ten dom stały.
2: Albo zostać w domu stałym, który został przekształcony z tymczasowego. Proszę powiedzieć, w jaki jeszcze sposób pomagacie osobom, które decydują się na prowadzenie tego domu tymczasowego?
3: Na pewno jest zapewniona opieka weterynaryjna psa, czyli odrobaczenie, szczepienie, jakieś podstawowe takie rzeczy. Mieliśmy psa, który miał jakąś zaćmę, tak, bo był starszym psem, więc też te koszta jakby pokrywaliśmy. Tutaj pomagają nam ludzie, czyli wpłacają na nasze konto darowizny i te pieniądze są przeznaczone na tego konkretnego psa, który potrzebuje pomocy. Super i tutaj mieszkańcy trzeba przyznać, że mieliśmy takiego psa, gdzie praktycznie 1000 zł został przelany. No nie powiem, że od jednej osoby, tak, ale od jakby większości osób. 600 zł już na tego psa przeznaczyliśmy, ale jeszcze jakieś tam badania pewnie będzie miało. A jak nie, no to przeznaczymy je na innego. Natomiast faktycznie to jest pomoc, która jest fajna i ten dom tymczasowy nie musi się martwić o to, że go nie będzie stać na tego psa. Jeśli chodzi o karmę, też jesteśmy w stanie ją zapewnić, chociaż większość domów tymczasowych jakby sama to zapewnia psu. No i pomoc taką behawiorystyczną, trochę szkoleniową, czyli jak coś się dzieje, no to wtedy staramy się troszkę pomóc i żeby jakoś się nie przestraszyć za bardzo z tym psem.
2: Gdzie potencjalni właściciele tych psów mogą znaleźć o nich informacje?
3: Najbardziej chyba Facebook, to jest Zaginione, Znalezione Trzewnicki Klub Psa, właściwie Trzewnica, jak się wpisze tam Zaginione, Znalezione Trzewnica, to się już znajdzie to i tam są wszystkie bieżące informacje dotyczące i psów i tego, gdzie się można zgłosić. Można bezpośrednio do nas dzwonić, są 2 numery telefonu podane, chociaż najlepiej dzwonić po 17, bo każdy z nas pracuje i mamy wolontariuszy, którzy mają te telefony, no ale trzeba pamiętać o tym, że oni pracują normalnie i to nie jest ich praca, oni to robią za darmo. Oprócz tego mamy maila, też można wysłać maila do nas, wszystkie namiary są też na Facebooku, więc tam jest na bieżąco wszystko aktualizowane.
1: Ogród Botaniczny we Wrocławiu chroni zagrożone gatunki, zdobi Stare Miasto i pozwala odetchnąć. Jego historia jest długa i ciekawa, a poznała ją nasza reporterka Hanna Hajłasz.
4: Jesteśmy we wrocławskim pięknym Ogrodzie Botanicznym. Co możemy powiedzieć o jego historii?
5: Zygmunt Kącki, dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Och, jednostka niezwykła, ogród ponad 200-letni. Musimy pamiętać, że powstał w XIX wieku, w 1811 roku. Jest to właściwie też rok, w którym tak na dobrą sprawę konstytuuje się Uniwersytet Wrocławski. Jest to też i rok, w którym powstaje piękny Pan Tadeusz, więc jest to symboliczny właściwie obiekt na terenie miasta Wrocławia, w samym jego centrum, w sercu Wielkiej Wyspy Ostrowa Tumskiego, która kiedyś stanowiła odrębną część miejską. No, ogród o bogatej i bardzo długiej historii, jak już wiemy, przechodził bardzo różne koleje swojego rozwoju. Od powstania właściwie rozwijał się niezwykle dynamicznie. Pracowali tutaj znamienici niemieccy profesorowie botaniki, geobotaniki, paleobotaniki, różnych specjalności. Powstawały pierwsze instytuty, na przykład jak Instytut Fizjologii Roślin w tej części Europy. Więc jednostka, która ma bardzo bogatą historię, nie tylko związaną z tym pięknem roślin, które prezentuje, ale też z wielką rangą naukową, jaką reprezentował na arenie międzynarodowej. Rozwija się bardzo dynamicznie, kolekcje są niezwykle bogate, powstają szklarnie, powstaje palmiarnia, kaktusiarnia, czyli te również elementy egzotycznych flor pojawiają się we Wrocławiu, no i oczywiście są obiektem zainteresowania mieszkańców tego miasta. No niestety przychodzi też II wojna światowa i ogród bardzo mocno ucierpiał w 1945 roku. Praktycznie została zniszczona większość kolekcji roślin, które były tutaj zgromadzone, znacznie uszczuplony i zniszczony drzewostan. Szklarnie, wszystkie rośliny, które tropikalne, ciepłolubne, przepadły, więc niestety nie uniknął pożogi wojennej. Zresztą na jego miejscu było stanowisko artylerii w tak zwanym dawnym starorzeczu, tak określamy ten rogalik stawu wielkiego, który mamy w centrum ogrodu botanicznego jako dawną, taki świadek dawnego przebiegu Odry, ale musimy pamiętać, że w tym miejscu przed rozpoczęciem, przed powstaniem ogrodu botanicznego była siedziba właściwie militarna skaczącej gwiazdy, czyli to były to fortyfikacje miejskie, które broniły dostępu do Ostrowa Tumskiego. Napoleon Bonaparte, a właściwie jego wojska i jego brat, który tutaj przybył w 1807 roku, zdobył Wrocław, bo postanowił oczywiście osłabić bardzo Prusaków, osłabić też Wrocław, no i nakazał zniszczenie tych fortyfikacji. No i taka idea się piękna powstała, że z terenu, który miał strzec, ale też i zabijać, no powstał ogród botaniczny, który daje nam ukojenie, w którym mamy piękno, w którym mamy spokój, no i w którym możemy prowadzić jedno z ważniejszych, a właściwie najważniejszych chyba funkcji ogrodu botanicznego, czyli zabezpieczać rośliny ginące, zagrożone przed wyginięciem w naturze, utrzymywać je tutaj w kulturach uprawy tak zwanej ochrony ex situ, czyli poza miejscem ich naturalnego występowania, że gdyby coś się stało w ich naturalnym środowisku, ten zasób genowy, który my posiadamy tutaj, czyli te rośliny, te gatunki, które występują w naszych, które utrzymujemy na różnego typu rabatach, czy na alpinarium, czy w dziale systematyki, mogły być z powrotem wsiedlone do środowiska naturalnego. Więc ogród botaniczny w Uniwersytetu Wrocławskiego myślę, że jest takim wielkim od początku swojego istnienia liderem, jeśli chodzi o gromadzenie, o prezentowanie również w sposób bardzo ciekawy, interesujący gatunków nie tylko europejskich, nie tylko pochodzących z Polski, ale właśnie praktycznie z całego świata, bo przecież mamy zarówno gatunki z głębokich tropików, nieprzebytych pustyń, na przykład Sonory, Ameryki Południowej, Środkowej, kaktusy, różnego rodzaju inne sukulenty. Zresztą myślę, że warto przyjść, zobaczyć, jak pięknie obecnie są prezentowane, jak niezwykle się rozwijają, jak ślicznie kwitną niektóre, co

jest też bardzo ważne, bo będziemy jedyny możliwy raz w życiu zobaczyć niektóre kaktusy, które potrafią zakwitnąć co 10, co 20 albo raz w swoim życiu, ponieważ są to rośliny, które żyją w tak ekstremalnych warunkach, że proces reprodukcji wymaga u nich bardzo dużego wydatku energii. Stąd też zakwita pięknie, ale krótko, najczęściej nocą, po to, żeby było chłodno, żeby mógł przylecieć koliber albo jakiś inny organizm, może jakaś ćma, motyl, który zapyli te kwiaty i z których powstaną nasiona. Więc ten świat roślin, które tutaj pokazujemy Państwu, no właśnie z głęboką historią, bo oprócz tych nowych nabytków, powiedzmy tak powojennych, w ogrodzie botanicznym trzeba zobaczyć, co jest też niezwykłe. W samym centrum miasta 200-letnie drzewa. Mamy 28 pomników przyrody, z czego dwa to pomniki przyrody nieożywionej, czyli skamieniałości przy profilu geologicznym pochodzącym z XIX wieku. Wielki dyrektor, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, profesor Geppert, odtworzył swoje wyobraźni też z doświadczeń naukowych, jak wyglądały pokłady, jak leżą pokłady węgla w

zobaczyć, jak bardzo trudne warunki mieli górnicy wydobywający ten bardzo dobrej jakości zresztą węgiel, ponieważ to głównie antracyt, węgiel bardzo dobrej jakości, jeśli chodzi o energetyczność, ale niezwykle trudny wydobyć. Możemy zobaczyć, jak ten wulkan, jak uskoki pojawiały się geologiczne, prześledzić taką historię ewolucji tej Ziemi od naprawdę milionów lat. A oprócz tego możemy zobaczyć skamieniałości pochodzące z Nowej Rudy. W końcu też miasto niedaleko położone Wrocławia. Ileż pięknych miejsc właśnie ten ogród pokazuje, również lokalnie występujących. Piękny daksylodon, właśnie kolejna skamieniałość, jedna z największych skamieniałości, często pojawiała się również w podręcznikach do paleobiologii jako taki element właśnie dużej skamieniałości olbrzymiego drzewa, które żyło 320 milionów lat temu na Ziemi. No, trudno sobie to wyobrazić, ale już wtedy też ta różnorodność osiągała niezwykłe formy i była bardzo bogata. No i oczywiście drzewa. No drzewa to jest największy, drzewo to największe sprzymierzenie człowieka i niestety nieme takie świadki historii naszego miasta. 200 lat temu ktoś je tutaj posadził. Rosną do dnia dzisiejszego piękne okazałe dęby, piękne buki, cisy niezwykłe, które zresztą też jako jedne z nielicznych roślin, wprawdzie z powodów militarnych, gospodarczych były objęte już bardzo dawno jako pierwsze rośliny ochroną gatunkową w naszym kraju przez naszego króla Jagiełłę. No ale przecież drewno doskonale nadaje się na łuki, no, ale też niestety całe drzewo jest trujące. Poza jednym elementem, ale już nie będę zdradzał, dlatego że można je jeść, zresztą bardzo zdrowe. Kosy uwielbiają, nasze kosy w sposób szczególny, co też przyczynia się do rozsiewania tego drzewa. Nasiona są właśnie okryte czerwoną osnówką i tylko ta część jest jadalna. Ale nie polecam, to już dla koneserów, to są takie niuanse florystyczne, botaniczne, które może uatrakcyjniają nam, troszeczkę emocji dają w naszym życiu. Cóż jeszcze można powiedzieć? No, ogród w swoim założeniu też emanuje tą historią tworzenia ogrodu. Przecież to ogród, który zakładany był w okresie tego romantyzmu, tej secesji, więc cała jego kompozycja, szczególnie najstarszej części, czyli tej części, którą my oglądamy od ulicy Wyszyńskiego w kierunku ulicy Świętokrzyskiej do głównej alei, tak zwanej Alei Kasztanowcowej, to jest ta jedna z najstarsza część, przeważająca część najstarszej części ogrodu, romantyczne alejki, ukryte, piękne ławeczki, w których przy szumie wody, pomosty, no można popatrzeć i wyobrazić sobie, jak 200 lat temu na przykład przechadzały się pary, panie, zakochani, dzieci bawiły się, jak bardzo różnorodny był ten na przykład obszar. Więc jest to taki piękny świadek historii z bogatą właśnie jego różnorodnością. No, bardzo ważny okres rozwoju ogrodu to oczywiście okres powojenny, kiedy wielcy profesorowie botaniki, między innymi pan profesor Kulczyński, który jest pierwszym dyrektorem powojennym naszego ogrodu. No, niemalże natychmiast po zdiagnozowaniu wartości tego miejsca podjęto decyzję o tym, żeby utrzymać tutaj jednak ten ogród, odbudowywać go. I od 1948 roku kolejny raz ten obiekt miał wielkie szczęście do ludzi z pasją, do ludzi zaangażowanych, do ludzi z olbrzymią wiedzą, którzy po prostu go rozwijali. I do dnia dzisiejszego staramy się to czynić. Uniwersytet, myślę, jest dumny z tego miejsca. Tak jak wszyscy zresztą odwiedzający, którzy tutaj przychodzą, dostrzegają niewielkie symbole nowości, jakieś właśnie ostańce dawnej historii. Podziwiają te piękne drzewa, platany niezwykłe, to przecież też było jedno z miejsc Dolny Śląsk, w którym te drzewa jako bardziej ciepłolubne zostały wprowadzane. Możemy popatrzeć na piękne tulipanowce, bardzo też wiekowe, myślę, że łącznie z założeniem ogrodu, a może niektóre z nich, szczególnie dęby, te największe przy murze graniczącym z seminarium duchownym, mogą być nawet i starsze, prawdopodobnie mają, jeden ma prawie 5 metrów obwodu, więc są to już drzewa bardzo, bardzo stare. No i co?

0: Cóż, kładka słynna. Przecież trudno sobie wyobrazić, aby na tej kładce, szczególnie zakochani, nie spojrzeli w przestrzeń dal, nie zachwycili się właśnie lotosem, który z boku już pięknie właśnie kwitnie, jako nowy nabytek, jako coś, co pojawiło się w ogrodzie od niedawna. Czyli tworzymy też nową historię, więc jest to ogród, który był, jest i będzie. I myślę, że każde jedno pokolenie odkryje w nim coś nowego.
1: Blisko 1500 km szlaków i blisko 150 km ścieżek rowerowych. To oferta, którą dla amatorów jazdy na dwóch kółkach ma Dolnośląska Kraina Rowerowa, czyli obszar rozciągający się od gmin Wołów i Wąsocz na zachodzie, przez Żmigród, Wiśnie, Małą i Milicz, aż po wschodnie tereny Zawoni i Twardogóry. Dlaczego warto tu wpaść i pojeździć na rowerach? O tym nasz reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z Martą Kamińską ze Stowarzyszenia Dolnośląska Kraina Rowerowa.
2: Czym jest tak naprawdę to Dolnośląska Kraina Rowerowa? Co możecie zaoferować turystom, którzy odwiedzą północ Dolnego Śląska?
3: Dolnośląska Kraina Rowerowa to właśnie, tak jak pan powiedział, północna część Dolnego Śląska, zrzeszenie samorządów, które współpracują ze sobą, łączą swoje szlaki, swoje drogi rowerowe po to, żeby mogła się wokół nich rozwijać oferta turystyczna skierowana do rowerzystów. Także Dolnośląska Kraina Rowerowa zaprasza na swoje drogi rowerowe, na szlaki rowerowe, do korzystania z oferty pensjonatów, restauracji, czyli tych wszystkich miejsc przyjaznych rowerzystom, które są niezbędne do udanego pobytu i udanych rajdów, wycieczek rowerowych.
2: Mówi pani o szlakach, ścieżkach rowerowych, no to idźmy tym szlakiem, że tak powiem. Ile tras rowerowych znajdziemy tutaj właśnie na północy Dolnego Śląska?
3: Tras nieskończenie wiele, bo tak naprawdę każda trasa, jaką sobie wybierzemy na przejazd, na wycieczkę, jest już jakąś właśnie trasą turystyczną rowerową. Mamy na obszarze naszym ponad 1500 kilometrów szlaków rowerowych. Te szlaki rowerowe wytycza się na istniejących drogach o niskim natężeniu ruchu, drogach gminnych, polnych, leśnych, bardzo często właśnie przez różnego rodzaju wioski czy miasteczka przebiegające. A drogi rowerowe, czasami też nazywane albo bardzo często nazywane ścieżkami rowerowymi, to są drogi specjalnie dla rowerzystów wybudowane i tych w naszym regionie też przybywa. Na tę chwilę mamy już tak blisko 140 kilometrów. I co to cieszy, co ważne, że te drogi zaczynają się powoli ze sobą łączyć, bo wiadomo, że każdy samorząd na własną rękę na swoich terenach gdzieś te drogi próbuje budować po to, żeby usprawnić komunikację, żeby ułatwić mieszkańcom przede wszystkim dojazdy do szkół, do pracy, ale też oczywiście, żeby łączyć atrakcyjne tereny i zachęcać turystów do przyjazdu i spędzania czasu w danej gminie. Ale te drogi rowerowe mają sens wtedy, kiedy mają i dłuższy przebieg i są przez piękne tereny, przez piękne krajobrazy poprowadzone. Nas cieszy, że w Dolnośląskiej Krainie Rowerowej właśnie to partnerstwo samorządów bardzo aktywnie cały czas współpracuje, żeby drogi z poszczególnych gmin łączyły się w dłuższe odcinki. Nowością, na którą wszyscy bardzo długo czekali, to jest połączenie odcinka Mielickiego z odcinkiem Żmigrodzkim, czyli połączenie ulubionej trasy po dawnej kolejce wąskotorowej, która rozpoczęła się ponad 10 lat temu właśnie od Grabownicy przez Milicz do Sułowa i do Gruszeczki, do granicy gminy Milicz tak naprawdę, a potem rowerzyści na tej drodze napotykali leśną, bardzo często rozoraną drogę, a z drugiej strony z kolei też kilka lat temu wyrosła droga rowerowa prowadząca praktycznie od Wrocławia przez Prusice, Żmigród w kierunku gminy Milicz i też piękny odcinek przez tereny leśne, płaska droga jak stół praktycznie, właśnie bezpieczna, komfortowa, zwłaszcza do polecana rodzinom z dziećmi i też był z drugiej strony problem przejazdu na część milicką. Inwestycję tą w końcu wykonało Starostwo Powiatowe w Trzebnicy. Ten 6-kilometrowy, tak naprawdę tylko 6-kilometrowy odcinek połączył właśnie odcinki z powiatu trzebnickiego z odcinkiem w powiecie milickim i możemy się już teraz cieszyć naprawdę fajną, długą drogą, bo ten milicki odcinek ma ponad 20 kilometrów. Już dodając te 6 kilometrów tego łącznika i później jadąc, już można sobie wybrać, czy bardziej w kierunku Żmigrodu, czy zjechać w dół na Prusice. Już naprawdę można dzienne, czy nawet dwudniowe trasy pokonywać. I to jest tam, cały czas mówimy o drodze rowerowej po dawnej kolejce wąskotorowej, która przecież prowadziła z Wrocławia przez Prusice, Żmigród, Milicz i później w kierunku Sulmierzyc w Wielkopolsce.
2: Ścieżka połączyła Gruszeczkę i Książęcą Wieś, dwie gminy, dwa powiaty. Jakie jest zainteresowanie?

0: Zainteresowanie turystów właśnie tym nowym odcinkiem drogi rowerowej.
1: Zainteresowanie jest kolosalne i tak naprawdę już kilka lat temu ono się pokazało, jak tylko te pierwsze odcinki drogi rowerowej powstały. I tak naprawdę to też jest presja rowerzystów, którzy ciągle domagają się nowych tras po pięknych terenach, odludnych przede wszystkim, bo ta droga biegnie przez lasy, przez takie piękne, uśpione w cudzysłowie, pochowane po prostu gdzieś tam głęboko po lasach wioski. Próbujemy robić takie liczenia turystów, ale tak na dobrą sprawę najlepiej korzystać, znaczy na własne oczy najlepiej widać, że faktycznie parkingi w Sułowie, w Miliczu, w Żmigrodzie, w weekendy, zwłaszcza w wakacje, a już nie mówiąc o jakichś takich weekendach właśnie wyjątkowo ciepłych i pogodnych, są pełne samochodów z bagażnikami rowerowymi. Ludzie przyjeżdżają albo bezpośrednio rowerami, jeżeli mają bliżej, albo przyjeżdżają samochodami, albo korzystają z kolei, zostawiają na cały dzień samochód i jadą w teren, korzystając właśnie z tej drogi rowerowej. Droga jest cudna, bo raz właśnie, że jest malownicza, dwa, że jest wykonana w fantastycznej technologii, że nie ma, jest płasko, równo, jest to świetna trasa dla dzieci, jest bezpiecznie, nie ma samochodów, jak się zjedzie z drogi, to się wjedzie najwyżej w trawę albo w piach, więc też nie grozi to jakimiś niebezpiecznymi konsekwencjami dla dzieci, które się na przykład dopiero uczą jeździć, ale bywa też, że jest już nawet zbyt tłoczno i osoby, które cenią sobie dłuższe odległości czy właśnie mniej ludzi na trasach, to wybierają jakieś odludne szlaki. Ale ta droga rowerowa po dawnej wąskotorówce faktycznie jest taką wisienką na torcie. Ona przyciąga mnóstwo ludzi i zachęcam, żeby na tą drogę przyjeżdżać, bo naprawdę wrażenia są niezapomniane. Natomiast można wtedy, jeżeli ktoś ma taką możliwość, to wybrać sobie na przykład w tygodniu przyjechać i właśnie rozkoszować się tą ciszą, tym spokojem, tym śpiewem ptaków.
0: Mówiliśmy o tej najnowszej ścieżce łączącej Gruszeczkę i Książęcą Wieś, no ale żeby inne się nie obraziły na nas, to też pomówmy, co jeszcze warto zobaczyć na terenie dolnośląskiej krainy rowerowej.
1: Tak, drogi rowerowe to na pewno jest taka najlepsza z ofert, jaka może być dla rowerzystów, ale też nie każdy tego potrzebuje. Bardzo dużo jest oznakowanych szlaków rowerowych, które biegną właśnie poprzez wioski, lasy, pola, łąki i też pokazują całe spektrum krajobrazu, jaki w ogóle na wzgórzach Trzebnickich, czy właśnie w Dolinie Baryczy można zaobserwować. No, na wzgórzach Trzebnickich mamy przestrzeń bardziej otwartą, za to bardziej teren bardziej wymagający, świetny dla kolarstwa tak naprawdę szosowego, bo podjazdy, zjazdy i tak dalej. A Dolina Baryczy z kolei jest właśnie taką płaską przestrzenią, a chociaż też oczywiście zdarzają się jakieś podjazdy. I tutaj dużo już możemy obserwować wszelkiej maści rowerzystów, bo i ludzi młodych, aktywnych, i rodziny z dziećmi, i też seniorów coraz częściej, dzięki temu, że dostęp jest do rowerów elektrycznych, też coraz więcej tych rowerzystów jest, także naprawdę możemy powiedzieć, że żyjemy już w terenie na obszarze atrakcyjnym, turystycznie z rozbudowaną ofertą. Szlaki rowerowe są naniesione na mapy, i więc jeżeli ktoś przyjeżdża na nasz teren po raz pierwszy, nie zna go, więc dobrze, żeby taką mapę miał i wówczas doskonale się w terenie odnajdzie. Jak ktoś już lepiej w terenie się orientuje, to już sobie te trasy wymyśla sam. Jedzie po prostu tam, gdzie wie, że jest coś ciekawego do zobaczenia, że wie, że może bezpiecznie dojechać i jest przede wszystkim po drodze, na co popatrzeć, jest pięknie.
0: Co ważne, plusem dolnośląskiej krainy rowerowej są miejsca przyjazne rowerzystom. Możemy tak naprawdę bez obaw wybrać się na rower, bo w każdej chwili możemy liczyć na pomoc, na wsparcie, na miejsce, gdzie będziemy mogli sobie na przykład rower naprawić.
1: W dolnośląskiej krainie rowerowej od kilku lat mamy już taką sieć miejsc przyjaznych rowerzystom. Są to lokalne usługi, głównie pensjonaty, restauracje, ale też oczywiście sklepy, wypożyczalnie, serwisy rowerowe, które takie usługi naprawcze świadczą na co dzień. Miejsca przyjazne rowerzystom zostały wyłowione z całej palety różnych ofert turystycznych w regionie, właśnie dlatego, że turysta, który do tego miejsca przyjedzie, to po pierwsze jest gdzie z tym ma gdzie z tym rowerem się podziać, może go gdzieś bezpiecznie odstawić, przechować, może nawet będąc w restauracji mieć ten rower blisko siebie, na oku, także, że czuje się on i jego sprzęt bezpieczny, ma dostęp do materiałów o regionie, może kupić właśnie mapy, przewodniki, pobrać aplikacje, dostać materiały bezpłatne, dzięki którym może się zorientować w ofercie regionu, ale też w przypadku jakiejś prostej awarii, jeżeli nie ma własnych narzędzi, może poprosić właścicieli, pracowników o udostępnienie czy to warsztatu rowerowego, czy chociażby skrzynki z narzędziami po to, żeby sobie dopompować rower, wymienić dętkę, rozkuć łańcuch, czy jakieś takie inne proste naprawy wykonać, także każde miejsce przyjazne rowerzystom taki sprzęt posiada i udostępnia go bezpłatnie. Bo miejsce przyjazne rowerzystom jakby w naturalny sposób występują w otoczeniu szlaków, dlatego też są dostępne dla rowerzystów. Na pitstopach, na pitstopy to jest taka infrastruktura do wypoczynku, zlokalizowana bezpośrednio przy drogach rowerowych i na niektórych, bo nie na wszystkich, ale na niektórych pojawiają się takie samoobsługowe stacje do naprawy i jeżeli nie są zniszczone, co niestety się bardzo często zdarza, bo nie są wandaloodporne, to można sobie wtedy też z takich narzędzi na miejscu skorzystać.
2: Magazyn muzyczny.
3: W studiu jeden z najbardziej chyba optymistycznych ludzi, którzy chodzą po tym świecie. Witam serdecznie Mariusza Wawrzyńczyka, cześć.
4: Cześć, witajcie.
3: Muzyk i autor tekstów.
4: Oczywiście.
3: Bardziej muzyk, bardziej autor tekstów.
4: Bardziej autor tekstów.
3: Kiedy lubisz pisać?
4: Piszę wtedy, kiedy trzeba, tak jak mówię, jak cygan pisze na zamówienie.
3: Naprawdę?
4: Czyli, tak, nie piszę na co dzień, nie jestem autorem poezji. Piosenka to jest taka mała forma literacka, bo jest, ale to nie jest chyba jakaś taka poezja, to jest po prostu, są to przemyślenia. Piszę w swoich tekstach przemyślenia. Kiedyś moja idolka Beata Koźdrak powiedziała, że wszystkie te teksty, które napisała do tych największych hitów, to albo to są teksty wynikające z jej obserwacji znajomych lub po prostu takich zwykłych ludzi, których poznaje. Tak, to jest prawda. Teksty powstają właśnie z obserwacji ludzi, ale chyba troszkę kłamała, bo po latach okazuje się, że te teksty dotyczą właściwie jej. I tak jest, jak patrzę na moją swoją pierwszą płytę, którą wydałem w 2018 roku, Zawsze pod wiatr, i mówiłem dosłownie identycznie, że te teksty są po prostu, wynikają z moich obserwacji, a teraz, po kilku latach, tak patrzę, że mówię, to rzeczywiście przeżyłem takie rzeczy, przeżyłem takie sprawy i okazuje się, że jednak te teksty opowiadają o mnie.
3: Urodziłeś się w sierpniu. Czy ten miesiąc oddaje twój temperament?
4: Sierpień jest cudownym miesiącem.
3: Gorącym.
4: Gorącym, a ja mam gorące serce, jestem namiętny.

0: rzeczywiście przeżyłem takie rzeczy, przeżyłem takie sprawy i okazuje się, że jednak te teksty opowiadają o mnie.
1: Urodziłeś się w sierpniu. Czy ten miesiąc oddaje twój temperament?
0: Sierpień jest cudownym miesiącem.
1: Gorącym.
0: Gorącym, a ja mam gorące serce, jestem namiętny.

0: Występ przed taką publicznością jest pewnie zupełnie inny niż występ w Opolu.
1: Oczywiście, pewnie, że tak, ale za czym doszło do tego
0: festiwalu? Tam też zaliczyłeś debiut.
1: Zaliczyłem swój debiut na festiwalu w Opolu w 2015 roku. Śpiewałem utwór Skaldów, Nie widzę ciebie w swych marzeniach. Jest to bardzo stary utwór polskiej legendy, polskiej muzyki rozrywkowej.
0: Mhm. Skaldowie też jakoś wpłynęli na twoją twórczość?
1: Nie wpłynęli, bo nigdy nie słuchałem zespołu Skaldowie, ale to jest niezwykła przyjemność wystąpić na legendarnym festiwalu, gdzie pojawiali się wszyscy artyści, którzy coś znaczyli dla polskiego rynku muzycznego. To jest dla piosenkarza najważniejsza właśnie taka nobilitacja. Ja wiem, że możliwe, że już tych festiwali od tam jest bardzo dużo na polskim rynku i też są również bardzo ważne, ale festiwal opolski to jest coś.
0: I ty na kartach tej historii też się zapisałeś.
1: Jestem z tego niezwykle dumny, wdzięczny i nikt mi już tego nie odbierze. To jest ciekawa rzecz. Ja w latach 2000 i 90 bardzo mocno działałem na polskiej scenie muzycznej. Moimi pierwszymi koncertami, moją zapłatą na tych koncertach była kiełbasa z grilla i ciasto od koła gospodyń wiejskich. Występowałem na paletach. Uczyłem się życia, uczyłem się pracy na scenie, bo potem były ogólnopolskie warsztaty wokalne z Elżbietą Zapędowską, z Anutą Błażejczyk, z Lorą Szafran, festiwale ogólnopolskie i międzynarodowe, które wygrywałem wokalne. I na tych festiwalach, właśnie festiwalach i warsztatach, spotykałem osoby takie jak Gosię Uściłowską-Lambery, Margaret, Merys Polski, Darię Zawiałow. My byliśmy, jeździliśmy na te same festiwale i się znamy od tamtego okresu. I zobaczcie, jaką my przeżyliśmy drogę artystyczną. My nie pojawiliśmy się w jednym talent show, w drugim, trzecim, pierwszy raz w telewizji i od razu wielka kariera, wielkie piosenki. Tego nie mieliśmy. My bardzo ciężko pracowaliśmy na swoją rozpoznawalność, przede wszystkim tym, że tworzyliśmy od początku swoje utwory.
0: Na to, żeby wasza pasja została zauważona.
1: Dokładnie. I wszystkie zarobione pieniądze, bo nie ukrywajmy, tam dość dużo się pieniędzy zarabiało na tych festiwalach wokalnych, przeznaczaliśmy swoją twórczość. I ta nasza twórczość była i jest i będzie dla nas najważniejsza. My nie pojawiliśmy się od razu. Mieliśmy bardzo ciężką drogę artystyczną, przeszliśmy przez wiele niepowodzeń, bo wiele razy dostawaliśmy w cztery litery, ale nigdy się nie poddawaliśmy. Stopniowo, małymi kroczkami udawało nam się osiągnąć zamierzony sukces, czyli po prostu śpiewanie swoich utworów, prezentowanie je publiczności, bo nie ukrywajmy tego, nie robimy tego tylko dla siebie, robimy to też dla innych. Jesteśmy ekstrawertykami, lubimy występować na scenie, lubimy...
0: Jesteś ekstrawertykiem.
1: Tak. Introwertykiem może nie, ale rzeczywiście. I wszystkie dziewczyny, które właśnie wymieniłem, one może są bardziej popularne ode mnie i ich piosenki to są hity.
0: Z kim chciałbyś zaśpiewać?
1: Nie, no to chciałbym...
0: Możesz wybrać każdego, od Maryli Rodowicz po Roxy Węgiel.
1: No to nie, Irena Santor i Beata Kozidrak. Spotkałem się z Ireną Santor. To było spełnienie moich marzeń. Ja już nikogo nie chcę poznawać ze sceny muzycznej. Poznałem Irenę Santor i to jest dla mnie wystarczające. A jeżeli chodzi o Beatę Kozidrak, to na swojej pierwszej płycie, którą wydałem w 2018 roku...
0: Biała Armia.
1: Nagrałem utwór Biała Armia cover. To jest historia po prostu niewyobrażalna, ponieważ ja byłem fanem Bajmu, jeździłem za Bajmem no z 10 lat, jak mając 16-17 lat, tak do 24. Potrafiłem być piątek, sobota i niedzielę po całej Polsce na różnych koncertach w różnych miastach. Poznałem zespół, poznałem Beatę, tak się zafascynowałem twórczością Bajmu, że poznałem kompozytorów Adama Bramka i Pawła Sota, którzy napisali większość piosenek Bajmu, Kasi Kowalskiej, Maryli Rodowicz i Trojanowskiej. Największe hity po prostu, bo to Biała Armia, to jest Antidotum Kasi Kowalskiej i tego typu wszystkie hity. Poznałem kompozytorów, no i mi powiedzieli tak, no słuchaj, no to nagramy coś razem. I w 2012 rozpoczynam swoją taką nowy rozdział muzyczny, ponieważ wtedy nagrywam swój pierwszy singiel Lepiej Bez Słowa, ale kilka lat później chłopaki do mnie dzwonią, Adam Abramek mówi tak, Mariusz, no wiemy, że Bajm to po prostu jesteś psychofanem, no to może chcesz nagrać na 20-lecie powstania piosenki Biała Armia jakąś nową wersję. Mówię, a jak? Oczywiście, wysyłajcie, zobaczymy, przesłucham, zawsze możemy nagrać. I się stało tak, że potem napisałem do Beaty SMS-a, czy jej się podoba. Beata powiedziała, tak, no kurde, fajnie, mogłeś trochę tam większej poszaleć w tym wokalem, ale dobra, wiem, że to taka konwencja, a ja akceptuję, więc wypuszczaj w świat, niech leci. I

0: i śpiewałem. Zaczynałem w zespołach folklorystycznych, Lubuskie Słoneczko, śpiewałem tam jakieś tam różne rzeczy. Potem w swojej autorskiej twórczości śpiewałem zespołami rockowymi, naprawdę rockowymi, takimi alternatywnymi. W swojej twórczości opieram się głównie na muzyce pop-rockowej, na pierwszej płycie z lat 90. może nawiązującej trochę, a teraz bardziej takie nowoczesne brzmienia, które chciałem wam zaprezentować. Rozwijam się, ja się nie zamykam na żadną twórczość. No nie będę śpiewał disco polo, fajnie, super, ale no nie zamierzam śpiewać ani hip-hopu, ani disco polo.
1: Każdy śpiewa to, co mu w duszy gra.

0: Lubisz takie kawałki właśnie bardziej klubowe, w nich się czujesz świetnie, czy bardziej jakieś ballady tobie w duszy grają?
1: Odpowiem ci na to pytanie bardzo prosto.
0: A może numery, których po prostu świetnie się słucha też w samochodzie?
1: Wszystko, co powiedziałeś, to jest prawda. I ja mam taką umiejętność, mam bardzo dużą rozpiętość wokalu, to znaczy mogę śpiewać wysoko i nisko. Mam kilka oktaw, 4 oktawy wokalu i mogę śpiewać każdy rodzaj muzyki.

0: Jesteś odważny, walczysz o swoje.
1: Walczę.
0: Jakie miejsce w twoim życiu ma wolność?
1: Wolność jest ważna. Mamy jakąś relację przyjacielską, mamy relację, związek. On w pewnym momencie może się zakończyć. I musimy zawsze wyjść z takiego związku relacji obronną ręką i iść do przodu. I budować swoje doświadczenie życiowe i wyciągać wnioski. I najlepiej optymistycznie podejść do tego życia. Nie zawsze się da. I należy po prostu działać i nie poddawać się. Szukać rozwiązania tego, co jest dobre dla mnie, nie dla innych.

0: taka sytuacja w twoim życiu miała miejsce, bądź zaobserwowałeś jakąś, która wpłynęła akurat na to, że ten numer jest taki, a nie inny.
1: Więc jeżeli chodzi
0: czy
1: o ten
0: on jest komuś konkretnie dedykowany?
1: A nie wiem, czy dedykowany, czy nie dedykowany, nie mogę nic powiedzieć za wiele w tym kwestii.
0: Bo ja tak drążę te skały delikatnie, jak
1: a sobie drąż. Piosenkę napisał Marcin Nierubiec. Marcin pisał dla wielu artystów, dla Dody, ale także dla Maryli Rodowicz, dla Krzysztofa Krawczyka i napisał dla mnie utwór. Marcin, propos festiwalu w Opolu, bo wygrałem ten festiwal w Opolu, odezwał się do mnie po tym festiwalu, najbardziej jeden z lepszych kompozytorów, odezwał się, zadzwonił do mnie, byłem w trakcie jazdy pociągiem, więc tam ciągle nam przerywało i zapytał się, czy chcę z nim pracować. Ja mówię, no pewnie, że tak. I od tego czasu nagraliśmy wiele utworów i tą piosenkę Hipnotyzuj też.
0: Czy byłeś kiedyś zahipnotyzowany?
1: Ja jestem cały czas zahipnotyzowany życiem, po prostu jestem zahipnotyzowany życiem. Ja się cieszę z wszystkiego.
0: Dobre, to są dobre czary.
1: Dobre. Ja się cieszę z tego, że na przykład wstałem i zrobiłem sobie kawę, albo że kupiłem nową płytę, kupiłem nową książkę, bo muszę wam powiedzieć, że propos kaset i płyt nowych i książek, ja większość kupuję tych płyt i książek z autografami. Więc w swoich zbiorach mam autografy Madonny, Kylie Minogue, Tiny Turner mojej ukochanej, Sama Smitha, Adama Lamberta, Queen. Właściwie
0: jak
1: kogo nie mam.
0: Jak udało ci się te autografy zdobyć?
1: No właśnie, w oficjalnych sklepach.
0: Od Tiny Turner załóżmy.
1: Od Tiny Turner napisałem do niej do domu. Mam napisane Love, Mariusz, Tina Turner. Niektóre kupuję na aukcjach internetowych. Na przykład mam taki autograf Michaela Jacksona czy Whitney Houston. Wiem, że są prawdziwe, bo mam certyfikaty.
0: Zbierasz autografy?
1: Zbieram autografy. Mam jeszcze autograf Cher, zresztą kilka, Christina Aguilera. No mówię, mam Jessie J, bo bardzo lubię słuchać Jessie J i Adama Lamberta, jego solową twórczość. Zresztą spotkałem się tutaj z Adamem Lambertem właśnie w siedzibie tego radia. Po prostu w tym samym miejscu spotkałem się. Byłem jednym z czterech osób, które spotkały się z Adamem Lambertem, moim idolem. Mogę wam powiedzieć pokrótce, jak to wyglądało?
0: Proszę bardzo.
1: Przyjechałem. Adam tu czekał na wywiad, spóźnił się troszkę, poszedł do toalety i ja mówię do niego: cześć Adam, jestem twoim fanem, grałem festiwal w Opolu, nagrywam muzykę podobną do twojej i gratuluję ci złotej płyty za piosenkę Ghost Town. I on do mnie mówi tak: wow, a co śpiewasz? Jaką lubisz muzykę? Jaką tworzysz muzykę? Długo już śpiewasz? Fajnie, że jesteś, ale masz zajebisty t-shirt. Bo miałem taki w panterkę taką tego, a wiadomo, Adam to lubi jakieś takie oryginalne rzeczy. Gdzie go kupiłeś? Ja mówię, no w takiej sieciówce. No co ty gadasz? Tyle ze mną spędził czas, a patrzę, za 2 tygodnie

0: jest w Los Angeles, gra koncert, ma identyczny t-shirt w panterkę. Nie wiem, no mogłem powiedzieć, Adam, no ja ci mogę dać, słuchaj.
1: Mariusz Wawrzyńczyk, ty powinieneś zostać stylistą mody.
0: Nie, ja jestem słaby w tym, ale...
1: Również, dodatkowo.
0: O, to chyba, że, no...
2: No

0: są jeszcze jakieś marzenia, które chciałbyś spełnić i są one w zasięgu ręki? Choć chyba nie ma takich, które się nie spełniają. Tylko trzeba w nie mocno chyba wierzyć i dążyć do tego, aby osiągnąć cel.
1: Kurczę, ty zaraz odpowiesz za mną, to może zróbmy, ja przeprowadzę z tobą wywiad.
0: Ale zgadzasz się czy nie?
1: Zgadzasz się z tobą w 100%. Powiem tak, ja nie mam marzeń, ja mam cele, które realizuję i je spełniam. I robię to sukcesywnie, ponieważ uważam, że człowiek bez marzeń, celów, by był jakiś taki, no nie wiem, jakby to powiedzieć, no zmanierowany, zniechęcony i niechcący nad sobą pracować, bo
0: na swoim koncie masz już album Zawsze pod wiatr.
1: Tak.
0: Coś zmieniło się w tej kwestii, czy teraz masz już bardziej z górki, z
1: nie
0: wiatrem?
1: Mam nic, zawsze pod górkę, zawsze pod wiatr niestety, ale taka jest droga artysty, nigdy nic nie ma za darmo, trzeba ciągle pracować, trzeba ciągle się rozwijać, pracować nad swoim wokalem, swoją twórczością, nie zamykać się na nic. W okresie pandemii wydałem kilka singli i nagrałem piosenkę, którą skomponował dla mnie Romuald Lipko. Naprawdę, ja napisałem tekst.
0: Piosenka chyba długo leżała w szafie, nie?
1: Długo, 5 lat przyleżała w szafie, bardzo długo, a po śmierci zdecydowałem się ją opublikować. Napisał dla mnie utwór też Seweryn Krajewski, piosenka Nie budź mnie, doskonała na ten czas, ponieważ jest nagrana w scenerii, teledysk jest nagrany w scenerii właśnie takiej...
0: Ja nie wiem, jak to robi Seweryn Krajewski, że on zawsze potrafi gdzieś najczulsze struny serducha
1: tak,
0: poruszyć, nie?
1: Tymi potrafi. Tekstami. I Seweryn Krajewski powiedział do mnie tak, masz 3 utwory, wybierz sobie ten, który ci się podoba. Naprawdę. I wybrałem akurat ten i ta piosenka się nazywa Nie budź mnie. Nie.

To też jest taka ciekawa historia, ponieważ ja się nie spotkałem nigdy z panem Sewerynem, ponieważ on mieszka w Stanach Zjednoczonych od wielu, wielu lat. Pisaliśmy maile, oczywiście dostawałem tego maila o 2-3 w nocy, a ja już od dawna śpię, bo o 23 już dawno się kładę spać. Jak pracowałem w studiu nad piosenką Nie budź mnie, którą napisał Seweryn Krajewski, jak ją nagraliśmy, zastanawiam się ze swoim producentem Kamilem Roloffem, słuchaj, a może by poprosić pana Seweryna, czy on by mnie nagrał ze mną duetu? I zapytałem. Pan Seweryn powiedział tak, wiesz co, ja bym z tobą nagrał tą piosenkę, ale nie zrobimy tego, bo owszem, w Stanach Zjednoczonych jest Lady Gaga i Tony Bennett, nagrali super płytę, różnica pokoleń właściwie bardzo podobna, jeżeli chodzi o naszą współpracę, ale nie chcę, żeby to było źle odebrane w kraju, że stary dziad czepia się młodego i chce po prostu na nowo odzyskać popularność. Ja tego nie chcę. I to jest super, że taka legenda jak Seweryn Krajewski napisał, że jest super świetnie, ale on nie chce się czepiać po prostu nowych młodych artystów, bo jemu to nie jest potrzebne do niczego. To jest fajne. I jeszcze w pandemii opublikowałem utwór Chcę Ci Powiedzieć i to też jest taka ciekawostka, ponieważ zaprosiłem do tego utworu moich przyjaciół z branży muzycznej, niektórych przyjaciół, niektórych znajomych, jak m.in. Alicję Węgorzewską, Majkę Jeżowską, Patrycję Wieje-Kuczaja, Agatę Munarską, Ulę Dudziak, moją kochaną, Dagmarę Kaźmierską, Królową Życia, znaną, sławną. Zaprosiłem Kasię Wilk, żeby po prostu mieli jakiś wkład w ten utwór i po

0: Mariusz Wawrzyńczyk, witam cię ponownie, cześć.
1: Dzień dobry, witajcie.
0: Twój singiel z 2025 roku, Miłość Online.
1: Słuchajcie,
0: o czym to jest? No, z tego, co się domyślam, pewnie o tych wszystkich...
1: No jak myślisz, właśnie, o czym to może być?
0: Randkowych portalach.
1: No bardzo dobrze, słuchaj, no wyśmienicie. W dzisiejszych czasach bardzo ciężko nam poznać drugą połówkę. No bo gdzie można ją poznać? W autobusie, nie wiem, w kinie?
0: Na imprezie?
1: No ale obecnie każdy żyje w tych telefonach. Mamy te aplikacje, przerzucamy sobie osobę, patrzymy, kto nam się podoba. Po czym? Po wyglądzie. I w jaki sposób teraz właśnie się swoją drugą połówkę poznaje? W taki sposób. Więc napisałem utwór o tym, co robimy. Piszemy do siebie, hej, co tam, co u ciebie? Znów te same teksty, które znam na pamięć. Właśnie to jest tekst, fragment tekstu tego. Jest to nudne takie. Fajnie byłoby poznać kogoś na żywo, face to face, posiedzieć, wypić z nim kawę i wtedy ocenić, czy pasujemy do siebie, czy nie. Teraz to wygląda tak, że nie pasuje ci zdjęcie, przerzucasz kolejną osobę i już więcej do niej nie wrócisz. A może właśnie w taki sposób można przegapić swoją miłość? I o tym właśnie opowiada ta piosenka.
0: A poza tym wszystkie zdjęcia przechodzą przez filtry.
1: Ale bardzo często też się zdarza tak, że osoba na zdjęciu i osoba na żywo to jest całkowicie inna osoba. I co wtedy?
0: Nie z tobą się umawiałem, ale dzisiaj jesteśmy umówieni z Mariuszem i tak. Słuchamy tego, co dokonujesz w swoim życiu i na drodze swojej muzycznej. To jest przecież twoja pasja. A propos internetu, bo skoro jesteśmy przy miłości online, jak ważne dla ciebie, Mariusz, w życiu są media społecznościowe?
1: Bardzo ważne. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o moją działalność artystyczną, bo staram się pokazywać w swoich social mediach to, co robię, czyli śpiewam. Że śpiewam, robię to sukcesywnie, długo, od lat. Jest to podparte różnymi warsztatami wokalnymi, po prostu ciężką pracą, taką codzienną. Dzielę się ze słuchaczami swoją muzyką, swoimi emocjami.
0: Swoją prywatnością
1: swoją
0: również.
1: Swoją prywatnością również, ale bardziej taką prywatnością, na przykład to, co przeczytałem ostatnio, czego posłuchałem nowego.
0: Co obejrzałem. Kogo obserwujesz?
1: Kogo obserwuję?
0: A kogo?
1: Postaci z show biznesu, ale bardziej takiego muzycznego. Też lubię na przykład autorów książek, na przykład Justynę Kopińską, lubię Karolinę Korwin-Piotrowską, takie postaci chyba najbardziej.
0: Powiedz, co myślisz o show biznesie i o portalach plotkarskich? Obserwujesz je? Czytasz na swój temat komentarze?
1: Nie czytam komentarzy, dlatego, że bardzo dużo tam się wylewa hejtu. Akurat pod moimi zdjęciami, jak pojawia się na czerwonym dywanie czy na ściance, to z reguły nikt nie pisze. Ale zdarzyło się, że komentarz, co on tu robi, kto to jest, po co on tu jest. Oczywiście wchodzę na te zdjęcia na portalach i patrzę, ale ładne zdjęcie, ale ładnie wyglądałem. Skupiam się na takich pozytywnych aspektach i w ogóle w życiu. To jest bardzo ważne, żeby myśleć pozytywnie, zawsze iść do przodu i hejterom mówić stop. Oczywiście nie zawsze negatywny komentarz albo wypowiedź jest hejtem. Jeżeli ktoś napisze, tą koszulkę to mogłeś ubrać inną, to czasami jest też to rada, tak? Nie przesadzajmy też w drugim kierunku, że wszystko, jak ktoś ma negatywne albo inne zdanie od ciebie, to jest hejt od razu, nie?
0: Konstruktywna krytyka jak najbardziej nikomu nie zaszkodziła.
1: Tak, dokładnie, więc pamiętajmy o tym, że to też nie wszystko jest teraz hejtem.
0: W internecie hejtowi jednak mówimy stop, ale nie mówimy stop miłości, którą można poznać między innymi w internecie, nie?
1: Oczywiście, że tak.
0: Mnóstwo osób poznało swoją miłość między innymi przez portale randkowe. To teraz posłuchajmy kawałka Miłość Online. Zakochajcie się w tym numerze. Przez chwilę chociaż. Ten sam schemat.

0: W ST2 wyjątkowa osobowość Mariusz Wawrzyńczyk. No to teraz uwaga, chwytliwe brzmienia, które będziemy mogli usłyszeć w kolejnym numerze, który powstał w 2026 roku. Tu jest dopiero energia i prawdziwa historia miłosna. Lost in the Fire. Utwór o namiętności, o odwadze. Opowiadaj, jak w ogóle doszło do tego, że ten kawałek powstał, jak on się narodził, no bo to również była propozycja do Eurowizji w 2026 roku.
1: Moi kochani, no zacznę od tego, że artysta moim zdaniem powinien zawsze się rozwijać, iść do przodu, walczyć o swoje marzenia, spełniać to, co kocha, robić to, co kocha, ale także się rozwijać. Ten utwór, Lost in the Fire, ma też swój polski odpowiednik, Kocham Cię Tak. Ale postanowiłem sobie w pewnym momencie życia, że dlaczego mam śpiewać tylko po polsku i zamykać się tylko i wyłącznie na polski rynek, jeżeli mogę spróbować napisać coś w języku angielskim. Dlaczego by nie? W 2025 roku zrobiłem tak podobnie z piosenką Kochać i Tracić Swój Smak. Nagrałem Fire in Your Eyes, utwór taki, zachęcam do posłuchania, taki taneczny, dyskotekowy beat w stylu Abracadabra Lady Gagi. Posłuchajcie.

teraz do was przychodzę z nową propozycją muzyczną. Pojechałem do domu pracy twórczej w Zaiksie, bo jestem członkiem tego stowarzyszenia, do Sopotu. Tak siedzę sobie z moim przyjacielem na górze w tarasie. Dosiedliśmy się do takich bardzo fajnych młodych ludzi i rozmawiamy. Ja tu jestem scenarzystą, piszę różne filmy, odcinki, seriali. Napisałem Komisarza Aleksa, ale wiesz co, nigdy nie napisałem tekstu piosenek. Może bym spróbował? Pewnie, że tak. Tydzień później dostaję na swojego maila tekst do polskiej, angielskiej wersji od właśnie Piotra Januszewicza. Niby taki niepozorny wyjazd do Sopotu, prawda? Ale to nie koniec, bo autorem muzyki jest Tomek Lubert. Napisałem do Tomka Luberta. Tomek napisał szereg piosenek dla Dody, właściwie chyba jej największe przeboje zespołu Virgin. Tomek bardzo dużo tworzy utworów i one mi się bardzo podobają. Przyjechałem do niego do domu, puścił mi 6 utworów i wybrałem sobie jeden, właśnie ten. Ale powiedział do mnie tak: dobra, jest refren, a może spróbujesz napisać zwrotkę, linię melodyczną? Ja mówię: Tomek, oszalałeś? Ja nie piszę linii melodycznych, nie piszę melodii, ponieważ uważam, że robią to osoby dużo lepiej. Ale wiesz co? Spróbuję. Pojechałem do domu i w godzinę napisałem zwrotkę. Więc cieszę się, że też się rozwijam pod takim kątem, mogę powiedzieć też top line, tak to się tutaj pięknie teraz mówi w dzisiejszych czasach. Ale ja to nazywam linią melodyczną, bo dobra piosenka to jest linia melodyczna plus tekst. W tym momencie posłuchacie tego utworu, takiej mojej rzeczy, której nigdy wcześniej nie robiłem właśnie. Napisałem linię melodyczną i napisałem też fragment tekstu. Ale we współpracy właśnie z panami. To jest dla mnie taka nowość.

0: Mariusz, jak usłyszałeś tę wersję finalną, to powiedziałeś: wow, z tego może być coś dużego. I wtedy pomyślałeś o Eurowizji?
1: Pewnie, że tak. Słuchajcie, ja wkładam tak dużo energii, tak dużo pracy w to, co robię. Bardzo lubię ten utwór. Moim zdaniem jest to przebojowa piosenka i mam nadzieję, że wy też tak uważacie i będziecie ją po prostu zapętlać, te swoje playlisty.
0: Nie wiem, czy tam trochę Dua Lipa też
1: A trochę jest. Przewija. Jest taka piosenka Levitating.
0: No.
1: I want you. To trochę nawiązuje do taki funkowy ten utwór. Przypominają mi się takie moje czasy młodości, takie jak na przykład utwory Demono czy Various Monks. Bardzo lubię takie utwory, więc postanowiłem, że tym razem tak zrobię. Postanowiłem, że też zgłoszę wersję angielską do preselekcji eurowizyjnych. Nie udało się. Ja uważam, że ten festiwal Eurowizja to jest festiwal takiej innowacji, festiwal, gdzie muzyka jest. Nie zawsze tam są takie super, mega piękne głosy, jak Michał Szpak, czy Edyta Górniak, czy Tulia, czy Krystian Ochman, ale też nie zawsze chodzi o to, żeby super zaprezentować się też wokalnie.

No, liczy się też cała ta otoczka, całe to show. Tak jak zrobiła to Justyna Steczkowska, połączyła właśnie genialny wokal z ruchem, z wizualizacjami i to jest festiwal takiej innowacji ogólnie rzecz biorąc, więc trzymam kciuki za reprezentanta.

0: Ktoś, kto robi klimat w Radiu SK2, Mariusz Wawrzyńczyk. Gdybyś miał opisać tę piosenkę Lost in the Fire w trzech słowach, jakie by to były słowa?
1: Jest to piosenka o emocjach, ale przede wszystkim piosenka o miłości takiej, że po prostu musimy walczyć o tą miłość. To nie jest tak, że nam jest to dane raz i tyle. Trzeba się starać o tą drugą połówkę. Pamiętajmy o tym, że każdy człowiek jest inny, różny. Żeby być razem, trzeba też iść na kompromisy. Wypadałoby też zadbać o tą drugą osobę i pamiętajmy o tym, że każdy jest indywidualistą, więc żeby się połączyć razem, potrzebna jest też chemia, ale przede wszystkim trzeba też i być otwartym na drugiego człowieka w tej relacji, w tej miłości. Ważny jest też taki ogień, taka chemia, takie połączenie, ale nie zawsze to jest. Ale można ją wytworzyć. Nie sztucznie, po prostu spędzając ze sobą czas. Można się poznać, porozmawiać. Rozmowa jest bardzo ważna, to jest istotne. W dzisiejszych czasach rzadko dochodzi do jakby głębszych przemyśleń, jak poznajesz kogoś. Teraz żyjemy w takich czasach, że wszystko jest takie szybkie. Jak ktoś ci nie pasuje, to zaraz go zmieniasz. Ale trzeba troszkę się postarać. Jeżeli widzisz, że ktoś nie do końca jest idealny, nie można zachowywać się jak taka księżniczka, która po prostu, jak nie ma tego, czego chce, to po prostu odchodzi i szuka kogoś innego. I takie słowa, że kwiatu jest pół światu, tak jak się kiedyś mówiło, spoko, może i tak jest. Ale jeżeli widzisz w kimś takie emocje, taki żar, który jest dla ciebie ważny i te cechy są ważne, ale ktoś jest nieidealny, nie jest ideałem z twoich marzeń, postaraj się o tą drugą osobę. A nuż się uda. No i ten utwór właściwie o tym opowiada. Miłość jest bardzo ważna, muszę wam powiedzieć. Czym jestem starszy, tym bardziej to dostrzegam i ja mam te motylki w brzuchu czasem. Mam nadzieję, że wy też macie.
0: I takiej miłości wam życzymy, żebyście mieli te motylki w brzuchu.
1: I dużo całusków.
0: Aby ona nie była szybka, tylko by wolno rozkwitała i wolno się rozpalała, ale żarzyła tak jak w numerze Lost in the Fire Mariusza Wawrzyńczyka, który był dzisiaj gościem Radia SK2. Dzięki ci serdeczne za przybycie.
1: Dziękuję, pozdrawiam, słuchajcie polskiej muzyki, polskich artystów. Hello!

0: Wilki w brzuchu czasem. Mam nadzieję, że wy też macie.
1: I takiej miłości wam życzymy, żebyście mieli te motylki w brzuchu.
0: I dużo całusków.
1: Aby ona nie była szybka, tylko by wolno rozkwitała i wolno się rozpalała, ale żarzyła tak jak w numerze Lost in the Fire Mariusza Wawrzyńczyka, który był dzisiaj gościem Radia SK2. Dzięki ci serdeczne za przybycie.
0: Dziękuję, pozdrawiam, słuchajcie polskiej muzyki, polskich artystów. Hello!

0: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
6: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
6: Jarząbek prawdę ci powie.
0: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.